down. Mieszam z niej.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec. Za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony. Oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy się z wami. A, bo tam tego nie słychać. Teraz go słychać.
2: Teraz mnie słychać, dopiero zostałem dopuszczony. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiesz co, bo ja się tak po prostu zestresowałem od samego początku i nie chciałem, żebyśmy razem nie mam nic za złe,
2: totalnie nie.
1: Od 6.30, moi drodzy, do godziny... Dobre intencje?
2: No a jak?
1: Nie, no to były tylko złe intencje.
2: Ja
1: od 6.30 do godziny 10.00. Oczywiście Aferanek w radiu. Afera jak zawsze, jak codziennie. Mikołaj Pokorzyński,
2: Kamil Strużyński,
1: Daria Kambrowska i Michalina Pyllowska. W takim składzie będziemy dzisiaj z wami przez kolejne 3,5 godziny. No, a na sam dobry początek chyba Rubi Rubi Rubę.
2: Kaiser Chiefs to na pewno.

0: No pomylić się nie pomyliłem. Mówiłem, że lubię, czy nie mówiłem?
1: Mówiłeś tak, wszystko dobrze.
0: Tak, 14 dzień lipca, moi drodzy, mamy w kalendarzu. Tutaj również się nie pomylimy, to jest wtorek. Uwaga, do weekendu tylko 3 dni nam zostały.
1: I to z tych najważniejszych informacji, z mniej ważnych, jak się okazuje. Imieniny dzisiaj obchodzi Kamil, Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz chociażby. I im życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta to...
0: Dzień rekina i Światowy Dzień Szympansa. Dzisiaj, moi drodzy, po zwierzęcym. Którego ty wybierasz sobie?
1: Chyba szympansa bliżej, myślę.
0: No dobrze.
1: Jednak do człowieka.
0: To ja będę rekinem pływającym w wielkim stawie.
1: A bądź rekinem.
0: Naszego studia. Moi drodzy, wszystkiego dobrego przede wszystkim wszystkim, którzy imieniny dzisiaj obchodzą, to jedna rzecz. A druga rzecz, to zapomniałem już, co chciałem powiedzieć.
1: No ja ci nie przypomnę, niestety.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: Już mi się przypomniało. Chciałem powiedzieć, aferanek@afera.com.pl to adres mailowy, pod który możecie pisać.
1: Bardzo słusznie, możecie, jak najbardziej zachęcamy. No i sobie możemy porozmawiać tak do godziny 10.
0: Tak, zapraszamy, moi drodzy. A do godziny 10 również kilka punktów programu nam się rzekuje. Po godzinie 7 przegląd porannej prasy, po godzinie 7.30 serwis komunikacyjny, kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne. Zaraz za serwisem studio mundialowe. To 10 minut przed godziną 8 na zegarku.
1: Jeśli chodzi o 8.05, to czas na płytę tygodnia. 8.30, dzisiaj o 8.30 już sprawdzą Rumba de Barcelona. No przecież, oczywiście, że tak. Później o 9.05 rozmowa o Bittersweetie, już zachęcająca, z jednym z artystów, EBBB. Tak. Chyba dobrą ilość B wymówiłem. Jeśli chodzi o 9.30, to czas na mózg afera. Trochę inteligencji nam przybyje. O 10.05 to oczywiście czas na kalendarium muzyczne, a już niedługo pogoda.
0: Tak, moi drodzy, no i tak to zaplanowaliśmy, tak to ułożyliśmy. Jeszcze nowości i jeszcze lista, tak jak teraz.

0: No to na tej liście aferowych nowości Monika Kowalczyk, moi drodzy, z kawałkiem Hey Stop. Na ficie jeszcze Bieran się znalazł. A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły.
1: Spoglądamy dzielnie. No w tej chwili 17-16 stopni Celsjusza. Odczuwalna trochę mniejsza, 16. Raczej, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę dzisiaj, to 26-27 stopni Celsjusza. O godzinie 16 utrzyma się tak do godziny 19. No i od wieczorka, o 21 już takie 22 stopnie.
0: Znowu taki pik, moi drodzy, w trakcie dnia. No cóż, tak bywa. Opad nieprzewidziany zupełnie, żaden ciśnienie, to 1014 hektopaskali do 1012 spadnie. Wiatr umiarkowany w porywach do 36 km na godzinę, no i chmury przejdą na niebo koło godziny 17, koło godziny 18. Dzień ładny się szykuje w zdecydowanej większości i znowu gorący, chociaż nie już tak upalny, jak to było kilka tygodni temu.
1: Nie powinno być aż tak, faktycznie.
0: Słońce zajdzie po godzinie 21:08.

0: Chociaż ty mówisz, że nie powinno być takich upałów, jak były, no to ja taką jedną myśl mam. Przynajmniej nie trzeba wyjeżdżać na wakacje w jakieś ciepłe miejsce. Przynajmniej nie trzeba jeździć na południe Włoch. Przynajmniej nie trzeba jeździć do Grecji, no bo to wszystko mamy tutaj.
1: No, aż tak to chyba nie, ale na pewno jest cieplej. Nie trzeba wyjeżdżać z miasta i faktycznie to ten upały też zatrzymują ludzi w mieście. To też pokazują wszelakie statystyki.
0: Zatrzymują ich w domach przede wszystkim.
1: Tak, to szczególnie alerty pogodowe i RCB. Ale jeśli chciałbyś na polskie wakacje wyjechać, na przykład na północ, to tam raczej już jest chłodniej zazwyczaj.
0: A to prawda, jak tam wiatr powieje i bryza powieje, szczególnie na samym Półwyspie Helskim, no to tam już chłodniej niż w całej reszcie Polski, a w centrum jak we Włoszech.

0: uważam, że sam handel jest zły, tylko nie może on zdominować funkcji dworcowej. Handel przy okazji dworca tak, ale handel jako główna funkcja dworca nie. Zauważmy Warszawę Zachodnią, gdzie w tym pięknym, szerokim tunelu mamy zagospodarowane przestrzenie handlowe.
1: Mówił ekspert do spraw transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Michał Bejm. Aby naprawić ten stan rzeczy, niezbędne jest wdrożenie śmiałych, nowych zmian, zarówno przestrzennych, jak i zarządczych.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Poznańscy policjanci prowadzą postępowanie po pojawieniu się antyukraińskiego baneru w Owińskach. Transparent został rozwieszony w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Dworcowej. I jak podkreślają funkcjonariusze, zawierał treści mogące stanowić mowę nienawiści.
3: W sprawie baneru znajdującego się przy ulicy Dworcowej śledczy prowadzą postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo przewidziana jest kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, sierżant Michał Wiśniowski. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy w celu ustalenia sprawców.
2: Przystanek informacja.
1: Dobra informacja dla pasażerów. Tramwaje wrócą szybciej na skrzyżowanie Matyi i Królowej Jadwigi. Aby jednak było to możliwe, na węźle Wierzbiencice zostanie wyłączone napięcie. W tym czasie na odcinku potrwają niezbędne prace sieciowe. Dlatego też od 18 lipca do końca miesiąca ruch tramwajowy będzie tam wstrzymany. Modernizacja tego odcinka jest związana z budową trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka, która ma zostać oddana do użytku na przełomie 2027 i 2028 roku. Już 16 lipca w Poznaniu odbędzie się 5. edycja treningu Bez Barier. Wydarzenia promującego integrację i lepsze rozumienie wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w praktycznych aktywnościach i ćwiczeniach pozwalających spojrzeć na świat z innej perspektywy. W programie zaplanowano m.in. tor przeszkód na wózkach, symulację ograniczeń wzroku i słuchu oraz trening tańca na wózkach. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału. Wydarzenie ma charakter otwarty, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.wolontariat.poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: Mamy wtorek, 14 dzień lipca, a mnie coś tak pół godziny chyba... Jeszcze spałem, muszę powiedzieć. Czy ty dzisiaj, Kamil, obchodzisz imieniny? Czy to nie dzisiaj?
1: Chyba tak. Szczerze mówiąc, nie wiem. Pięknie
0: nie
1: dziękuję.
0: Nie wiesz nawet.
1: Ja nawet nie wiem, bo ja nigdy w życiu swoich imienin nie obchodziłem.
0: Żartujesz, jak w Polsce możesz nie obchodzić imienin?
1: Bo ja mam skandal. Dopiero 25 lat.
0: No dobrze, no ale to w rodzinnych stronach to zazwyczaj tak jest, że to nawet huczniej niż urodziny są obchodzone.
1: No to prawda, czasami się tak zdarza,
0: może
1: że niektórzy
0: huczniej. Może po prostu nie kojarzysz,
1: ale...
0: no bo 14 dzień lipca, 18 dzień lipca ma jeszcze Kamil i gdzieś tam we wrześniu. To w wakacje to może...
1: Rozumiem, że imieniny to jest pierwsze imieniny moje. To są pierwsze imieniny mojego imienia po moich urodzinach.
0: Tak, takie powinno są zasady. Być, tak powinno być. To kiedy masz urodziny teraz?
1: W październiku.
0: No to
1: czyli
0: tak.
1: Teraz masz, czyli rozumiesz, cały spis imieninowy.
0: Rozumiem.
1: Tak? Masz cały spis imieninowy w głowie?
0: Mam. 14 lipca, 18 lipca i we wrześniu specjalnie sprawdziłem. Dlatego
1: no to
0: dzisiaj powinien
1: masz
0: mieć.
1: Rację. Moi drodzy, aferanek@afera.com.pl. Życzenia, proszę. Do godziny 10 można wysyłać.
0: Czekamy. Oprócz tego Marcelowi, Angelinie i Stellie. Stelli możecie też wysyłać, ale u nas Marcel jest, o, chociażby.
1: Ale nie dzisiaj, moi drodzy, proszę dla mnie. Do godziny 10 czekam. Mamy jeszcze święta, a oprócz tego jeszcze ja wszystkim wam życzę dobrego. Dzień rekina, Światowy Dzień Szympansa w kalendarzu mamy, moi drodzy. Również przygotowaną poranną prasę Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski już przed nami, a za chwilę na naszej antenie przegląd porannej prasy właśnie z tymi wymienionymi. Zostańcie z nami.

0: 6 minut po godzinie 7 na zegarku. Poranna prasa przed nami, wyborcza jak zawsze na pierwszy ogień idzie.
1: I na pierwszej stronie również czytamy: witamy w świecie bankructw. Taki tytuł nas wita. Długi tych jednych z największych firm w branży farm fotowoltaicznych tylko w Polsce sięgają ćwierć miliarda złotych. A chwilę wcześniej ktoś przelał za granicę 100 milionów euro. Gdzie jest zarząd? UOKiK nie zdąży jednak wydać decyzji, bo już w styczniu spółka Spektris złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego. To jeszcze nie upadłość. Postępowanie ma na celu uzdrowienie pogrążonej w problemach finansowych spółki. Ówczesny zarząd przedstawia wstępny plan restrukturyzacyjny. O tym więcej możecie przeczytać na stronie 10 oprócz wiadomej jedynki. Pod tym tematem, jeśli chodzi o świat, wielki nalot na Moskwę to był jeden z największych ataków w ostatnich latach. Już w niedzielę mer Moskwy Sergiej Sobianin wyliczył, że w poprzedniej dobie Ukraińcy wysłali w kierunku stołecznego regionu około 300 bezzałogowców. Kolejne ataki dronowe miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. I na zdjęciu na jedynce można zobaczyć uszkodzenia budynku w mieście Sołnieczno-Gorsk w obwodzie moskiewskim. Jeśli chodzi o rzecznika praw obywatelskich, dziś publiczne wysłuchanie kandydatów właśnie na to stanowisko, a potem głosowanie. I choć wynik wydaje się przesądzony, warto przypomnieć, że od tego wyboru w dużej mierze zależy, jak przez najbliższe 5 lat ukształtuje się w Polsce standard ochrony praw człowieka. O tym więcej przeczytacie na stronie 12.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Na stronie pierwszej o tym poczytamy, że VAT w regionie rośnie. Katarzyna Kucharczyk pisze, że trwa największa od lat fala podwyżek VAT w Europie Środkowo-Wschodniej i widać olbrzymie rozbieżności w opodatkowaniu pracy od 13% do niemal 50%. Jak na tym tle wypada Polska? Rok 26 śmiało można nazwać rokiem VAT. Rośnie, rośnie. Obniżone stawki stają się rzadkością. To wnioski z badania, które Rzeczpospolita właśnie tutaj przedstawia. A 20% to przeciętnie główna stawka VAT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. O rosnących wydatkach i o rosnących podatkach oraz o niestabilności, która szkodzi, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 17. No i dodatkowo te informacje o tym, jak na tym tle wypada Polska, które zostały zadane na samym początku tego artykułu, również tutaj się znajdą. O rynku pracy również słów kilka na stronie pierwszej. Ponieważ na tym drgnęło, firmy znowu zatrudniają i jest przedstawiona statystyka, są przedstawione wyliczenia oraz oferty pracy w czerwcu roku 26 w wybranych zawodach w największych portalach. No i patrząc na te wyliczenia i te wybrane zawody, to najwięcej potrzeba kierowców, potem kasjerów, sprzedawców. No a księgowi, lekarze, programiści i pielęgniarki spadają na koniec tego całego zestawienia, które przedstawia Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Czyli słuchaj, jakbyśmy chcieli się przebranżowić, to najlepiej by kierowcom zawodowym było zostać.
1: Jest jeszcze szansa dla nas, myślisz?
0: Tak, i wtedy byśmy słuchali innych prowadzących poranki w Radio Afera już za kierownicą. To byłby dobry pomysł. Na stronie pierwszej oraz na stronie 19 więcej informacji na ten temat. O tym, że Ukraińcy nie wjadą do Europy, pisze Izabela Kacprzak. Nowe unijne regulacje uderzą w osoby unikające mobilizacji w Ukrainie. Kijów zyskuje wsparcie Brukseli, a Polska zaostrza zasady przyznawania obywatelstwa. To temat na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. No i jeszcze temat o wojsku i o dożywociu dla niesubordynowanych. Mateusz Mikowski pisze, że nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywotnie pozbawienie wolności może grozić niebawem żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu sytuacji bojowej. Na stronie pierwszej i na stronie 11 więcej szczegółów w Rzeczpospolitej.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, na pierwszej stronie czytamy tekst Katarzyny Jędrzejewskiej. Niejasne prawo obciąża państwo, a nie podatnika. No, to coś pozytywnego z kolei. Nie każdy błąd to oszustwo. Nie ma przestępstwa skarbowego ani sankcji w VAT, gdy podatnik źle zrozumiał niejednoznaczny przepis, a fiskus nie udowodnił, że oskarżony działał umyślnie. I taka sytuacja miała już chociażby w sądzie w Chełmnie. Tam właśnie orzekł brak winy ze strony podatnika. chodziło o pewnego rolnika, który miał też pewne przedsiębiorstwo i użył dwóch różnych zniżek VAT. No jak się okazało, nie wiedział o tym, nie zrobił tego umyślnie i nie był to jego błąd. Także coś pozytywnego na pewno, o ile nie będzie to wyłudzane też oczywiście. Kolejny sondaż w Dzienniku Gazety Prawnej. Wynagrodzenie lekarzy do zmiany. Tak uważają Polacy najwięcej, bo prawie 73% uczestników sondażu CBOS przeprowadzonych na zlecenie DGP opowiada się za skuteczniejszą weryfikacją czasu pracy medyków. Jest to postulat cieszący się poparciem niezależnie od poglądów politycznych, bo tak naprawdę jak się spogląda, to i lewica, i centrum, i prawica faktycznie szły w tym zaparte razem. Dalej 38% ankietowanych uważa, że wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń powinno zostać wprowadzone, a 18,8% uchylenie ustawy gwarantującej coroczne podwyżki płac, jedynie z kolei 6,3%. Czytamy też o A4, która bez opłat się zakorkuje. Eksperci przyznają, że zbyt pochopnie 3 lata temu zrezygnowaliśmy z opłat na autostradach. I o tym więcej możecie przeczytać na stronie 6.
0: Zaglądamy również do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie 1 o wstydzie dla Poznania. Kluby GoGo wciąż działają na Starym Rynku. Krystian Ufa i Justyna Piasecka piszą: Stary Rynek miał przestać przypominać dzielnicę portową. Tymczasem kluby GoGo nadal działają. Ich pracownicy zaczepiają przechodniów, po rynku krążą mobilne reklamy, a jedna z kamienic świeci intensywnie na różowo. Na ten temat więcej na stronie 1 oraz na stronie 4. Również na 1 o ciągu dalszym burzy wokół zarobków lekarzy w Pile. Ile zarabiają lekarze? Po ukazaniu się materiału stacji TVN24 zawrzało między innymi w Pile, gdzie w szpitalu jeden z lekarzy miał zarobić tylko w maju aż 307 tysięcy złotych. Strona 1 oraz strona 5. Więcej informacji na ten temat w Głosie Wielkopolskim.
1: I to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasowy. Dziękujemy serdecznie. My już słyszymy Endorfiny.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za tak energetyczną muzykę od samego rana. Obudziłam się patrząc w lustro już na pierwszym kawałku o godzinie 6.31. Tak słuchaczka Lidia do nas napisała. Bardzo mnie to cieszy. Kolega współprowadzący obudził się dopiero około godziny 7, więc przynajmniej ktoś jest świadom od samego początku dzisiejszego programu.
1: Czy mi coś ominęło?
0: Bez życzeń?
1: Zobacz.
0: A, są życzenia potem.
1: Są życzenia
0: potem. Widzisz. Tak jest. Pięknie dziękuję za życzenia, ale dzisiaj będzie piękny dzień również, coś tak czuję. Moi drodzy, aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy do godziny 10. Możecie pisać.
1: Ale to ja ci chyba uświadomiłem w końcu o tych imieninach. Nie miałeś pojęcia.
0: Nie miałem pojęcia.
1: To dlatego jest piękny dzień. Słoneczko nam świeci. No i gra Oyster Boy.
0: Tak, to lista aferowych nowości. To filmowy kadr. Najnowszy singiel.

0: To Oyster Boy to lista aferowych nowości. Więcej, moi drodzy, na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Tam informacja.
1: A jeśli chcecie spełnić jakoś przyszły weekend, 25 i 26 lipca, to my dajemy wam taką możliwość pójścia na Go On Stage Festival.
0: A to bardzo ciekawe stwierdzenie, żeby nie spędzać dni, tylko spełniać dni.
1: No tak, jak ty dzisiejszy dzień w końcu spełnisz, obchodząc swoje imieniny.
0: To jest dobry pomysł.
1: W końcu.
0: Moi drodzy, mamy karnet od 25 do 26 w Centrum Kultury Zamek. Jeżeli chcielibyście się wybrać, jeżeli chcielibyście posłuchać sobie muzyki, tam Zuta, Matylda Łukasiewicz, tam Błażej Król, tam W Czasy, Damian Sikorski, Projekt Twój Dawid i tak dalej, no to zapraszamy serdecznie. 7248 to numer telefonu, pod który możecie do nas pisać.
1: Ja bym jeszcze podkreślił...
0: Numer SMS.
1: Tak, tak, tak, oczywiście. O treści afera.goon, pisane razem, co ważne, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie.
0: Tak, dzisiaj mamy Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa, w takim razie prosimy was o wasze spirit animal. Mm. Jak to z Polska powiedzieć? Jakim zwierzęciem jesteście?
1: Duchowe?
0: O, może tak, może tak. I jakie zwierzę wam we wnętrzu waszym gra? Do godziny 10 czekamy na odpowiedzi o waszych wewnętrznych zwierzętach. 2 zł i 46 groszy to jest koszt takiej wiadomości. 7248 to numer. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nigdy więcej nie chcę.

0: Z kolei numer 618750213 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić, jeżeli chcielibyście nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja na drogach, moi drodzy. No bo za chwilę serwis komunikacyjny w Radiu Afera.
1: Przyda się to Mechalinie na pewno już za chwilkę. Dawajcie znać. A China Joe, the piano album, everything be cool, quiet and funny for. A China Joe, the body so day.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Dzisiaj w Poznaniu pogoda zaserwuje nam przeważnie pochmurną aurę. Słońce dzisiaj gra w chowanego i ewidentnie wygrywa. Obecnie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza, a maksymalnie pokażą 26 kresek. Wiatr umiarkowany, małe prawdopodobieństwo opadów. W komunikacji miejskiej bez zmian, na drogach również bez większych remontów. Zobaczmy jednak, co obecnie dzieje się na poznańskich drogach. Miasto jest wyraźnie zakorkowane, szczególnie w rejonie Ronda Obornickiego, Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, a także na skrzyżowaniu ulic Dobromskiego i Żeromskiego. Tradycyjnie musicie się też uzbroić w cierpliwość na Rondzie Rataje, ale też w okolicach Ronda Starołęka. Drogi A2 i S11 są przejezdne. A jeśli to wy macie jakieś informacje, dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 25 minut nam zostało do godziny 8. Mumford & Sons powoli się kończą na naszej antenie, a my zaglądamy do kalendarium historycznego i muzycznego.
1: I zaglądamy do 14 lipca, ale cofamy się w czasie, tym razem do XIX wieku, 1867 rok. W tym roku Alfred Nobel zademonstrował działanie dynamitu. Czyli tego proszku i eksponatu, który wybucha, i za tą też sprawą została później nagrodzone kolejne podobne wynalazki jego nazwiskiem.
0: Potem nagroda została ufundowana. A, historia, jeszcze raz historia, moi drodzy, z tym Noblem i jak to wszystko było. Rok 1984, to wtedy w Kiekszu koło Poznania odbyły się pierwsze w kraju zawody triatlonowe. Ja nie wiedziałem, że w roku 1984 istniało coś takiego jak triatlon.
1: Ja z kolei się zdziwiłem, że tak późno właśnie.
0: O, no to zupełnie dwie różne strony tego medalu. Tak, to rok 1984.
1: Jeśli chodzi o... Ja się cofnę jeszcze do 1973. W Raciborzu odsłonięto pomnik Matki Polki na Śląsku.
0: Jak ten pomnik wygląda? Jak Matka Polka, czy jak?
1: No tak zależy, jak to sobie wyobraża, ale taki z brązu odlany.
0: Kiedyś była taka audycja w jednej z rozgłośni radiowych, Matka Polka feministka. Z tego, co pamiętam. Moi drodzy, to kalendarium historyczne. Zaglądamy również do kalendarium muzycznego. I tutaj data bardzo, bardzo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o muzykę, no ale również jeżeli chodzi o kinematografię. No bo to rok 1960. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. No właśnie, jak już było o My Brother Kyle, no to właśnie, chodzi o tego Brother Kyle. To Kyle Gass obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Oczywiście, z Tenacious D gramy tribute. And he said...

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: No gdybym ja miał takiemu jednemu dać imię, to na pewno powiedziałbym, że mógłby to być Szymon Norkowski.
1: Mógłby być, na przykład. A lubisz takie imię, Szymon?
0: Znam takich kilku. Jest dodatkowo Seweryn, moi drodzy, i to jest kolejne imię i to może być kolejny kolega, tylko już nazwany tak z imieniem. No i oni w dwójkę, jak się połączyli, to wydali singiel i ten singiel trafił na listę aferowych nowości.
1: Nic nie zmieniać. Posłuchajmy.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Michał Rogoziński w studiu, cześć.
2: Cześć.
1: Zaczynamy serwis sportowy, witamy ciebie, ale nie tak jak Norwedzy przywitali swoją reprezentację.
2: Tak jest, 44 reprezentacje już poza tegorocznym mundialem. No i właśnie, część przywitana w swoich krajach pozytywnie, część negatywnie. Zaczniemy od takiej, która rzeczywiście pozytywnie, no bo Norwegów w tym wieku jeszcze na mundialu nie było. Dopłynęli, dowiosłowali do ćwierćfinału, a wcale daleko nie było, żeby byli i wyżej. No i teraz już reprezentacja Norwegii w swoim kraju, to może od tego, zanim od przywitania zaczniemy, to najpierw przydałyby się pamiątki z tego mundialu. Na przykład Erling Haaland przywiózł sobie, można to znaleźć w internecie, takiego wypchanego szopa pracza trzymającego jakąś butelkę. Nie wiem, dlaczego akurat taka pamiątka z mundialu.
1: Zawieźli trochę ryb ze sobą do Stanów, żeby
2: ale
1: lepszą
2: chyba dla
1: diety.
2: Siebie je
1: ale musieli coś zabrać mimo wszystko w zamian. Widocznie wybrał szopa.
3: Może na lotnisku po prostu było w jakimś sklepiku, to stwierdził, a wezmę,
2: no,
3: żeby
2: być może,
3: coś było.
2: Być może i tak rzeczywiście. W każdym razie...
3: Medalu nie ma jako pamiątka, to chociaż jest to.
2: W każdym razie rzeczywiście tachał tego szopa pod paką wychodząc z samolotu. Ale jak już Norwegowie wysiedli z samolotu, no to przywitał ich naród. 90 tysięcy osób mniej więcej zgromadziło się pod Pałacem Królewskim w Oslo. No i te wszystkie osoby robiły to samo, co kibice na trybunach. Kibice na trybunach robili to samo, co Norwegowie w materiałach promocyjnych przed mundialem. To znaczy wiosłowali.
1: No bo bardzo spektakularne.
2: Bardzo spektakularne to było. 90 tysięcy osób. No a tym wioślarzom ktoś musi nadawać rytm. I tą osobą, która stanęła za bębnem, założyła szalik, był następca tronu książę Hakon.
1: Także nic inny.
2: Absolutnie nikt inny to nie mógł być.
3: No i... To jest wspaniały awans w ogóle, z następcy tronu na bębniarza.
2: Na bębniarza.
1: No, zaraz po Odegardzie i Halandzie to tak. Na pewno. 90 tysięcy osób to sporo, szczególnie jak na populację Norwegii, trzeba przyznać.
2: Tak jest, także ewidentnie Norwegia świętuje, nie świętuje Senegal, już sobie pozwolę przeskoczyć do kolejnego tematu. Tam z kolei trwa audyt po niezbyt udanych mistrzostwach.
1: No proszę.
2: Audyt w Senegalskiej Federacji Piłkarskiej, żeby nie było wątpliwości, nie w Pałacu Królewskim. No i okazało się, że lekarz pierwszej reprezentacji, facet, który pracował z tą kadrą nie tylko na mundialu, ale w ogóle od 10 lat, jest z wykształcenia, uwaga, ginekologiem. Mówimy o reprezentacji Senegalu w piłce nożnej mężczyzn, żeby nie było wątpliwości. No i okazuje się, że piłkarze teraz dosyć regularnie zwracali uwagę, że pan ma dziwne metody, że nie do końca mu ufają, no ale jednocześnie utrzymał się przez dekadę na swoim stanowisku, teraz już ma polecieć.
1: Że czegoś mu brakuje. On na pewno tego nie mógł powiedzieć o senegalskich piłkarzach.
2: No nie wiem, no myślę, że względem jego specjalizacji to mogło im czegoś brakować akurat, ale to zostawmy, bo to nie jest studio, no dobra, nieważne w ogóle, o
1: piłce
2: gadajmy.
3: Nie studio plotkarskie, tylko studio mundialowe, właśnie o meczach
1: tak,
3: porozmawiajmy.
1: Tak, dzisiaj półfinał w końcu i to nie byle jaki, bo Francja-Hiszpania o 21.
2: Tak jest, Francja-Hiszpania to spotkanie o godzinie 21. Taki przedwczesny finał w moim odczuciu, nie wiem jak wy uważacie. No, drużyna, która jest najbardziej spektakularną w ofensywie, mówię o Francji, o całym tym zestawie, który tam pcha z przodu 16 bramek strzelonych do tej pory w mundialu w 6 spotkaniach, także tam średnia wychodzi całkiem ładna, prawie 3 gole na mecz, zmierzy się z najlepszą defensywą, tylko najbardziej poukładaną. Nie kojarzylibyśmy chyba Hiszpanii wcześniej z czymś takim, ale rzeczywiście Hiszpanie tylko jednego gola stracili do tej pory w tym turnieju i to było w ćwierćfinale przeciwko Belgom. Wcześniej przeszli suchą stopą przez 5 spotkań, w tym przecież nie takie proste z Portugalią, no, czy przez całą fazę grupową. Także tutaj zobaczymy. Czy...
1: Szybko się chciałem upewnić, ale Francja też dużo goli nie straciła.
2: Dwa, z tego
1: bo
2: co
1: dwa,
2: pamiętam.
1: Tak, z Senegalem tak i z Norwegią. Także no, będą wyrównane w to mecze, na pewno.
2: Mam nadzieję, że to nie będzie wyrównane na 0-0 i że trochę tych bramek zobaczymy, bo średnia jak na współczesne turnieje tych bramek całkiem wysoka. Jest 292 gole na ten moment zdobyte w 100 meczach, także to łatwo sobie policzyć 2,92. No czyli takie 2-1, 3-0 by się przydało.
1: Zobaczymy, czy Mbappé wykręci kolejny rekord. Tak naprawdę 8 goli już ma w tym mundialu. medalu na swoim koncie, tak samo jak Messi.
2: No ja, i właśnie.
3: Szczerze mówiąc, chciałbym jeszcze dodać a propos Hiszpanii, no bo patrząc na to, że oni już tak wysoko są, chcą i chcemy o dużej ilości goli mówić, no to wróciłbym do tego, co się kiedyś z Niemcami działo. To był mundial i to było spotkanie 7-1, taki wynik chyba z tego, co pamiętam.
2: Z Brazylią,
3: nie z Hiszpanią. To chciałbym coś takiego zobaczyć w końcu.
2: No tu nie ma też gospodarzy, bo to przecież gospodarze tamtego mundialu zabrali taki oklep od Niemców. Przechodząc do strzelców, bo o tym wspomniałeś, no rzeczywiście ta rywalizacja też trwa i dzisiaj ważna jej odsłona, no bo Kylian Mbappé 8 goli, podobnie jak Lionel Messi, ale jeszcze Ousmane Dembele 5 bramek, także też nie jest tak daleko w klasyfikacji strzelców. Haaland już wiemy, że nie będzie królem strzelców, bo ma 7 i na tym skończy. Jude Bellingham, Harry Kane, oni jeszcze są w grze, bo po 6 bramek, także tu jeszcze też jeszcze jest kilku kandydatów i pod tym kątem też jeszcze ten mundial trzeba obserwować.
1: O ile nie będzie karnych samych takich sytuacji, to Mbappé powinien coś ustrzelić, faktycznie. Jeśli chodzi o sędziów, to nie zobaczymy Marciniaka.
2: Nie zobaczymy Szymona Marciniaka w ogóle w półfinale. Iwan Barton to będzie arbiter spotkania dzisiejszego, arbiter pierwszy. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie jutrzejsze Anglii z Argentyną, to Amerykanin Ismail El-Fat. Po nim był, względem niego było trochę uwag co do meczu Brazylia-Norwegia, no ale cóż, Amerykanie mają jakieś tam dojścia na tym mundialu ewidentnie, tak to może określmy, jeśli chodzi o sędziowanie, sędziów.
3: I wszystko inne również.
2: Tak jest.
3: Czerwone kartki, tak dalej, tak dalej.
1: Całą inną politykę.
3: Michał Rogoziński był z nami w studiu. Pięknie ci dziękujemy.
2: Dzięki.
3: No i dzisiaj po 21 spotkanie Francja-Hiszpania. A na zegarku 5 minut do godziny 8 zostało. Znowu.

0: Michalina Pelelowska już z nami w studiu. Moi drodzy, to oznacza, że zostały nam tylko 3 minuty do godziny 8. To czas na serwis.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Na polskiej scenie politycznej oficjalnie zadebiutowało nowe ugrupowanie – Unia Centrum. Partia powstała w wyniku połączenia Unii Europejskich Demokratów oraz stowarzyszenia założonego po lutowym rozłamie w Polsce 2050.
2: Jako partia Unia Centrum chcemy łączyć ze sobą wartości rozwoju technologicznego naszego kraju, rozwoju gospodarczego.

0: graffiti. Usunięcie farby z zabytkowej powłoki to proces czasochłonny i generujący dla spółki niepotrzebne koszty, dlatego ze względu na przymusowy postój zdewastowanego wagonu w najbliższym czasie pasażerowie na trasie muszą liczyć się z mniejszą ilością dostępnych miejsc. W związku z tym zdarzeniem spółka apeluje do mieszkańców, by od razu zgłaszali służbom wszelkie próby niszczenia mienia.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Znikają kolejne elementy pasażu Upińskiego na Piątkowie. Mimo wcześniejszych protestów mieszkańców, deweloper płynnie przechodzi do następnego etapu rozbiórki obiektu. W najbliższych dniach ekipy budowlane zajmą się wyburzaniem przestrzeni, w której funkcjonowały mniejsze sklepy. Prace to potrwają około 2 miesięcy. Inwestor zapewnia jednak, że prowadzone roboty w żaden sposób nie wpłyną na dojazd do jedynego wciąż otwartego na tym terenie hipermarketu. Zgodnie z ustaleniami, wspomniany sklep będzie przyjmował klientów na dotychczasowych zasadach do końca tego roku. Nadal jednak nie zapadła ostateczna decyzja o tym, co dokładnie powstanie na uprzedniętym gruncie.
1: Kibicuj z Radiem Afera.
0: W miniony weekend piłkarze Lecha Poznań oficjalnie zakończyli letnie zgrupowanie we Wronkach, zamykając tym samym najintensywniejszy etap przygotowań do nowego sezonu. Jak podkreślał pomocnik Lecha Poznań Filip Jagiełło, zawodnicy nie odczuli większego spadku formy.
2: Też nie mieliśmy aż tak długiej przerwy, żebyśmy stracili jakąś kondycję czy coś takiego, bo po tygodniu wolnego już mieliśmy indywidualne rozpiski, gdzie jakby tą bazę tlenową cały czas podtrzymywaliśmy.
0: Podczas sobotnich meczów kontrolnych rozegrano 2 spotkania. W głównym sprawdzianie kolejorz zaprezentował wysoką skuteczność, rozbijając czeski Bohemians Praga 4-0. Z kolei uzupełniający sparring z Polonią Środa Wielkopolska zakończył się bezbramkowym remisem. Mimo dużego obciążenia fizycznego w drużynie panuje pełne zadowolenie z wykonanych zadań.
2: Mocna praca, tak żebyśmy się na pewno dobrze przygotowali do tego nadchodzącego sezonu i myślę, że to zaowocuje w tych najbliższych meczach to, że już będziemy gotowi od początku.
0: Podsumował Jagiełło. Teraz zespół wraca do Poznania i standardowych treningów przed startem ligi. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: No dobra, mamy dzień rekina, Światowy Dzień Szympansa. Ja się pytam, gdzie jest Dzień Kury?

0: No trzeba jakoś taki dzień sobie wybrać i taki dzień ustalić. Zdarzają się dni, w których żadnych świąt nie ma, więc o, taki trzeba znaleźć po prostu i będzie.
1: O tyle, co mnie pamięć nie myli, to 1 kwietnia jest chyba Światowy Dzień Ptaków, ale to chyba musi być jakiś żart, że niewymieniony jest dzień góry.
0: To prawda. Moi drodzy, 14 dzień lipca to dzisiaj w kalendarzu, to wtorek. 3 dni do weekendu tylko nam zostały z informacji najważniejszych. Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bohdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald, Marcelin, Urlek i Bonaventura.
1: Jednego nie wymieniłeś tylko.
0: I Kamil jeszcze.
1: No, najlepszego oczywiście. Dzień rekina i Światowy Dzień Szympansa, to już powiedzieliśmy. No i uwaga, przysłowie na dziś.
0: To ja w takim razie pozwolę sobie zadeklamować. Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.
1: No to co, chyba takie nie będą tych mrozy za duże w styczniu?
0: Ty.

0: dnia.
1: Najważniejsze, co mamy, moi drodzy, to album. Album, do którego zaglądamy w tym tygodniu. Do piątku, nie, przepraszam, do niedzieli. To przebiśniegi, które to przychodzą do nas ze swoim krążkiem Sen Multiplayer.
2: No tak, żeby był tydzień, to musi być jednak to 7 dni. My gramy już tą płytę właśnie drugi dzień. Sam tytuł ma dwa znaczenia. Z jednej strony opowiada o dwójce bohaterów, którzy spotykają się wyłącznie we śnie i nie potrafią odnaleźć się na jawie, a z drugiej, jak mówią osoby przebiśniegi, wspomina o muzyce, o wspólnym doświadczeniu, o tym, że piosenka może stworzyć osobną przestrzeń między zespołem a słuchaczem.
1: Tak, i my tę przestrzeń, moi drodzy, prezentujemy właśnie teraz. 13 kawałków na albumie, wybieramy numerek 7. To Bieg.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: To Men I Trust, to Loren, moi drodzy, na 16 minut po godzinie 8. Zaglądamy sobie teraz na listę aferowych nowości. Dawno nie było, tak myślę, to idealny moment, żeby zajrzeć do tego, no i zobaczyć, że Jerzy Koczur przygotował nam najnowszego singla.
1: Masz na myśli, że dawno tak Jerzy nie grał?
0: No, że dawno nie zaglądaliśmy na listę aferowych nowości, a Jerzy Koczur tak często gra. Tak, czyli dobrze.
1: No i z trąbką tym razem wyróżniająco się dużo tej trąbki jest, jak też wczoraj wspominaliśmy, Lew. To właśnie jego najnowszy singiel, lekko melancholijny, tak jak znamy Jerzego. Posłuchajmy.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Masz czasami ochotę chwycić za pędzel i wyrazić siebie za pomocą sztuki? Czemu by nie zrobić tego właśnie dzisiaj? Przyjdź na artystyczne spotkanie w sercu Łazarza, podczas którego obudzi się Twój wewnętrzny artysta. Zabierz ze sobą koc i dobre chęci. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia. Podziel się dobrą energią z innymi. W takich chwilach czasami warto się zatrzymać. Ja to zrobię. A Ty? Park Wilsona, ławki przy stawie, zaczynamy o godzinie 17. Wyobrażasz sobie poznać kogoś na weselu, które powtarza się w kółko? Tak, dobrze słyszysz. Naokoło ten sam dzień, ta sama impreza, ci sami ludzie i coraz bardziej szalone pomysły. A przy tym zostajesz z nowo poznaną osobą partnerami w zbrodni i realizujecie swoje najbardziej szalone pomysły, przeżywając przy tym romans życia. Jeżeli lubisz takie historie, to koniecznie przyjdź dzisiaj na seans Palm Springs w ramach plenerowego pałacowego. Tylko uważaj, bo być może i Twój wieczór się zapętli. Dziedziniec Zamkowy, godzina 21:30.
3: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A wracanie z wakacji to udręka, nie ma co wyjeżdżać. Pozdrawiam panów redaktorów z całorocznej podróży koleją. Na przesiadce w Katowicach zaczął się aferanek i teraz już mnie, mam nadzieję, bez zaskoczeń dowiezie do domu. Smacznej kawusi. Również życzymy smacznej kawusi.
1: No, przede wszystkim
0: dobrej podróży i, nie wiem, połamanie podwóź albo torowisk.
1: Lepiej nie. Ja bym nie życzył
0: nic takiego. Jako takie potwierdzenie, jako takie życzenie wszystkiego dobrego i żeby szybko ta podróż minęła. Całoroczna podróż koleją to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł na spędzenie wakacji, tak myślę.
1: Całonocna to była. Tak, a, no to mi się... Całonocna, a całoroczna to już w ogóle no to... wakacji całego roku.
0: Takie na przykład taka cało dwumiesięczna. To można płytę nawet napisać o tym, że się jeździ pociągiem, tak myślę.
1: Można, nie jedną oczywiście. Na przykład do Sopotu.
0: Tak,
1: taka była. Ale nie wiem, czy widziałeś drugiego maila, bo tutaj ci życzy właśnie słuchaczka Weronika, aby poduszka ci była ciepła przed 6:30. Wyobrażasz to sobie? Hańba.
0: Ale to dlatego, żeby mnie na aferankę nie zabrakło.
1: Ja wiem, ale wyobraź sobie, że się budzisz i masz taką gorącą poduszkę.
0: To wtedy wstaję, idę i przychodzę do radia. Życzenia zostały mi również w tym mailu złożone. Wszystkiego najlepszego. Pięknie dziękuję od słuchaczki Weroniki. A ja przypominam, aferanek@afera.com.pl, tu można się kontaktować do godziny 10:00. Tymczasem palmy. O, wakacyjnie. O wakacjach mówiliśmy, o lecie mówiliśmy. No to bardzo proszę. Jeszcze na antenę lato zajrzało.

0: 8:30 na naszych zegarach. My będziemy słuchać Ewy Chylak. Pierwszy raz będzie ona z gościem. Dalej tak naprawdę poszukujemy kolejnych odpowiedzi, dlaczego Barcelona.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30. Dziś w Rumba de Barcelona w Radio Afera mamy pierwszego gościa. Jest nim Luke Stobart, angielski barcelończyk od 1994 roku. Mówi, że mieszka tu niemalże bez przerwy. Był przez chwilę w Madrycie i w Londynie, gdzie pisał doktorat i wykładał na uczelni Birkbeck College. Luke jest aktywistą, zaangażowanym społecznie socjalistą, tłumaczem z hiszpańskiego i katalońskiego, autorem licznych artykułów o Hiszpanii i Katalonii, między innymi dla Guardiana, które stały się wiralem. Swój doktorat poświęcił polityce imigracyjnej Katalonii. Pytam go, dlaczego to Barcelona stała się jego miejscem na ziemi. Mówi: tu stałem się tym, kim jestem. Przeżyłem pierwszą miłość, tu po raz pierwszy zaangażowałem się w politykę, nauczyłem się języka, stałem się pewny siebie i wiele się nauczyłem. Poprosiłam, żeby powiedział nam o swoim ulubionym miejscu w Barce. Opowiedział o dwóch. Luke. Całkiem niedawno odkryłem kolejny budynek modernistyczny w Barcelonie. Oczywiście Barca jest znana ze znakomitych modernistycznych, secesyjnych zabytków, między innymi Sagrady Familii. A mówię o kompleksie szpitalnym, miejskim kompleksie szpitalnym. Zbudowano go we wczesnych latach 20. ubiegłego wieku. Jest równie piękny jak architektura Gaudiego. Ja, Ewa, dopowiem tu tylko, że chodzi o secesyjny szpital Santa Cruz i San Pablo, w skrócie San Pau, zaprojektowany przez Luisa Domenecha i Montanera. Jako, a jakże, znowu to, miasto ogród, aby pacjenci mogli dochodzić do siebie szybciej. Został w 1997 roku San Pau wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Jest uważany za największy obiekt modernistyczny na świecie. Wracamy do Luka. Zaskoczyło mnie to, że ten szpital wygląda jak scenografia do bajki i jest tak pięknie zaprojektowany, po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby ludziom lepiej się zdrowiało. Podobno pacjenci nie chcieli wcale wracać do domów i to był czasami problem dla pracowników szpitala. W holu recepcji szpitala masz nie tylko przepiękną przestrzeń sali koncertowej z okrągłymi schodami, ale też ogromne okno, przez które widzisz katedrę Sagrada Familia, zaprojektowaną oczywiście, znaczy to okno zaprojektowane zostało specjalnie dla leczonych, żeby czuli boską obecność, jeśli oczywiście w nią wierzyli. Drugim budynkiem, o którym mówi Luke, jest Pałac Güell Gaudiego. Piękny, ale bardzo złowrogi, jak z filmów Tima Bartona, wiąże się z tajemnymi spotkaniami anarchistów, z którymi chcieli pretraktować przedsiębiorcy w latach 30. Dodam, że w latach 30. anarchiści w Barcelonie stanowili główną siłę społeczną i polityczną. Mieli 80% poparcia wśród robotników, a w 36. zorganizowali zryw zbrojny, który udaremnił zamach stanu generała Franco i uczynił Barcelonę chwilową stolicą anarchistycznej utopii. And first of all, hello, Luke.
2: Hi. Yes. Buenas noches.
1: Yes, exactly.
2: In Spanish as well.
1: Yes. I would like to ask, Luke, we have only a few minutes, actually. How many years did you spend in Barcelona already?
2: Well, I came here in 1994. And I've lived most of the time since then in Barcelona. I did live 2 years in Madrid, and I did go back to London for a while as well to study and teach. But even when I was not in Barcelona, I was always thinking and following what was happening in Barcelona because I made this money.
1: Yes, exactly. Why Barcelona?
2: I think it was the place where I kind of became who I am, I suppose. And many new things happened while I was here. It was the first time I fell in love. It was the first time I got politically involved. It was the first time I learned a language. I think I became more confident here and learned a lot. And the Spanish and the Catalan took a bit of work, yes.
1: I would like to ask you about your favorite or most important place in Barcelona that we all should really visit.
2: Can I give you two?
1: Yes, please.
2: Okay. Yes. Because in the last year, I discovered two modernist buildings. Mm-hmm. And obviously, Barcelona is famous for its modernist architecture, particularly the Sagrada Familia. Mm-hmm. And there's other buildings that maybe some listeners know about. But actually, I think the two most interesting buildings for me were two that I didn't know till recently and are not as famous. One is not just a building, it's a whole complex of hospitals, public hospitals, that was built in the early 20th century. And it's just as beautiful as some of the Gaudi buildings. It was made by different modernist architects. But I just look at it and I think this is really special because it's almost like a fairy tale landscape where people got better in and were treated by doctors. And that makes it, I think, more special because it feels very useful as well as very beautiful. Apparently, the patients didn't want to go home. That was one of the problems. And just to give you one little kind of snapshot of what it's like, in the main entrance, you don't just see an amazing concert hall and winding spiral staircase. It has a massive window, and as you look down the road, you see the whole of the Sagrada Familia Cathedral, and that was designed purposely to help people feel better and think that God, if they believed in God, was with them.
1: Thank you so much. And could you please say greetings, hellos to Radio Afera listeners in Catalan and in Spanish and maybe in English a little bit as well?
2: Pues una salutación a todos y todas las oyentes de Radio Afera.
1: Yes.
2: I just said, greetings and a hug to the listeners of Radio Afera, the men and the women, because obviously you have to use the feminine and as well as the masculine in Spanish and Catalan. That was in Catalan. I don't know, what else would you like me to say?
1: Spanish.
2: Something in Spanish. Pues espero que podáis visitar la gran ciudad Barcelona en algún momento si todavía no has podido visitar la ciudad. I just said I really hope that anyone listening could come and visit Barcelona if they haven't visited the city yet.
1: To tyle od Luka na dziś. San Pau i Pałac Güell. A jeszcze mamy pozdrowienia po katalońsku, hiszpańsku i angielsku dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Afera prosto z Barcelony. A my słyszymy się w czwartek. Adios!
3: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20:00.
6: Zaprasza Zespół Niemoc.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
10: Reklama. Radio Afera. Rokowo i

0: To tak spokojnym tempem wchodzimy kolejno w naszą listę aferowych nowości. Tym razem Tydeusz.
1: Tak, on zasnął na plaży, moi drodzy, jak już nam mówi w tytule. Zobaczymy, czy w kawałku też będzie coś o spaniu. No, nie wiem, czy to jest dobra godzina na spanie. 8:46.
0: Nie, my się budzimy.
1: Trzeba się w końcu obudzić.
0: Czy ty zasnąłeś kiedyś na plaży?
1: O, zdarzyło się. Pamiętam, kiedyś dojechałem na półwysep, poszliśmy na plażę wieczorem i pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem spać.
0: Opalenizna przy tym jakaś?
1: Nie, to już nas była.

0: Jaka piękna oda do jesieni, bardziej niż oda do lata. To Tadeusz zasnąłem na plaży, moi drodzy. Afera.com.pl, tam wszystkie informacje na temat tego singla. Dodatkowo możecie zagłosować, a na aferzastej liście przebojów Radia Afera oczywiście. W propozycjach Tadeusz i zasnąłem na plaży się znalazł. Tak patrzę na inne propozycje, no to jeszcze Maja Kleszcz, jeszcze Jamani, jeszcze Basiński Band i Fiction, no i Szymon Norowski. To wszystko w propozycjach do aferzastej do notowania 1750.
1: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Myślę, że po słuchaniu skrupulatnie naszych programów też znacie już te utwory.
0: Tak, zapraszamy do piątku, do południa. Można oddać głos?

miłości.

0: znasz?
1: Michalina Pellowska jest z nami już w studiu i w ogóle pierwszy raz mamy okazję pogadać. Jakoś tak się składało, że te piosenki długo się ciągnęły do tej 57. Cześć.
2: Witam.
1: Słuchaj, czy ty masz jakieś takie duchowe zwierzę? Może rekin, może szympans, może coś innego?
2: Ja powiem po prostu bardzo nieszablonowo, góralek skalny.
1: Wow! Myślałem, że lama powiesz.
2: Nie.
1: Czym
2: nie.
1: jest góralek skalny?
2: Góralek skalny to jest bardzo nietypowe zwierzę, które jest...
1: Świstak taki.
2: No taki ala świstak, ale jest krewnym słonia i wieloryba.
1: Ale przygotowałaś się chyba, słuchałaś aferankę.
2: No powiedzmy.
1: 8.57 zapraszamy na serwis informacyjny.
3: Michalina Pelowska, zapraszam. Podczas wczorajszej wizyty w Poznaniu Paulina Henning-Kloska odniosła się do propozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącej wieku emerytalnego. Posłanka Polski 2050 zasugerowała, że być może bezdzietne kobiety powinny mieć zrównany wiek emerytalny z mężczyznami.
4: System emerytalny wymaga reformy głównie z uwagi na duże obciążenia wobec kolejnych pokoleń i zmian demograficznych w naszym kraju. Dziś musimy spojrzeć na przebudowanie systemu emerytalnego tak, by on był do udźwignięcia na barkach młodych ludzi.
3: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Posłanka jest zdania, że reforma powinna być efektem ponadpartyjnego porozumienia, które ma uwzględniać zarówno punkt widzenia młodych, ale też i starszych.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej.
6: Wskazujemy, że należy stać na straży prawdy historycznej i nie można relatywizować historii. Zbrodnie należy nazywać zbrodniami, a bohaterów nazywać

0: utylizację tego materiału. Program jest skierowany do mieszkańców, wspólnot, działkowców i firm. Warto wspomnieć, że miasto nie finansuje nowego dachu. Wnioski są przyjmowane do 24 lipca w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska. Można je składać osobiście, pocztą lub przez ePUAP. Liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego warto się pospieszyć. Szczegóły programu na stronie www.poznan.pl. Ruszył pilotażowy program Ekologiczna Wieś, w ramach którego wspólnoty mieszkaniowe na obszarach wiejskich lub miejsko-wiejskich będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków popegeerowskich.
1: Jest w nich bardzo duża emisja, źródła zasilania ciepła tam są nie zawsze spełniające wszystkie kryteria, a my w Wielkopolsce dbamy również o jakość powietrza. Tym się też wiąże zdrowie naszych mieszkańców. Liczymy właśnie, że dzięki temu też w tych mniejszych miejscowościach ta jakość powietrza będzie lepsza.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski. Pierwszy etap naboru wniosków rusza 3 sierpnia i będzie trwał do końca miesiąca. Taki wniosek musi zawierać wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji. Drugi etap programu to już finansowanie z funduszu całego przedsięwzięcia. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 9 na zegarku wybiła, a w najlepszej z wielu pobudek oczywiście kura.

0: Chociaż tak sięgając pamięcią kilka miesięcy albo nawet rok wstecz, to przypomina mi się, że jeden ze słuchaczy nazwał aferową kurę afekurakiem i wydaje mi się, że moglibyśmy takiego imienia używać.
1: No, a takiego imienia albo takie zwierzę duchowe mógłby ktoś przybrać. Ktoś z nas. Na pewno Daria takie przybrała gdzieś tam, tak myślę, wtorek, 14 dzień lipca z najważniejszych wiadomości to...
0: Poczekaj. Dlaczego Daria przybrała imię afekuraka?
1: No bo ktoś musi, skoro ty jesteś rekinem, jestem szympansem, Michalina
0: jest... nam młot.
1: Góralkiem skalnym, no to Daria musi być kurą.
0: Daria z kurą domową właśnie nam napisała. No i dziękujemy, wszystko
1: to
0: się zgadza.
1: To przysięgamy, że to Daria napisała.
0: Kamil, Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bohdan, Felix, Bruno, Kosma, Donat, Marcelin, Ulryk i Bonaventura obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Bardzo ładnie wymienione. My niedługo przechodzimy do rozmowy, bo już o 9:05 posłuchamy zespołu EBB. B? Dobrze? 3B.
0: 3B.
1: Tak jak trio. Posłuchamy Willa Rolanda i Scotta McDonalda. Wywiad przeprowadzony przez Martę Nowakowską. Oni pojawili się już na Next Feście, ale wrócą do Poznania. Wystąpić na Bittersweecie.
0: Tak, i o tym Bittersweecie słów kilka, o zespole słów kilka, no i przede wszystkim o muzyce. No a teraz, jakbyście nie znali EBBB, to proszę bardzo, poznacie w tym momencie to Sidon.

0: Cześć, chciałabym, abyście najpierw przedstawili się naszym słuchaczom.
1: Jasna sprawa, jestem Will i śpiewam. Cześć, jestem Scott i gram na perkusji.
0: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, a słuchacze Radia Afera mogą was bliżej poznać, jeśli nie mieli jeszcze okazji i wpaść na wasz koncert. No właśnie, graliście już w Poznaniu. Powiedzcie mi proszę, jakie są wasze wrażenia? Czy w Poznaniu wam się podobało? I jakie nastawienie na kolejny koncert?
1: Tak, bawiliśmy się świetnie. Byliśmy tam na Next Fest.
0: Tak, to było w kwietniu, czyli całkiem niedawno.
1: Racja, w kwietniu. Było super. Udało nam się poczuć trochę klimat miasta. Poszliśmy zobaczyć te słynne mechaniczne koziołki o 12 w południe. Mieliśmy też szczęście do pogody, było bardzo słonecznie. Tłum ludzi zebrał się, żeby oglądać to widowisko. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy, więc było naprawdę ekstra.
0: Jasne, to bardzo ważna poznańska rzecz. Prawdopodobnie jedna z najważniejszych atrakcji. Jeśli widzieliście Trębacza, to zaliczyliście najważniejszy punkt, czyli zdążyliście. A jak sam koncert?
1: Był dobry, publiczność dopisała. Graliśmy w Polsce raz wcześniej, w Warszawie, jako support Shame na trasie. Oba nasze występy w Polsce były świetne, ludzie chętnie tańczyli i się ruszali. To jeden z moich ulubionych koncertów.
0: Bardzo miło to słyszeć. Mam wrażenie, że Polacy mają opinię świetnej publiki, więc cieszę się, że to potwierdzacie. Wspomniałeś o Shame, do tego wrócę później, ale najpierw chciałabym zapytać o początki zespołu, żeby osoby nas słuchające wiedziały, jak się poznaliście.
1: Scott i Lew, którego dzisiaj tutaj nie ma, grali wcześniej w innym zespole. Byłem ich fanem i poszedłem na koncert. Brat mnie z nimi zapoznał i zakumplowałem się z Lewem. Grałem wtedy w innej kapeli w Londynie i zaprosiłem ich na poprzedni skład na support. Na początku lockdownu w pandemii. Lew zaczął robić elektronikę i szukał kogoś do wokalu pod te demówki. Wpadłem do niego i zacząłem śpiewać do bitów z laptopa. Scott dołączył na koncerty, bo grali już wcześniej razem. Tak to ewoluowało i proces pisania i sety live bardzo się zmieniły. Zaczęliśmy jakieś 3 lata temu, zgadza się Scott? Tak, około 3 lat temu.
0: Pandemia to dość częsty motyw w moich rozmowach z artystami. Myślicie, że wasze trio powstałoby, gdyby nie lockdown? Czy on wam jakoś pomógł?
1: Dobre pytanie. W lockdownie wszyscy siedzieli sami w domach. Było dużo niepewności, kiedy wrócą normalne koncerty. Gdyby nie ta presja na produktywność, nie wystartowalibyśmy tak szybko po pandemii, gdy zaczęto otwierać kluby na siedząco. Chcieliśmy wrócić na scenę jak najszybciej. Nie wiem, czy bez tego tempo byłoby tak intensywne. Pytanie, czy Lew w ogóle zacząłby produkować muzykę? Lockdown dał mu czas i przestrzeń na naukę nowego rzemiosła. Wielu moich znajomych rozwijało wtedy nowe hobby i umiejętności. To był zwrot o 180 stopni. Nasz stary zespół był bardzo gitarowy, więc elektronika była kompletną nowością.
0: To z pewnością ciekawy czas. Z jednej strony człowiek czuł się trochę bezużyteczny w zamknięciu, a z drugiej to był dobry moment na próbowanie nowych rzeczy. I tak właśnie powstał zespół. Powiedzcie mi proszę, jak wygląda u was podział ról przy produkcji i pisaniu piosenek? Czy Lew robi wszystko, czy pracujecie wspólnie?
1: Lew tworzy głównie brzmienie i produkcję. Ja piszę szkielety piosenek przy pianinie i podsyłam mu pliki MIDI. On nadaje im styl EB. Często Lew robi podkłady elektroniczne, a ja nad nimi pracuję sam. Taki osobny tryb pracy dobrze się u nas sprawdza. Czasem jednak siedzimy razem w pokoju i rzeźbimy numer wspólnie. Scott, jak u ciebie to wygląda? To zależy od utworu. Zaczyna się na laptopie Lewa albo Willa, a ja przed koncertami dodaję bębny, żeby ten numer z laptopa ożył w klubowej przestrzeni. Więc tak, bazą jest tu muzyka z laptopa.
0: Każdy z was ma dość różne korzenie muzyczne. Słychać klasykę, ale też gitary. Jak łączycie te doświadczenia w całość?
1: Tworzymy bardzo instynktownie. Wpływa na nas to, czego słuchamy, ale nie jest to kalkulacja, że teraz użyję klasycznego wykształcenia do melodii. Działamy spontanicznie. Nasze style się różnią, nie mieliśmy zbyt wielu wspólnych punktów w młodości. Wychowałem się na klasyce i chórach, potem doszło indie, dream pop, shoegaze i folk. Lew i Scott mieli cięższe brzmienia. Lew słuchał ekstremalnej muzyki gitarowej, zanim wszedł w elektronikę. To spory kontrast. Pochodzimy z 3 różnych miejsc na świecie i mamy skrajnie odmienne gusta. Ale to jest super, bo piosenki lądują pośrodku naszych upodobań. Tworzymy coś, co jest esencją tych wszystkich światów. Szanujemy to, co każdy z nas robi i rzadko się kłócimy. Bez słów rozumiemy, czym jest brzmienie EP. Przepuszczamy wszystko przez ten sam filtr.
0: Skoro słuchacie innych rzeczy, to czy przy tworzeniu pojawia się dużo sporów, czy raczej wypracowujecie kompromis?
1: Bez słów rozumiemy, czym jest brzmienie EP. Przepuszczamy wszystko przez ten sam filtr.
0: A czy są jacyś konkretni artyści, których wszyscy lubicie i którymi się inspirujecie?
1: W naszej muzyce celujemy w bogate, maksymalistyczne brzmienie. Inspiruje nas Death Grips, to jak potężnie brzmią na scenie, mając tylko bębny, gitary i wokal. Byliśmy na ich koncercie rok temu, ta intensywność i to jak wypełniali salę bardzo nas natchnęło. Ostatnio wszyscy lubimy też folk, to nasz największy wspólny mianownik.
0: Rozumiem. Will, chyba chciałeś coś dodać.
1: Wszyscy słuchamy alternatywnego popu z elementami folkowymi. Jesteśmy też fanami Everything Everything i Falls.
0: Falls to klasyka, są niesamowicie energiczni na żywo. Ja też uwielbiam ich koncerty i podziwiam Jenisa na scenie. No właśnie, czyli ta energia na żywo jest dla was kluczowa, zarówno Death Grips, jak i Falls dają z siebie wszystko. I tutaj chciałabym spytać się o scenie z klubu The Windmill. Trochę już o niej wspomnieliście w postaci Shame, no i ona też na pewno wyróżnia się bardzo dobrymi występami na żywo. Graliście tam? Czujecie się częścią tej sceny?
1: Rzadko nas o to pytają, ale uwielbiamy The Windmill. Przeprowadziliśmy się do Londynu dla muzyki i ten klub dał nam szansę. Tim, który bukuje nam koncerty, pomógł wielu kapelom. Pozwalał nam często grać i jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Kumplujemy się z zespołami, które tam startowały, więc pozdrawiamy całą scenę The Windmill.
0: Rozumiem. Pierwsze skojarzenia z The Windmill to pewnie Shame czy Black Midi. Wasz styl muzyczny jest trochę inny, ale to wciąż ta sama koncertowa energia. Gdy byłam w Londynie, to miejsce było na mojej liście must see obok tradycyjnych zabytków i udało mi się tam wstąpić. Zastanawiam się, co waszym zdaniem czyni ten klub tak wyjątkowym, że cały czas prężnie działa, mimo tego, że jest kryzys grassroots venues, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Polsce.
1: Po pierwsze, lokalizacja. To zasługa Tima. Świetnie układa program wieczorów, ma ogromną wiedzę i jara się nową muzyką. Robi koncerty niemal codziennie od lat. Ludzie ufają, że poziom będzie wysoki. Reputacja klubu budowała się na kultowych składach. Black Midi mówili, że nikt inny nie chciał ich przyjąć, a Tim dał im szansę, bo ma świetny słuch. To prawdziwa społeczność. Ludzie od nagłośnienia czy barmani też grają w kapelach albo jeżdżą w trasy z zespołami, które tam zaczynały. Po prostu legenda i świetnie brzmiący klub.
0: Całkowicie się zgadzam, poczułam tamten domowy klimat. Ale chciałabym teraz przejść do waszej nowej płyty Shallow Heads, której premiera miała miejsce 10 lipca. Co zmieniło się w waszym podejściu do tworzenia między waszą ostatnią epką a 2026 rokiem?
1: Zyskaliśmy masę doświadczenia scenicznego w Wielkiej Brytanii i Europie. Koncerty mocno wpłynęły na pisanie nowych rzeczy. Wyobrażamy sobie utwory na żywo i chcemy, żeby brzmiały potężnie. Odeszliśmy od sypialnego lo-fi z laptopa na rzecz bogatych warstw i producenckiego szlifu w studio. Staliśmy się bardziej ambitni. Wiedzieliśmy już, co się sprawdza na koncertach, a co nie. Mieliśmy studio i określony czas, żeby wyciągnąć z tych numerów maksimum. Taki deadline to była dla nas nowość i uczył nas skupienia. To był ambitny proces i pisało nam się zupełnie inaczej, ale jesteśmy bardzo dumni z efektu.
0: Single, a zresztą cała płyta pokazują, że eksperymentujecie. Jak długo powstawał ten materiał?
1: Trudno powiedzieć, bo zamykający płytę numer napisaliśmy już parę lat temu. To podsumowanie ostatnich lat naszej działalności i grania koncertów. Ale nagraliśmy wszystko w 2 tygodnie. Dokładnie, samo nagrywanie zajęło nam tylko 2 tygodnie.
0: To musiało być bardzo męczące.
1: To były najintensywniejsze tygodnie w moim życiu. Weszliśmy w rok 2026 z pełną parą. Ktoś nas pytał, czego wtedy słuchaliśmy. Odpowiedziałem, że niczego. W studio odcięliśmy się od świata.
0: Wygląda to na intensywny start roku, a to nie koniec, bo teraz czas na festiwale. Zobaczymy was na Bittersweet w Poznaniu. Czego możemy się spodziewać po waszym show?
1: Zmieniliśmy trochę formułę. Koncert jest potężniejszy i mamy bogatsze instrumentarium niż ostatnio. Zagramy większość utworów z nowej płyty. Poza tym uwielbiamy Polskę, więc będziemy w świetnych humorach.
0: Świetnie to słyszeć. Wasz występ na Next Fest był sukcesem, więc super, że tak szybko do nas wracacie.
1: My też się cieszymy i nie możemy się doczekać.
0: Świetnie. Fani z Next Fest zobaczą nowe oblicze waszego zespołu, a całą resztę gorąco zapraszamy pod scenę, żeby też mogli usłyszeć wasze nowości i zobaczyć waszą ewolucję. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Dzięki za twój czas. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Pani na materacu! Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja małpa.

0: No i EBB, moi drodzy, na Bittersweetie będzie, tam będziecie mogli ich usłyszeć już z realnymi ich głosami. Ja nie wiedziałem,
1: niepodrobionymi.
0: Ja nie wiedziałem, że się dubbinguje w ogóle wywiady. To jest bardzo ciekawy kierunek. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś, ale w Niemczech jest tak, że
1: tylko dubbingi są?
0: Że są tylko dubbingi. Mhm. W ogóle lektorstwo to jest jakiś taki ewenement.
1: Wschodnio w ogóle europejska rzecz. Tak. To jest tak, jak słyszałem, że jak ktoś z zagranicy przyjeżdża do
0: i
1: nas...
0: I słyszy jednego gościa, tak, który czyta tekst to, na
1: co
0: całym
1: to jest
0: filmie.
1: W ogóle?
0: No to się jakoś nie klei.
1: No,
0: no więc trzeba dubbingować. No właśnie, a w Niemczech to jest wszystko dubbingowane. I kiedyś oglądałem Piratów z Karaibów, którzy byli dubbingowani. Po niemiecku właśnie.
1: Mhm.
0: Muszę ci powiedzieć, że to było bardzo, bardzo, bardzo ciężkie przeżycie i nigdy w życiu sobie tego ponownie nie zrobiłem.
1: No cóż. Domyślam się. Ogólnie ciekawe są niektóre rolki, jak przedstawiają właśnie dubbingi w różnych językach. I na przykład taki Voldemort, jak się śmieje w różnych językach, to jest bardzo ciekawe.
0: O właśnie, polecam, bo śmiechy też są zupełnie inne.
1: Zupełnie.
0: Czy śmiech jest uzależniony kulturowo?
1: W ogóle
0: czy od języka?
1: Myślę, że kulturowo, ale też się inaczej...
0: Jedno i drugie się wiąże ze
1: no,
0: sobą.
1: Oczywiście. Różnie się też pisze śmiechy. Na przykład nie ha, ha, ha, tylko ja, albo tam ksa, ksa, ksa i tak dalej.
0: No bo tak, na przykład ja, to się czyta tak, czy tak, ha, ha, ha, nie?
1: No to prawda, bo jot jest nie.
0: Jot jest bardziej H-em. Moi drodzy, tyle o dubbingach, tyle o lektorstwie, może o muzyce słów więcej. Lista aferowych nowości.

0: Doszły nas słuchy, że na przykład na Ukrainie jest tak, że jak są lektorzy, to jest lektor i lektorka w jednym filmie. Damskie czyta lektorka, a kwestie męskie czyta lektor. Tylko u nas podobno jest tak pięknie, jak jest. Wszystko jeden człowiek.
1: Nie, mi się wydaje, że gdzieś tak jeszcze jest.
0: Niemożliwe.
1: Niemożliwe, że tylko u nas jest aż tak dobrze. Nie może tak być.
0: Moi drodzy, a propos rzeczy, które są u nas, to dodatkowo trzeba powiedzieć, że Martyna Wrochna trafiła na listę aferowych nowości Kasztanowce. To za nami.
1: Oczywiście, że tak. A przed nami 9:31, to już za chwilkę. A więc Mózgafera. Ta Marta Sibila opowie nieco o diagnozie ADHD, niekoniecznie tej z portali społecznościowych.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30. A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się bliżej ADHD, ale przede wszystkim jego diagnozie. Na TikToku nie brakuje materiałów, gdzie osoba tworząca go przedstawia, jak wygląda jej życie z ADHD. Poprzez skecze, zabawne sytuacje oraz mówiąc o tym, jak ta codzienna dla ciebie rzecz może być objawem ADHD. Kręcąc taki TikTok, chcą oddać swoje doświadczenie i przekazać innym, jak radzić sobie z trudnościami typowymi dla ich zaburzenia. Problemem dla osoby z ADHD może okazać się wykonanie zadania w określonym czasie, utrzymanie skupienia czy tworzenie zdrowych nawyków. Są to trudności, które dotykają ich każdego dnia i znalezienie rozwiązania może okazać się kluczem do szczęścia. Jednak social media opierają się na algorytmach. Algorytmach, które są przede wszystkim zorientowane na utrzymanie uwagi widza. Algorytmach, dla których nie jest ważne przekazanie niuansów rzeczywistości, która nas otacza. Dlatego dzisiaj ten niuans właśnie pogłębimy. Zacznijmy od tego, co oznacza ADHD. Mówiąc dosłownie, rozwinięcie skrótu oznacza Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD, czyli po polsku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Według oficjalnej klasyfikacji psychologicznej ICD-11 charakteryzuje się utrzymującym się wzorcem nieuwagi i lub nadpobudliwości impulsywności, który ma bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie szkolne, zawodowe lub społeczne. ADHD jest uwarunkowane poprzez geny w około 70-80%. Jest to jeden z najwyższych procentów uwarunkowania genetycznego wśród zaburzeń psychicznych. Warto jednak pamiętać, jest ono również determinowane przez warunki środowiska danej osoby. Przy niekorzystnych warunkach są większe szanse na utrwalenie symptomów ADHD. Jest często rozumiane w bardzo prosty sposób, jako zwykły brak uwagi. Jednak dotyczy ono przede wszystkim zaburzenia regulacji uwagi, a nie jej braku. Wpływają na nią takie procesy jak znalezienie motywacji, znaczenie danego zadania oraz jego atrakcyjność. Dla osoby z ADHD poziom skupienia może zmienić się diametralnie, zależnie od osobistego zaangażowania w proces. W przypadku znalezienia zadania, któremu przypisze ona duże znaczenie, możemy się spotkać z zjawiskiem silnej tunelowej koncentracji, czyli tak zwanego hiperfokusu, który często występuje w przypadku tego zaburzenia. Najczęściej przedstawianym obrazem ADHD jest chłopiec niemogący usiedzieć na miejscu, na przykład lekcji polskiego. Jednak na potrzeby codziennego funkcjonowania musimy być świadomi, że w przypadku osób dorosłych, a przede wszystkim kobiet, może wyglądać ono inaczej. Dla tych grup często dochodzi do uwewnętrznienia objawów nadaktywności ruchowej, odczuwalnych przez napięcie, lęk oraz niepokój, przez co w gabinecie psychiatry może być ono diagnozowane jako zaburzenie lękowe bądź depresyjne, szczególnie u kobiet. Zaburzenie to może przejawiać się jako nieuwaga, często ukrywana przez wysoki poziom kontroli. Dlaczego może nam się wydawać, że objawy ADHD to coś, co przydarza się każdemu. Z wieloma zaburzeniami psychicznymi, w tym ADHD, jest tak, że mamy do czynienia z zestawem cech, które mogłyby charakteryzować każdego z nas w jakimś momencie naszego życia. W przypadku osób żyjących z tym zaburzeniem mamy do czynienia ze skrajnością w kwestii trudności uwagowych, impulsywności oraz nadpobudliwości. Zatem zadaniem psychologa pozostaje wyodrębnienie tych przypadków, w których nasilenie objawów powoduje trudności w funkcjonowaniu. Wiele z tych kwestii zostaje poruszonych w TikTokowych filmikach, jednak teraz nastąpiła chwila do wniesienia szczypty dodatkowego niuansu. Zanim z przekonaniem ruszymy po diagnozę ADHD, warto jednak rozważyć, czy nie mamy do czynienia z innym zaburzeniem o podobnym profilu. Jednym z takich zaburzeń może być zespół złożonego stresu pourazowego, kompleks post-traumatic stress disorder, w skrócie CPTSD. Aby stwierdzić u kogoś CPTSD, dana osoba musi spełniać kryteria PTSD oraz posiadać trwałe zaburzenia w spostrzeganiu siebie i innych. Aby poprawnie rozróżnić objawy traumy, z obrazem ADHD należy skupić się na mechanizmach leżących u podstaw zachowania danej osoby. Osoba przeżywająca traumę może doświadczyć trwałej zmiany układów odpowiadających za pobudzenie i przetwarzanie bodźców. Taka osoba może mieć problemy zarówno z regulacją pobudzenia, jak i trudności w selekcji i wygaszaniu bodźców. Zatem widzimy, jak takie objawy mogą nakładać się z obrazem ADHD. Dla takich osób również jest częsta dysocjacja, która może zostać pomylona z zaburzeniami uwagi. Oba zaburzenia charakteryzują się często trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, choć w przypadku traumy są one zdecydowanie bardziej związane z kontekstem, gdzie dana sytuacja przypomina i wywołuje poczucie zagrożenia, podczas gdy w przypadku ADHD są bardziej stałą częścią funkcjonowania. Tym, co pomoże nam odróżnić je od siebie, jest występowanie doświadczenia traumatycznego. W przypadku zaburzeń potraumatycznych trudnością w tym miejscu jest fakt, że te zaburzenia bardzo często współwystępują i w grupie dorosłych osób z ADHD mają podwyższone ryzyko występowania ADHD do przedziału między 28 a 36%. W praktyce rozróżnienie tych dwóch może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Nie zwalnia to jednak psychologa z oceny wywiadów w kierunku traumy z uwagi na bardzo różne postępowanie terapeutyczne. Co jeszcze może przypominać objawy ADHD? Może przypominać je zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Borderline Personality Disorder, czyli BPD. Jakie są ich cechy wspólne? Impulsywność i deregulacja emocjonalna, jak i trudność w relacjach interpersonalnych, gdy u osób z ADHD dysfunkcja przejawia się przede wszystkim w tym, jak one wykonują zadania i przyjmuje głównie postać motoryczną, u osób z BPD impulsywność objawia się w strefie emocjonalnej i prowadzi do impulsywnych reakcji. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam o tej samej porze w przyszłym tygodniu oraz na Instagram mózgafera.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jest?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A my wyjątkowo przychodzimy do was z korkami. Na pewno jakiś wypadek się wydarzył na ulicy Lechickiej, ponieważ prawie cała jest zakorkowana i to w dwie strony. Od ronda Obornicka do skrzyżowania z Murawą. To na pewno tam postoicie. Jeśli możecie jakkolwiek objechać, to objeżdżajcie.
1: Tak, moi drodzy, to miejsce najbardziej zakorkowane, jeżeli chodzi o miasto Poznań. Patrząc na centrum, to centrum jest bardzo klasyczne. Czyli ulica Roosevelta, Aleja Niepodległości, skrzyżowanie z ulicą Solną, rondo Kaponiera, Królowej Jadwigi, Estkowskiego, no i skrzyżowanie z Garbarami. Tak klasycznie, tak jak zawsze.
0: Hetmańska też na skrzyżowaniu z Arciszewskiego. Tam też postoicie, to na pewno. No i Starołęka, no tam też na pewno. Jeśli wy macie z kolei dla nas jakieś informacje, 61 875 02 13.
1: A jakbyście ze Swarzędza jechali, moi drodzy, to na 92 tam zwężenie. No i remonty, i prace, więc tutaj również się to wszystko korkuje, tak już spoglądając trochę bardziej na wschód od miasta Poznania, więc omijajcie to miejsce także.
0: A to zwężenie tam ma być podobno całym rokiem, więc no długo tam będzie się stało.

0: Jeśli chcielibyście się wybrać na Go On Stage Festival, który ma miejsce w przyszły weekend, czyli 25 i 26 dnia lipca w Centrum Kultury Zamek, to my mamy dla was karnet, taką podwójną wejściówkę na oba te dni.
1: Tak, moi drodzy, zapraszamy bardzo serdecznie, bo artyści naprawdę, naprawdę nieźli. Tam zagra na przykład Zuta, zagra Matylda Łukasiewicz, Błażej Król w Czasy, Damian Sikorski, projekt Twój Dawid. Więc zapraszamy. 7248 to jest numer, pod który musicie napisać swoją wiadomość, jeżeli chcieliby byście powalczyć o wejściówki, a mało czasu zostało już.
0: Bo zostało 15 minut na pisanie waszych odpowiedzi. Odpowiedzi piszecie o treści afera.goon, razem pisane. Co ważne, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jakie jest wasze duchowe zwierzę i dlaczego. Koszt SMS-u to 2 zł i 46 groszy.
1: Tak, ustaliliśmy już, że jestem rekinem młotem, że ty jesteś szympansem.
0: Tak.
1: No i czekamy do 10 na resztę.

0: No to ostatnio panowie Waglewscy do Poznania zostali zaproszeni właśnie. Koncert grali, z tego co słyszałem. No niestety nie widziałem i niestety nie byłem, ale możecie nam dać znać, jeżeli wy widzieliście, jeżeli wy byliście. aferanek@afera.com.pl. Wojciech Waglewski tutaj na ficie był akurat.
1: Uma i Kleszcz, zaproście mnie do ognia. Tak właśnie brzmi nasza nowość. My z kolei zapraszamy was do odwiedzenia strony afera.com.pl. Tam chociażby najnowszy tekst Iwony Płowaś Korus. O czym? O odorze w podróży. Jak przeszkadza, kiedy przeszkadza i co z tym można zrobić? Bo jak się okazuje, pewne regulacje wobec tego są.
0: Tak? Mhm. Czyli nie można śmierdzieć?
1: No właśnie, to jest też problem, tak się zacząłem zastanawiać, no bo jednak te podróże
0: są... Czy o jakim odorze my mówimy?
1: O odorze śmierdzącym, tak.
0: A, no dobrze. Myślałem, że jeszcze istnieje odór, który nie śmierdzi. Dzięki wielkie.

0: I już tylko 3 minuty zostały do 10.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. W poznańskich szkołach i przedszkolach powstaną miejsca schronienia. Wybrane pomieszczenia w 9 budynkach oświatowych zostaną zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania stawiane obiektom zbiorowej ochrony.
2: Aktualnie jesteśmy na takim etapie zadania, że mamy już podpisane wszystkie umowy na wykonanie prac projektowych. Przygotowywana jest teraz dokumentacja dla 4 placówek, a wkrótce rozpoczną się też prace dotyczące pozostałych 5.
1: Mówiła przedstawicielka Poznańskich Inwestycji Miejskich Paulina Nowicka-Szefer. W sytuacjach kryzysowych będą mogły zapewnić ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych czy działań wojennych, natomiast na co dzień pozostaną funkcjonalnymi przestrzeniami wykorzystywanymi przez szkoły i przedszkola. Termin rozpoczęcia prac budowlanych jest zależny od możliwości finansowych miasta.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i w powiecie w poznańskim. Do wybranych placówek zakwalifikowało się blisko 10 tysięcy uczniów, jednak ponad 1000 osób nie znalazło się na listach żadnej ze wskazanych szkół. Największym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące, a wśród najbardziej obleganych placówek znalazło się m.in. 9, 4 i 2 ELO. Dużą popularnością cieszyły się także technika, szczególnie kierunki związane z informatyką, robotyką i programowaniem. Miasto zapewnia, że w ramach konieczności zostaną utworzone dodatkowe miejsca w istniejących oddziałach, tak aby wszyscy mieszkańcy Poznania i powiatu mogli kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Wielkopolski oddział NFZ wprowadza ciche godziny w swoich salach obsługi klientów. Osoby neuroatypowe często doświadczają świata zmysłowego intensywniej, przez co hałas i ostre światło w miejscach publicznych mogą wywoływać u nich lęk oraz dyskomfort. Dlatego też w każdy wtorek między godziną 14 a 15 osoby w spektrum autyzmu zostaną obsłużone w przyjaznych dla siebie warunkach. Akcją są objęte sale obsługi przy Grunwaldzkiej i przy ulicy Balaniaka. Volunteer Site od pewnego czasu pomaga...

0: współpracują ze sobą. Tutaj nie chodzi nam tylko o konkurencję, czyli kto zdobędzie więcej wolontariuszy na przykład, albo który wolontariusz na więcej organizacji się zapisze.
1: Mówiła w jednej z aferankowych rozmów inicjatorka projektu Julia Kowalik. Jak podkreśla twórczyni, projekt ma przede wszystkim łączyć społeczność wolontariuszy i promować współpracę. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Żegnam się z Wami i zapraszam na następne wydanie już jutro od godziny 6:57.
2: Jednogłośnie duchowym zwierzęciem afery została

0: To teraz ja bym poprosił.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Pięknie, dziękujemy. Godzina 10 wybiła na naszym zegarku, moi drodzy. 14 dzień lipca w kalendarzu. Mamy to wtorek. 3 dni do weekendu nam zostały.
2: Kamil, życzę ci wszystkiego najlepszego. Ostatni raz dzisiaj i następny rok.
0: Pięknie, dziękuję. Rozumiem, że nie będziesz jeszcze do mnie dzisiaj dzwonił.
2: Postaram się tak o 23 jeszcze przypomnieć ci. Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub. Im też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Tak, dodatkowo w kalendarzu, moi drodzy, mamy Dzień Rekina. Już ustaliliśmy, że ja jestem rekin młot. Światowy Dzień Szympansa. Ten szympans, co siedzi obok mnie. No i przysłowie na dzisiaj również się znalazło. Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. To w kalendarzu. I to wszystko, jeżeli chodzi o kalendarz. My wam bardzo serdecznie dziękujemy za te wspólnie minione 3,5 godziny. Zaglądam jeszcze do tego, ile odpowiedzi do nas spłynęło, jeżeli chodzi o konkurs. No to będziemy musieli naczytać jeszcze po zakończeniu audycji, moi drodzy. Wybrać, no i zwrócić się do was z powrotem z wiadomością SMS-ową.
2: Ustalimy jeszcze, kto wygrał w takim razie i kto wybiera się na Go On Stage Festival już w przyszły weekend. A my żegnamy się z wami tym utworem.
0: Daria Kamrowska odpowiedzialna za realizację programu, Michalina Pellowska za serwisy informacyjne,
2: Kamil Strużyński był z wami od 6.30
0: i Mikołaj Pokorzyński. A na sam koniec, no właśnie, właśnie ten kawałek, ponieważ to rok 98 i kalendarium muzyczne.
2: Beastie Boys wtedy właśnie wydali premierę w swój album Hello Nasty i my tym kawałkiem z innej planety się z wami żegnamy.
0: Do usłyszenia, siema.
2: Cześć.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Alt.

0: Nowość w eterze. W eterze.
1: Może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

0: ci sobą, jak ja kupiarno.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Audycja Warehouse.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Masz czasami ochotę chwycić za pędzel i wyrazić siebie za pomocą sztuki? Czemu by nie zrobić tego właśnie dzisiaj? Przyjdź na artystyczne spotkanie w sercu Łazarza, podczas którego obudzi się Twój wewnętrzny artysta. Zabierz ze sobą koc i dobre chęci. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia. Podziel się dobrą energią z innymi. W takich chwilach czasami warto się zatrzymać. Ja to zrobię. A Ty? Park Wilsona, ławki przy stawie, zaczynamy o godzinie 17. Wyobrażasz sobie poznać kogoś na weselu, które powtarza się w kółko? Tak, dobrze słyszysz. Naokoło ten sam dzień, ta sama impreza, ci sami ludzie i coraz bardziej szalone pomysły. A przy tym zostajesz z nowo poznaną osobą partnerami w zbrodni i realizujecie swoje najbardziej szalone pomysły, przeżywając przy tym romans życia. Jeżeli lubisz takie historie, to koniecznie przyjdź dzisiaj na seans Palm Springs w ramach plenerowego pałacowego. Tylko uważaj, bo być może i Twój wieczór się zapętli. Dziedziniec Zamkowy, godzina 21:30.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Radio Afera. Roko

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

O, puszki palców, łyżki, kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie. Podrę zjem i podpalę, znajdę ci zajęcie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

kamera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Raz upał, raz ulewa. Pogodzie w Poznaniu nie można zaufać. Ale zaufać możesz za to mi w kwestii najciekawszych wydarzeń w Poznaniu. Ja nazywam się Maria Pińska i przygotowałam dla Ciebie mały kulturalny przewodnik.
0: Przynęta kulturalna.
2: Masz czasami ochotę chwycić za pędzel i wyrazić siebie za pomocą sztuki? Czemu by nie zrobić tego właśnie dzisiaj? Przyjdź na artystyczne spotkanie w sercu Łazarza, podczas którego obudzi się Twój wewnętrzny artysta. Zabierz ze sobą koc i dobre chęci. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia. Podziel się dobrą energią z innymi. W takich chwilach czasami warto się zatrzymać. Ja to zrobię. A Ty? Park Wilsona, ławki przy stawie, zaczynamy o godzinie 17. Wyobrażasz sobie poznać kogoś na weselu, które powtarza się w kółko? Tak, dobrze słyszysz. Naokoło ten sam dzień, ta sama impreza, ci sami ludzie i coraz bardziej szalone pomysły. A przy tym zostajesz z nowo poznaną osobą partnerami w zbrodni i realizujecie swoje najbardziej szalone pomysły, przeżywając przy tym romans życia. Jeżeli lubisz takie historie, to koniecznie przyjdź dzisiaj na seans Palm Springs w ramach plenerowego pałacowego. Tylko uważaj, bo być może i Twój wieczór się zapętli. Dziedziniec Zamkowy, godzina 21:30.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est?

0: Matrix daje.
1: Sami od X-la.
0: Dzieci śmieci jak friganie.
1: Dorośli muszą nam pomóc.
0: To spacer po linie pod prądem.
2: Włóczyki się zgubił w dolinie krzemowej.

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

Siusia, weź udział, weź udział, bo jeszcze ominięcie melanż. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, jest tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Nowość w eterze, w eterze.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O,
1: jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: Nastawiam budzik na godzinę 16, bo czeka na mnie...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No, dzień dobry, witamy się w ten dosyć upalny wtorek, 28 stopni, za konsoletą, chciałbym powiedzieć Mikołaj Pokorzyński, ale jeszcze Mikołaj Pluciński, serdecznie mu dziękuję za tą realizację, przy mikrofonie Edwin Edziu-Przybylak. No i dzisiaj wtorek, 14 lipca, imieniny obchodzą Kamil, Marcel, Angelina i Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, ojejku, ile tych dzisiaj imieni. Chyba można powiedzieć, całe miasto dzisiaj będzie na imieninach, tak można powiedzieć, z nietypowych świąt to Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa, więc wszystkim, którzy utożsamiają się z rekinami bądź szympansami, życzymy wszystkiego dobrego. Cytat na dziś to: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. No zobaczymy, jak to będzie, co dzisiaj w programie. Oczywiście przeniesiemy się trochę do miasta, będzie rozmowa na 17.40, więc zostańcie z nami, no i jakiś fajny konkursik będę miał dla was. Przez najbliższe 2 godziny będziemy razem, a teraz przed nami trochę dobrej muzyki. Trash Metal Castle.

Oj, mocno, mocno zaczynamy tą naszą hurtownię i tak powinno być, bo nasze motto to rockowo i alternatywnie, tak można powiedzieć, a jak hurtownia, jak wtorek, to oczywiście konkurs. A co mam dzisiaj dla was? Go On Stage Festival 25-26 lipca 2026 rok w Centrum Kultury Zamek i mam dla was tutaj pojedynczą wejściówkę, co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać. SMS, należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo, tak zwany prefiks afera.goon, tylko go on pisane razem, następnie podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie wy mielibyście wygrać taką wejściówkę oraz kto najbardziej was interesuje właśnie na tym festiwalu, można powiedzieć. Przypominam, że koszt wysłania SMS-a to 2 zł i 46 groszy. Na pytania czekam do około godziny 18. Dajcie się ponieść, a teraz odnieśmy się w świat dobrej muzyki.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go z taśmy, spoza studia.

0: pocztówka, której Państwo teraz słuchają, zawiera 10 wstępów do popularnych przebojów.
1: Żeby nieco utrudnić pytania, przytaczamy tylko wstępy instrumentalne poprzedzające pierwsze wejście solisty.
2: Słuchajcie, i nie może być tak, że podczas hurtowni nie będzie jakichś wspominek takich, no, z dawnych czasów. Tu będzie akurat, jak byłem takim małym szkrabem, że jeszcze bawiłem się figurkami i pamiętam, że miałem postać jakiegoś Spidermana, czy Bentena bez głowy, bo przypadkiem urwałem. Coś wiadomo, jak te nasze ulubione figurki. Miałem taką postać też po obejrzeniu Króla Lwa, tej animacji dla dzieci. Pamiętam, jak to wysępiłem od taty właśnie figurkę lwa. No i właśnie on był jedną z moich ulubionych zabawek. Bardzo lubiłem się nim bawić i przed nami będzie też nowość muzyczna, która można powiedzieć, że do tego lwa nawiązuje, chociażby po samym tytule, bo przed nami utwór Jerzego Koczura pod tytułem Lew. I co możemy o tej piosence powiedzieć? Że to zupełnie nowe wydanie dobrze znanej melancholii Jerzego Koczura, więc jestem ciekaw, jak to wybrzmi w moich słuchawkach, a waszych głośnikach, więc zostawiam was z Jerzym Koczurem i piosenką pod tytułem Lew.

Słuchajcie, słuchajcie, lato latem, ale jak wiemy, Poznań przyciąga no, sporą część studentów i to z całej Polski. No, a można powiedzieć, że Politechnika Poznańska zakończyła proces rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2026-27. No i jak się okazuje, tegoroczna rekrutacja no, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, a kandydaci wykazali się dużym ukierunkowaniem na nowoczesne technologie i innowacyjne kierunki kształcenia. Uczelnia przygotowała łącznie 4822 miejsc na 43 kierunkach studiów, w tym 10 prowadzonych tylko i wyłącznie w języku angielskim. W tegorocznej ofercie pojawiły się 3 nowe kierunki odpowiadające na aktualne wyzwania technologiczne i potrzeby współczesnego rynku pracy, czyli inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa. To nowe kierunki, które będzie można zobaczyć na Politechnice Poznańskiej. Spore zainteresowanie, jak wiemy, Radio Afera i Politechnika Poznańska to tak naprawdę dwie nieodłączne instytucje bądź działalności. Cieszymy się bardzo z tej rekordowej, tak naprawdę rekordowym zainteresowaniem na Politechnice. Zobaczymy, co to przyniesie, ilu nowych studentów Politechnika wypuści na ten głęboki świat rynku pracy. Wiemy, że tutaj wielu studentów po Politechnice Poznańskiej pracę od razu znajdowało. Zobaczmy, co znajdowało się również w wycisłej czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Znalazła się architektura wnętrz. Tutaj 12, prawie 13 kandydatów na miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także kierunki prowadzone w języku angielskim, chociażby architektura w języku angielskim przyciągnęła tutaj 12,5 studenta na jedno miejsce, więc całkiem sporo. Pod względem liczby zgłoszeń liderem było budownictwo, na które zarejestrowało się tylko 1829 kandydatów, więc sporo ludzi przyjmie Politechnika Poznańska. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy wszyscy sobie przede wszystkim, miejmy nadzieję, że wszyscy tutaj swój ukochany kierunek, na swój ulubiony kierunek się dostaną. No i chyba możemy życzyć tylko i wyłącznie powodzenia, bo wiadomo, jak to jest na studiach, nie zawsze coś może wyjść, ale mam nadzieję, że w tym przypadku wszystko się powiedzie. Słuchajcie, przed nami kolejna piosenka, a raz tak, więc działajcie i dajcie się ponieść aferze.

Słuchajcie, jest taki moment na hurtowni, że cofamy się wstecz zobaczyć, co się działo kiedyś. No i 14 lipca 1984 roku w Kiekszu koło Poznania odbyły się pierwsze w kraju zawody triatlonowe. Nie bez przypadku ta data, bo dzisiejsza nasza rozmowa będzie właśnie z triatlonem związana. Sport, który łączy trzy dyscypliny, jedna po drugiej, czyli pływanie, rower oraz bieganie. Na dystansie olimpijskim 1500 metrów pływania, 40 km na rowerze i 10 km biegu. Na dystansie pełnego Ironmana, czyli najcięższych zawodów triatlonowych, jakie istnieją, to jest 3,8 km pływania, 180 km na rowerze oraz maraton, czyli 42 km biegu. Ale cofniemy się jeszcze dalej, bo do roku 1969 i w Olsztynie oddano do użytku maszt radiowo-telewizyjny. To jest obecnie druga najwyższa konstrukcja w Polsce. Ma tych metrów 356,5 metra, więc dosyć spora wysokość. Na pewno piękne widoki z niej można zobaczyć. A przechodzimy teraz do kalendarium muzycznego, bo w 1987 roku przyszedł na świat Dan Reynolds, czyli wokalista i obecny członek zespołu Imagine Dragons. Aktualnie będziemy mogli usłyszeć ich utwór, czyli Radioactive.

Słuchajcie, w życiu pewne są tylko, można powiedzieć, trzy rzeczy, czyli podatki, to, że mamcie zawsze gotują dobrze i to, że mamy dwóch Mikołajów za konsoletą. No i to, że w Poznaniu zawsze będzie jakiś remont. No i zwężenie, ogromne korki na Warszawskiej, tak można powiedzieć. Remont wiaduktu ma potrwać niemal rok. Zapowiedział się faktem. O sytuacji informuje nas czytelnik tutaj epoznań.pl. PKP szaleje. No i zwężenia na ulicy Warszawskiej na wysokości ulicy Świętowickiej i kroki od Twarzędza w kierunku Poznania. Prace przy remoncie wiaduktu mają potrwać podobno rok. PKP nie poinformowała podobno konkretnie, kiedy nastąpi reorganizacja ruchu. Tak tutaj podaje jeden z czytelników Poznania. Zobaczymy, jak to długo potrwa, bo remont wiaduktu ma potrwać blisko rok, czyli do czerwca 2027 roku. Zobaczymy, może panowie budowlańcy wyrobią się szybciej. Kierowcy muszą się przygotować na długotrwałe utrudnienia w ruchu. To jest chyba informacja, która no, nie zadowoli nikogo, a z racji tego, że mamy informacje o remontach, to mamy też, można powiedzieć, powiązaną piosenkę, bo przed nami Off i Poison City.

A będąc przy tym remoncie, no przechodzimy do naszych koreczków, godzina 16:30, więc wszyscy, którzy mogli już z pracy, raczej powyjeżdżali. Spójrzmy, jak to wygląda na poznańskich ulicach. No klasyczkiem może można wręcz powiedzieć, że jest ulica Jana Pawła II w stronę tutaj Ronda Śródka. Tam kierowcy stracą trochę czasu, ale można powiedzieć, że przy tak dobrym radiu, przy tak dobrej realizacji to nic trudnego. Spójrzmy dalej na tą ulicę, bo to się będzie ciągnąć aż do Ronda Rataja. Aktualnie tam pewnie większość ludzi wyjeżdża z pracy. Bolesława Krzywoustego może również stać. Tu widzimy, zaczyna się tworzyć jakaś superkomórka korkowa. Ulica też Królowej Jadwigi będzie stała tyle raz w kierunku Ronda Rataje. Tam również ludzie zaczynają wyjeżdżać z pracy. Takim klasyczkiem, można powiedzieć, jest ulica Garbary. Tam ludzie stracą bardzo dużo czasu, ale taką nowością, można powiedzieć, jest droga Dębińska w stronę tutaj skrzyżowań ulicy Hetmańskiej, dokładnie pod wiaduktem. Tam zaczyna się kolejna superkomórka korkowa. Tam tego czasu będzie trochę do stracenia. Zobaczmy, jak wygląda Wilda, bo raczej była stabilna, lecz tam niestety na ulicy Hetmańskiej, no jest czerwono. Tam będzie sporo tego czasu do, nie chcę powiedzieć stracenia, ale no nie do wykorzystywania produktywnie i niestety siedzenie w samochodzie temu nie pomaga, chyba że ktoś ma dobrą podzielność uwagi. Droga numer krajowa 92, czyli tutaj Lechicka, tam też ludzie trochę tego czasu stracą, w szczególności w drodze do Swarzędza. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakieś informacje o korkach na poznańskich ulicach, dzwońcie do nas, numer 618750213. Na ten numer można dzwonić i informować nas o aktualnej sytuacji na poznańskich ulicach. My teraz przeniesiemy się na Śląsk, bo przed nami Daria ze Śląska i patrz, patrz.

0: jesteś winna.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Słuchajcie, jak hurtownia, to musi być konkurs i ja was muszę tutaj przeprosić, bo do wygrania nie jest wejściówka pojedyncza, tylko karnet na dwa dni. Tutaj Go On Stage Festival, który odbędzie się 25 i 26 lipca 2026 roku w Centrum Kultury Zamek. Tutaj co należy zrobić, żeby taki właśnie tutaj karnet wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo, tak zwany prefiks afera.goon. Przypominam, że go on pisane razem. Następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie wy powinniście wygrać tutaj taki karnet i który z artystów was najbardziej interesuje na tym festiwalu. Przypominam, że koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy, więc jest o co grać. Ja na wasze odpowiedzi czekam do godziny 18, więc dajcie się ponieść aferze, posłuchajmy dobrej muzyki, a przed nami Burned Alive.

Słuchajcie, słuchajcie, jak wiemy, jak Poznań to i Lech i Warta, ale przed nami będzie no spora impreza przy ulicy Bułgarskiej, bo Super Puchar Polski Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o godzinie 19, więc to będzie czwartek, więc mogą być tutaj utrudnienia z ruchem, mogą się pojawić tutaj problemy z wejściem do niektórych tramwali, bo będzie wuchta wiary w banie, można tak wręcz powiedzieć. Jak już jesteśmy przy tej tutaj takiej gwarze, to można powiedzieć, że też, że przyjadą synki Zabrza, więc będzie potężnie. Super Puchal Polski, czyli Lech Poznań kontra Górnik Zabrze. Zobaczymy. Jest to, powiedzmy, pierwsze przetarcie Lecha Poznań po tej wakacyjnej przerwie. Zobaczymy, jak zawodnicy jak Niels Frederiksen przygotowali się tutaj na wyjeździe do Wronek. Tam przygotował się pierwszy zespół Lecha Poznań. No i będzie to pierwszy taki sprawdzian przed tymi eliminacjami do Ligi Mistrzów. Eliminacjami do Ligi Mistrzów, do której chyba każdy kibic Lecha Poznań chciałby trafić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i zobaczymy, czy Lech Poznań dowiezie, bo wzmocnienia potężne. Trener uspokaja, jako kibic chyba chciałbym zobaczyć tutaj poznańskiego Lecha w Lidze Mistrzów, no i usłyszeć to legendarne już The Champions. Nie wiem, jak wy panowie zza szyby, ale ja bym chciał, bo mnie przychodzą już teraz ciarki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że Lech Poznań dołoży do swojej potężnej gabloty kolejny Super Puchar Polski. No, może zaskoczą. Miejmy nadzieję, że jednak nie. Przed nami Red Hot Chili Peppers i We Turn Red.

Słuchajcie, jest afera i to nie radio afera, bo rewolucja na tablicach rejestracyjnych poznańskie, Poznań przejdzie z P na M. Nie wiem, jak się z tym czujemy, czujecie. Ja się czuję z tym strasznie, bo poznańska pyra będzie co, Mazowszem? Nie wiem, no właśnie... Albo Pluto Mikołaj, no może też tak być, ale ja czuję się tutaj no trochę no słabo, no z poznańskiej pyry przechodzimy na Mazowsze, ale jak informuje tutaj RMF24, na polskich drogach pojawiły się pierwsze samochody z nowymi oznaczeniami na tablicach rejestracyjnych i Ministerstwo Infrastruktury wprowadza zmiany w systemie numeracji, ponieważ kończą się dostępne kombinacje znaków. Na razie nowe litery pojawią się na tak zwanych krótkich tablicach oraz tablicach indywidualnych. No jak przekazano, zmiany dotyczą kilku województw. Dolnośląskie otrzymało znaczenie na przykład V zamiast D, małopolskie J zamiast K, mazowieckie A zamiast W, podkarpackie Y zamiast R, pomorskie X zamiast G, szczyt, nie wiem co to znaczy, śląskie I zamiast S, a wielkopolskie M zamiast P, więc my z poznańskiej pyry staliśmy się Mazowszem. Chyba najgorszy scenariusz dla każdego poznaniaka. Oczywiście puszczamy serdeczne oczko dla naszych sąsiadów chociażby z Warszawy. Słuchajcie, może zostawmy to za sobą, ale jestem ciekaw, co by się działo, jak na przykład byłbym samochodem z Amsterdamu. No nie wiem, co by się działo, ale przed nami Nothing But Thieves, Amsterdam.

0: A dla spóźnialskich przypominam, że leci właśnie w radiu.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: No właśnie, 98,6, hurtownia, rozpoczynamy naszą drugą godzinę. A co w niej nas czeka? Nadal będziemy spoglądać na nasze piękne poznańskie miasto, zobaczymy, co w mieście słychać. Przypomnę wam o konkursie, w którym cały czas możecie brać udział. No i będzie rozmowa koło godziny 17:40, na którą was już teraz bardzo serdecznie zapraszam. No ale my w Radio Afera zawsze musi być trochę dobrej muzyki, więc przed nami Severn i wzór na prędkość bicia serca.

I my przechodzimy z konkursem, a do wygrania jest karnet na Go On Stage Festival 25-26 lipca w Centrum Kultury Zamek. Co należy zrobić, żeby taki karnet wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo prefiks, tak zwany afera.goon. Przypominam, że Go On pisane razem. Następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać takowy karnet. Koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy. Na kto na tym festiwalu zagra? Będzie to chociażby Matylda Łukaśkiewicz, Zuta, to laureaci koncertów eliminacyjnych, a w dniu drugim będzie to chociażby Błażej Król, w czasy Damian Sikorski, projekt Twój Dawid, laureat drugiej edycji oraz laureaci trzeciej edycji, więc na wasze odpowiedzi czekam do godziny 18. Trzymajcie się.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Autopromocja.
6: Radio Afera.

Spóźnione lato, tak się nazywa zespół, który będzie przed nami, i nowość, czyli pierwsze ciepłe dni. Mi się wydaje, że pierwsze ciepłe dni nastały już w czerwcu, a nie w lipcu, ale zobaczmy, co ten singiel odkrywa. Jest to najnowszy tutaj utwór poznańskiego projektu Spóźnione Lato. Tytuł utworu nawiązuje zarówno do początku tej relacji, jak i do pierwszych cieplejszych dni po zimie. Momentu, kiedy wszystko wydaje się nowe, lżejsze i pełne możliwości. Ten klimat odnaleźć można również w warstwie muzycznej, bo pierwsze ciepłe dni to połączenie chwytliwej popowej melodyjności z energią inspirowaną kalifornijskim pop-punkiem lat 2000. Zobaczmy, co nam zagra właśnie w naszych uszach, czyli Spóźnione Lato i pierwsze ciepłe dni.

0: Słuchajcie, bo przed nami program Ekologiczna Wieś, bo rusza pilotażowy program Ekologiczna Wieś w Wielkopolsce. Władze województwa na inicjatywę przeznaczą 40 milionów złotych, 20 milionów złotych od Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a drugie 20 milionów od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich będą mogły ubiegać się nawet o 100% pokrycie kosztów termomodernizacji budynków mieszkaniowych. Program uruchomiono przede wszystkim z myślą o budynkach popegeerowskich, ale o samych najpierw celach programu powie nam członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.
1: Główny cel inicjatywy jest taki, żeby móc termomodernizować budynki w terenach wiejskich, wiejsko-miejskich, tak zwane budynki popegeerowskie, które teraz w tej chwili funkcjonują, a wiemy, że one są bardzo zubogie energetycznie.
0: No właśnie, a zobaczmy, jak sam stan budynków popegeerowskich. Również o tym wypowiedział się członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pan Jacek Bogusławski.
1: Jest w nich bardzo duża emisja, źródła zasilania ciepła tam są nie zawsze spełniające wszystkie kryteria, a my w Wielkopolsce dbamy również o jakość powietrza. Tym się też wiąże zdrowie naszych mieszkańców. Liczymy właśnie, że dzięki temu też w tych mniejszych miejscowościach ta jakość powietrza będzie lepsza.
0: Pierwszy etap naboru wniosków rusza 3 sierpnia i będzie trwał do końca miesiąca. Taki wniosek musi zawierać dokumentację niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji. Drugi etap programu to już finansowanie z funduszu całego przedsięwzięcia. I Wielkopolska jest drugim regionem w kraju, który wprowadził taki program. Niewykluczone, że Ekologiczna Wieś stanie się inicjatywą ogólnopolską. Ministerstwo miałoby wówczas przygotować pulę w wysokości 500 milionów złotych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Chociaż w Polsce to nie do końca możliwe. My przenieśmy się natomiast w trochę dobrej muzyki, jak to 2 godziny dla was gramy, bo przed nami Byty i piosenka Moon.

Słuchajcie, a jak jesteśmy w takich sportowych klimatach, bo tutaj pierwszy triatlon w Polsce na Kiekszu, no to wyjątkowy bieg znów w Poznaniu i na starcie może stanąć nawet 2000 osób. Mówimy tutaj o biegu charytatywnym już 25 października i odbędzie się taki bieg, jesienny bieg charytatywny. Będzie liczył 10 kilometrów. Cały dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na wsparcie rodzin zastępczych oraz dzieci pozostających pod ich opieką. Wydarzenie ma także zwrócić uwagę na ideę rodzicielstwa zastępczego. Słuchajcie, szczytny cel, więc zapraszamy do zapisów. 25 października, więc czasu jeszcze trochę na przygotowanie jest. Każda z was, który aktualnie by założyło tenisówki i skarpety, dałoby radę przebiec 10 kilometrów. Na pewno będziemy was informować o dalszych tutaj poczynaniach tego biegu, który już 25 października. To tak się mówi, że październik daleko, ale przeleci jak zbicza strzelił, można wręcz powiedzieć. Zbicza strzelił, my przechodzimy do kolejnej tutaj naszej piosenki, bo przed nami Grounds.

0: Nie wiem jak wy, ale ja czasami lubię sobie posaunować, a dzisiaj właśnie o tych prozdrowotnych tutaj celach w naszych mini audycjach, czyli o słuchani. Zobaczmy, co mają na powiedzenia na temat saunowania.
1: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć, z tej strony Zosia.
4: Cześć, z tej strony Marta.
3: Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o saunie, o jej właściwościach i o tym, jak ona wpływa na nasze ciało. Więc zacznijmy może od początku. Sauna, samo to słowo wywodzi się z języka fińskiego. To właśnie w tym państwie, w drugim co do wielkości mieście, oficjalnie ogłoszono, że jest ono światową stolicą sauny. Za to nie zgadniesz, gdzie znajduje się największa sauna na świecie.
4: Znowu zagadka. Gdzie?
3: Otóż w Polsce, w Czeladzi, są tam termy rzymskie o nazwie Colosseum, mogące pomieścić aż 300 osób.
4: No dobrze, to jakie są rodzaje sauny? Jaką polecisz dla początkującego?
3: Są tak. Sauna fińska, czyli sauna sucha, bardzo gorąca, z temperaturą sięgającą nawet 90 aż do 100 stopni. Jest w niej bardzo niska wilgotność. Jest to sauna idealna na detoks, poprawę krążenia czy hartowanie organizmu. Dalej jest sauna parowa, znana też jako łaźnia rzymska. Tu mamy temperaturę około 45-50 stopni Celsjusza, a wilgotność sięga blisko 100%. To świetna propozycja na nawilżanie dróg oddechowych, pomoc przy zatokach czy oczyszczenie skóry. Jest też biosauna. Jest to łagodniejsza wersja fińskiej z niższą temperaturą, około 45-70 stopni Celsjusza i często z dodatkiem aromatoterapii. Ona relaksuje i obniża napięcie mięśniowe. Z kolei dla początkujących zaleca się rozpoczęcie od sauny parowej ze względu na łagodniejsze oddziaływanie na organizm. Następnie stopniowo przechodzi się do sauny suchej, zaczynając od niższych ławek i krótszych seansów, takich 5-10-minutowych, stopniowo wydłużając czas do 15 minut w miarę adaptacji. Kluczowe jest nawodnienie przed i po saunowaniu. I tu ważne, żeby unikać kawy i alkoholu, bo one odwadniają i zaburzają działanie układu krążenia. Też ważne jest odpowiednie schłodzenie ciała po każdej sesji oraz odpoczynek przynajmniej 30 minut. No i na koniec coś dla odważnych, czyli sauny lodowe albo śnieżne pokoje z temperaturą nawet bliską zeru, a czasem na minusie. Tak, właśnie wchodzisz i od razu masz efekty karioterapii. Obkurczają się naczynia krwionośne, spada stan zapalny, stawy dostają ulgę. Taka sauna może też być świetnym przygotowaniem do morsowania. Pomaga oswoić się z niską temperaturą w bezpiecznych warunkach.
4: Dobrze, to w takim razie, a która sauna na co działa?
3: No to podsumujmy. Sauna różnorako może wpływać na organizm. Zależy ona od temperatury, od wilgotności, no i też od długości sesji. A więc wysoka temperatura i do tego suchość, czyli taka sauna fińska. Pobudza, poprawia krążenie, pomaga spalać kalorie. Sauna parowa relaksuje, rozluźnia mięśnie, wspiera odporność. Sauna zimna odmładza naczynie krwionośne, działa przeciwzapalnie i rewitalizujące.
4: Z tego, co mówisz, to wszystkie te sauny mają super korzyści dla naszego zdrowia, to właśnie nasuwa mi się takie pytanie, czy można je miksować gorąco, zimno i odwrotnie?
3: Jasne. Myślę, że to jest super sprawa. To właśnie taka esencja saunowania. żeby zrobić taki kontrast termiczny. Po gorącej saunie można wejść do zimnego pomieszczenia, do zimnej bali, ale oczywiście trzeba robić to z głową. Nie jest to niestety dla każdego. Jeśli ma się choroby serca, ciśnienie, problemy z krążeniem, konieczna jest konsultacja z lekarzem. No i zawsze trzeba obserwować swoje ciało. Jeśli czuje się zawroty głowy, czy zimne poty, trzeba sobie powiedzieć stop.
4: A w takim razie kto powinien uważać lub unikać sauny?
3: Osoby z niestabilnym nadciśnieniem, niewydolnością serca, świeżo po zawale, osoby, które mają epilepsję, nie powinny wchodzić do sauny bez zgody lekarza. Także kobiety w zaawansowanej ciąży. I oczywiście, jeśli jest się przeziębionym, ma się gorączkę, złapałeś jakąś infekcję niedawno, no to sauna także nie jest odpowiednim miejscem na wypocenie choroby. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
6: Okazuje się, że tak.
5: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
6: Zapraszają
5: Olga
6: i Arek
5: z zespołu Madame Affair.
7: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Słuchajcie, w 1984 roku w Kiekszu koło Poznania odbyły się pierwsze w kraju zawody triatlonowe. Ja z racji tego, że w ten sport wsiąknąłem po całości i to nie chodzi tylko, że kupiłem strój triatlonowy, rower szosowy i wszystkie inne do tego potrzebne żele, no dzisiaj nie mogłem nie zaprosić kogoś, kto triatlonem żyje na co dzień. Kto jest dzisiaj ze mną w studiu?
1: Witam wszystkich serdecznie. Piotr Kurek z tej strony, trener triatlonu klubu sportowego KS Poznania.
0: Dzień dobry. Piotrze, od razu zaznaczę, ty trenujesz młodzież.
1: Ja trenuję młodzież, ale też trenuję ludzi dorosłych, takich jak ty, amatorów, tak zwanych age grouperów.
0: Dobrze, a powiedz mi, skupmy się na razie tutaj na trenowaniu tej młodzieży. Jak wygląda taki typowy trening dla młodzieży? Bo jak stare konie ubierają się w pianki i bojki, ubierają się gdzieś, płyną nad jezioro, to wszyscy mniej więcej rozumiemy. Ale jak właśnie wygląda trening z młodzieżą?
1: No, trening z młodzieżą przede wszystkim trzeba dostosować do ich planu i rytmu dnia. Zawsze ten trening mamy rano, szczególnie basen w okresie przygotowawczym i później po południu mamy drugą jednostkę. Jest to zazwyczaj bieg lub trening kolarski. Wszystko w zależności od tego, w jakim jesteśmy porze, w jakim jesteśmy okresie przygotowań.
0: Jasne, a powiedz mi, jak często trenują właśnie poszczególne dyscypliny twoi zawodnicy?
1: Właśnie tak jak mówiłem, w zależności od w jakim okresie się znajdujemy, głównie skupiamy się tutaj w tej pierwszej fazie przygotowań na pływaniu, bo jest to najbardziej techniczna ze wszystkich tutaj tych trzech konkurencji i na tym się przede wszystkim skupiamy, również na biegu. Trening kolarski też staramy się tutaj w miarę pogody tutaj i w Polsce robić też przynajmniej dwa razy w tygodniu, ale głównie taki objętościowy trening robi się na obozach, na które też dosyć często wyjeżdżam z młodzieżą.
0: Jasne. A jakbyś mógł powiedzieć, co jest tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą w opanowaniu w triatlonie? Czy to jest właśnie pływanie, czy umiejętność rozłożenia odpowiednio sił na każdą z poszczególnych dyscyplin?
1: No właśnie to drugie, o którym mówisz, czyli takie dobranie konkretnego tempa do każdej dyscypliny, które pozwolą tobie utrzymać ten sam poziom wydolnościowy przez cały okres trwania twojego wyścigu, tak? Bo częstym błędem właśnie jest u triatlonistów, szczególnie początkujących lub tych, którzy gdzieś tam sami trenują, czytają różne rzeczy, że w tej pierwszej dyscyplinie, czyli w pływaniu, jakby najbardziej się eksploatują. Jest to też spowodowane tym, że zazwyczaj ta technika pływacka u nich jest bardzo słaba i później w kolejnych dyscyplinach już jakby no nie mają siły na resztę, tak? I to jest właśnie tym kluczem w triatlonie, że trzeba rzeczywiście znaleźć parytet między tymi trzema dyscyplinami, żeby całość poszło dobrze, plus oczywiście nasze strefy zmian, które też niektórzy sobie nie zdają sprawy, jakie to jest ważne, bo można trenować 2 czy 3 lata pływanie, żeby urwać minutę, dwie, a to wszystko można stracić w pierwszej strefie, tak? Po wyjściu z wody, tak? Że będzie zdejmować piankę na przykład 2 minuty taki zawodnik, tak? Także to są rzeczy, o których też trzeba pamiętać.
0: No dobrze, a zakładając, masz dwóch różnie wytrenowanych zawodników. Mówimy tutaj o młodzieży. Jak ty dostosowujesz tak naprawdę ich plan treningowy? Czy to jest personalny plan treningowy? Czy wszyscy z różnym poziomem wytrenowania przychodzą na grupę i dzisiaj pływamy, jeździmy, biegamy? Jak to wygląda?
1: No, trening jest dostosowany do poziomu. Dzielimy się na grupy oczywiście. Jest ta grupa pro, czyli tych zawodników najlepszych, młodzieżowych, którzy gdzieś tam, jeśli jesteśmy na przykład na basenie, mają oddzielne tory i realizują na przykład dodatkowe zadania, bo wiadomo, że robią pewne rzeczy szybciej. Jest grupa gdzieś tam średnio zaawansowana, która też jakby realizuje ten program, ale jakby uboższy, tak, pod siebie. Jest grupa na przykład, która tylko doskonali technikę i tą technikę w tym czasie robi. Także no, tutaj podział na grupy jest, no nie, musi być ten podział na grupy, żeby każdy, że tak powiem, mógł trenować siebie, a nie gdzieś tam gonić innych.
0: A powiedz mi, jak wygląda nasza poznańska młodzież tutaj na tle międzynarodowym, bo wiem, że jeździcie na jakieś tutaj olimpijskie tutaj dystanse młodzieży. Jak to wygląda?
1: No jakby Wielkopolska i Poznań, patrząc na tle całej Polski, no jest jednym z takich najprężniej działających miejsc w Polsce, bo mamy w samym Poznaniu mamy bardzo dobre kluby triatlonowe jak AZS-UAM Poznań, czy KS Poznania, tak, mój klub, czy też Citizen. Dookoła Poznania mamy też bardzo dobre kluby jak UKS Lusowo, mamy w Kole klub w Koninie, klub także Wielkopolska. Pod tym względem, patrząc na tle całej Polski, jakby góruje w triatlonie. Mamy tych zawodników zdecydowanie najwięcej. Niektóre województwa nawet nie mają klubów, które gdzieś tam w tej rywalizacji sportu kwalifikowalnego się ścigają. Także tutaj Poznań jest jakby, no, góruje nad Poznań i Wielkopolska górują nad jakby w całym kraju. I ciekawostka, w Poznaniu mieszka teraz obecnie i trenuje najlepszy polski triatlonista, czyli Maciej Bruździak.
0: A powiedz, jak często odbywają się zawody? Bo wiem, że no, na pewno latem. Są wersje pewnie indoor triatlonów, ale my jesteśmy aktualnie teraz w środku sezonu tutaj tych startów triatlonowych w Polsce?
1: Dokładnie. No, my zaczynamy sezon właściwie już taki prawdziwy sezon triatlonowy, tych startów triatlonowych. Zaczynamy koniec maja. Zaczynają się pierwsze Puchary Polski, które gdzieś tam są rozlokowane w całej Polsce. I przed nami, czyli ten weekend, już najważniejsza impreza, właściwie kończąca ten cykl Mistrzostw Polski, najważniejsza impreza dla młodzieży, czyli Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski na dystansie supersprinterskim, która odbędzie się w Białce Parczewskiej w tym roku. I to jest impreza, do której no, przygotowujemy się najbardziej, tak? To jest ten top jeden imprez tutaj dla młodzieży w Polsce.
0: Dobrze, a teraz takie pytanie czysto z zaplecza. Jakie jest największe wyzwanie w trenowaniu młodzieży? Jeżeli można o takie spytać, bo to na pewno inaczej trzeba podejść niż do dorosłego konia, który przychodzi, to podejście trzeba jednak mieć.
1: Tak, no przede wszystkim w trenowaniu młodzieży trzeba mieć doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Od tego jakby trzeba się zacząć. Jeśli ktoś tego doświadczenia nie ma, to po prostu nie zrozumie tego. Wiadomo, oprócz tej wiedzy i doświadczenia, które trener powinien mieć, musi mieć coś w sobie, za czym ta młodzież podąży, bo w tych czasach no, młodzież jest skupiona na wielu innych rzeczach i żeby ich czymkolwiek zainteresować, wzbudzić u nich właśnie ten chęć do uprawiania sportu, to trzeba naprawdę stworzyć dobry klimat, żeby oni chętnie przychodzili na treningi i trenowali. I w naszym przypadku tutaj w klubu Poznania no, udało się stworzyć od 4-5 lat mamy taką grupę, którą się udało, że tak powiem, wychować od dziecka, od takiego programu Tripop, który tam od 9 roku życia dzieci już zaczynają swoją przygodę z triatlonem i udało się taką grupę stworzyć, która teraz między innymi przychodzi na te treningi trenować, doskonalić siebie i mają ten cel gdzieś tam wyrysowany, ale też spotkać się, porozmawiać, lubią przebywać sobą, co widać gdzieś później, jak jeździmy na obozy czy na zawody, wspierają siebie i właśnie takie stworzenie takiej grupy pomaga właśnie w tym trenowaniu i zainteresowaniu właśnie młodzieży tą dyscypliną.
0: Czy w młodzieży, która aktualnie trenuje tutaj w twoim klubie, widzisz potencjalnie przyszłych olimpijczyków? Mówiąc tutaj tak kolokwialnie, bo wydaje mi się, że triatlon olimpijski jest dużo mniej popularny niż chociażby Ironman czy innego takie typu rzeczy.
1: No tak, no triatlon, ten sportu kwalifikowalnego, ten triatlon wyczynowy, olimpijski, do którego się młodzież przygotowuje, dokładnie tak jak mówisz, jest troszeczkę gdzieś tam z tyłu, przykryty tymi triatlonami komercyjnymi dla amatorów, ale no jeśli odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy widzę swoich zawodników, oczywiście, tak, to jest nasz cel. Mam naprawdę grupę i zawodników, którzy już w tym roku pokazali na arenie polskiej, że są jednymi z najlepszych zawodników w Polsce, a to są dopiero zawodnicy z kategorii junior młodszy, czyli to są 15-17-latkowie, którzy za chwilę dopiero zaczną jakby w tą swoją karierę sportową najważniejszą, tak? Czyli będą na takim poziomie sportowym, że będą mogli rywalizować, tak jak ich starsi koledzy, gdzieś na różnych pucharach Europy czy pucharach świata, gdzieś na całym świecie, tak? I ja widzę takich zawodników, którzy mają do tego potencjał.
0: Super. A teraz chciałbym rozwiać taką jedną sprawę, bo spotykając się z triatlonem, można powiedzieć, że to jest sport, nie chcę powiedzieć dla bogatych, ale wymagających pewnego wkładu finansowego. Czy ty uważasz, że w triatlonie można na budżecie zakręcić to poważniej?
1: Wiesz co, ja może powiem na swoim przykładzie, bo ja całe życie uprawiałem sport, zaczynałem od pływania w szkole podstawowej, gdzieś po tym okresie, jak byłem na studiach, też trenowałem pływanie open water, co jakby zbliżyło mnie do triatlonu bardzo i w momencie, kiedy gdzieś ten triatlon u mnie w głowie powstał i zobaczyłem, że jest to coś interesującego, fajnego i chciałem go uprawiać i zrobić ten pierwszy triatlon, który robiłem chyba na pierwszej edycji triatlonu w Sierakowie, to był ten triatlon amatorski, ale ten jeden z pierwszych taki organizowany, to ja nie miałem za bardzo pojęcia, jak to ugryźć. Wiedziałem, co robić, że trzeba popłynąć, że trzeba pojechać, trzeba pobiec. Pierwszy rower pożyczyłem, tak? Nie było to nic specjalnego, był to rower szosowy od mojego tutaj dobrego przyjaciela, którego pozdrawiam, Władka, pożyczył mi rower Colnago, rama retro, trzy przerzutki w ramie. Dla mnie nie miało to znaczenia, ja chciałem po prostu ten triatlon zrobić. Płynąłem bez pianki, nie miałem tej pianki, bo też jakby no, nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego można mieć. Trisuit przed startem pożyczył mi mój drugi kolega i też mentor, który mnie w ten triatlon wciągnął, czyli Jacek Kańczyk ze Środy Wielkopolskiej, którego też pozdrawiam serdecznie. On mi dał jakiś triatlon, dał mi ten trisuit, mówię, ubierz to i w tym startujesz. Ja mówię, no ale w tym będzie mi zimno przecież, tak? No to ja muszę przecież popłynąć potem na rowerze, ja miałem takie pojęcie, że chciałem czapkę ubierać tam pod kask, nie? Żeby zmarznę. On mówi, nie, w tym ci będzie ciepło, wyrzucił mi wszystkie niepotrzebne rzeczy gdzieś tam z tej mojej skrzynki startowej i zrobiłem ten triatlon w butach halowych do gry w piłkę, tak? Nie mając właściwie nic, także jeśli ktoś bardzo chce i zrobić ten triatlon, to naprawdę nie trzeba dużo.
0: No super, ale czy w triatlon każdy się może wkręcić? Czyli, że na przykład pan Janusz, który powiedzmy, może nie 40 lat, ale 35 lat nic nie robił i chce właśnie spróbować triatlonu, bo zobaczył jakiegoś influencera, teraz jest chyba wysyp właśnie, że wszyscy robią dystanse triatlonowe, on może się przygotować do jakiegoś swojego małego celu?
1: No oczywiście, no wszystko zależy, no ja trenuję też zawodników age group. Każdy, kto do mnie gdzieś przychodzi tutaj do sekcji, chce spróbować, są to ludzie w różnym wieku. Też ludzie, gdzieś tam można powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, starsi. I no najpierw musimy sprawdzić po prostu, czy fizycznie jesteśmy zdrowi. W miarę na jakikolwiek tam wysiłek taki dłuższy. Jeśli nie ma jakichś przeciwwskazań, chorób, które już znamy, tak, no to każdy może to zrobić, tak? Nawet jeśli gdzieś tam walczymy z otyłością, czy z innymi jakimiś rzeczami, to sam fakt rozpoczęcia tego już jakby stawia nas w pozycji wygranego, że coś chce zrobić, tak? I tu w triatlonie mamy to pływanie, tak? Mhm. Basen jest taki nieinwazyjny, tak? Jeśli ktoś chce się nauczyć pływać, bądź już umie pływać, a długo nic nie robił, zaczyna od basenu i powoli w to wchodzi, tak? Wszystko trzeba tylko po prostu zrobić z umiarem, z głową, nie patrzeć na to, co jest w internecie, bo tam pokazują różne rzeczy, które tak naprawdę, no, są tylko gdzieś tam sztuczną inteligencją. Tak, i wymysłem. Trzeba mieć z tyłu głowy rzeczywiście, że to jest sport wydolnościowy i nawet taki dystans jak 1/8 dla takiego laika może być rzeczywiście bardzo trudny, ale idzie się do wszystkiego przygotować i ja w swojej tutaj karierze trenerskiej przygotowałem wielu age grouperów, którzy też zaczynali od zera, a robili gdzieś tam swój pierwszy triatlon po jakimś czasie i z dużymi sukcesami i dalej są w tym triatlonie już na innym poziomie.
0: Słuchajcie, no to tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo za przyjście. Moim gościem był dzisiaj
1: Piotr Kurek, trener KS Poznania.
0: Słuchajcie, ja was zostawiam z dobrą muzyką, no i do usłyszenia za chwilę.

Słuchajcie, tak pozytywną rozmową kończymy naszą hurtownię. Za konsoletą było dwóch Mikołajów dzisiaj. Mikołaj Pokorzyński oraz Mikołaj Pluciński. Dziękuję wam bardzo serdecznie za realizację. Do zwycięzcy konkursu odezwę się poza audycją, bo trochę czasu nam ta rozmowa zeszła. Ja wam bardzo dziękuję i życzę do usłyszenia do następnego wtorku od godziny 16 do 18. Był dzisiaj z wami Edwin Edziu Przybylak. Życzę wam wspaniałego końca dnia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: O, kultura, to tutaj.
4: Wejdź pierwszy.
3: Nie, ty wejdź pierwszy.
5: Wejdzie.
6: Cześć, dzień dobry, witam się z wami w dzisiejszej odsłonie Sabotażu Kulturalnego. No, w kulturze jest gorąco, jak to mam wrażenie, zwykle w ostatnim czasie. No i sobie dzisiaj troszeczkę podsumujemy, trochę będzie z zapowiedzi, a audycję poprowadzi dla was Marta Głogowska, a realizuje mnie duet dwóch Mikołajów, czyli Mikołaj Pokorzyński oraz Mikołaj Pluciński. Niezastąpieni, bez nich byśmy się teraz nie słyszeli. No a o czym dzisiaj posłuchamy, będzie taka mini audycja Kacpra Kaźmierczaka po napisach, więc będzie trochę filmowo. Będzie zapowiedź Blue Summer Jazz Festival, który już w najbliższy weekend w Parku Starego Browaru, i w tej trochę filmowych klimatach, które zapowiedziałam na początku, też sobie w nich zostaniemy, bo będzie Silent Cinema, czyli pokazy plenerowe na tarasie letnim w kinie Muza. Będzie też oczywiście rozmowa z gościnią, z którą się za chwilkę połączymy, o tym, co teraz się dzieje w Firtu Główna, a myślę, że spokojnie będzie o czym rozmawiać, więc to za chwilkę. A jeszcze a propos tego Blue Summer Jazz Festival, to słuchajcie, mamy dla was do rozdania jedną wejściówkę podwójną tam na właśnie Blue Summer Jazz Festival. Zaproszenie dla was na sobotę. Festiwal dzieje się w sobotę oraz w niedzielę, a my tutaj możemy wam sprezentować wejście na sobotę. Mówię o tym już teraz, bo potem po prostu chcę się skupić typowo na naszej gościni, więc żeby wygrać taką jedną wejściówkę podwójną dla siebie i dla drugiej osoby, z którą chcecie się pobawić, to można wysłać do nas SMS-a na numer 7148, dodać słowo, czyli prefiks afera, sobota, następnie wasze imię i nazwisko, a potem odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, czyli dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, powinnaś wygrać tą wejściówkę na sobotę na Blue Summer Jazz Festival. Koszt takiego SMS-a to 2,46. No i co, zachęcam, żebyście mogli taką wejściówkę wygrać. I już od razu się poprawiam na wstępie, ponieważ wychodzi tutaj, że ja doczytałam, bo nie macie wysłać SMS-a, dlaczego to powinniście wygrać, a raczej odpowiedź na pytanie, dla którą z tych tegorocznych gwiazd, które występują w sobotę, najbardziej czekacie i dlaczego, więc zostańmy w tym temacie, zdradźcie nam, na kogo w sobotę na Blue Summer Jazz Festival czekacie. No i co, już chyba nie przedłużajmy, połączmy się zaraz z naszą dzisiejszą gościnią, ale na razie czas na jakiś utwór muzyczny.

0: No i już wracamy do Was w dzisiejszej odsłonie Sabotażu Kulturalnego. I jeśli technika nas nie zawiodła, a wierzę, że nie, to już mamy na naszej linii moją dzisiejszą gościnę, czyli Ankę Bielawską. Czy to prawda? Czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry, tutaj Ania Bielawska.
0: Witamy Cię serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy się połączyć i porozmawiać, a łączymy się, żeby porozmawiać o projekcie, jaki został wybrany w otwartym naborze do realizacji tegorocznej rezydencji na Fyrtlu Główna. I projekt nazywa się Flama Baba. Czy to się wszystko zgadza?
1: Tak, to się na razie wszystko zgadza.
0: Na razie, dobrze. To może właśnie zaczniemy tak też bardziej ogólnie. Powiedz nam proszę, co tam w ogóle szykujecie na Głównej?
1: Może po pierwsze my, czyli ja i kot, bo to jest właśnie taka, ten projekt Flama Baba jest nasz wspólny. No i tak, i to, co szykujemy, to jest taki program działań na 2 miesiące, czyli teraz na lipiec, na sierpień, z ostatnim wydarzeniem 4 września. Który polega na flamobabie, który polega głównie na właśnie warsztatowym, partycypacyjnym tworzeniu opowieści, trochę czymś podobnym do mitu założycielskiego. Mit założycielski to jest może jakiś taki punkt odniesienia. Chodzi, czy też innym może być, nie wiem, bajka. W każdym razie chodzi o to, aby właśnie stworzyć taką, wyciągnąć właśnie opowieść o głównej, o tej dzielnicy, której większość osób z Poznania nawet nie kojarzy, właśnie przez i z udziałem osób, które tam są, mieszkają, tworzą tą społeczność.
0: Bo właśnie tak tutaj sobie podczytuję opis waszego całego w sumie wydarzeń, wszystkich, jakie się szykują na Głównej. I tutaj widzę, że razem z mieszkankami i mieszkańcami stworzycie mapę, bajkę, flagę Głównej oraz bazę mocy i wspólnoty. Czy mogłabyś tutaj troszkę więcej

0: na ten temat opowiedzieć?
1: Tak, no to właśnie jest ta flama baba. Czyli flaga, mapa, bajka, baza.
0: Zgadza się. Jak sobie podzielimy na sylaby, to się wszystko zgadza.
1: Tak, no to tutaj chodzi o to, może takim początkiem w ogóle naszego myślenia o tym projekcie jest krytyczna kartografia, jakimś tam częścią początki, i to jest to ma, czyli mapa, która tutaj w tym słowie jest jako drugie, ale w procesie jest jako pierwsze. No i krytyczna kartografia to jest taki odłam geografii, który się rozwija gdzieś tam w myśli od lat 80. I jest to założenie, że mapy są, demonstrują zawsze jakąś władzę i demonstrują zawsze przede wszystkim czyjś punkt widzenia na przestrzeń. I wychodząc z tego założenia i z tych metod, chcemy pomyśleć właśnie o tym, zaprosić mieszkańców i mieszkanki do tworzenia własnej mapy głównej, która by przedstawiała to, co jest dla nich ważne, i tym samym pozwalała im zbudować i zmapować ich przestrzeń, ważne dla nich rzeczy. I to jest taki punkt wyjściowy. Też może warto dodać, że częścią tej naszej rezydencji jest też, to jest jakby artystyczno-badawcza rezydencja, i jest ta część badawcza, która dotyczy sprawdzenia wpływu ostatnich 5 lat rezydencji na tym Fertlu, na dzielnicę, bo to właśnie przez ostatnie 5 lat co roku coś tam się działo. No i też ujęcie ich w tej mapie, no nie? Czyli trochę też pytanie, jakie będzie, jak w ogóle, jak wygląda działalność Fertla. No i na bazie tej przestrzeni, która właśnie może, nie wiem, być na przykład podyktowana pytaniem, jaką mapę narysowałyby kotki, a jaką narysowałyby dzieci, a czy można narysować mapę, na której są przedstawione zioła, a nie sklepy.
0: Każdy trochę to widzi pewnie na swój sposób, co nie?
1: Tak, no i to, no właśnie to są może dwie sprawy. Mieliśmy właśnie teraz w sobotę zeszłą pierwsze warsztaty, jakby takie rozgrzewkowe z tych map, i tam akurat każdy tworzył swoją, i to jest tak zwana mapa mentalna, i to jest w miarę proste. A w przyszły poniedziałek będziemy tworzyć wspólną, i to będzie już trudniejsze, bo wtedy trzeba, no tak, uwspólnić wizję, no nie? I stworzyć jakiś kompromis, więc tam jest dużo takiej właśnie pracy, no współpracy. I ta mapa ma nas doprowadzić właśnie, ma być też takim punktem odniesienia podczas pisania tej bajki, i tutaj jakby to, o czym ona będzie i jakie będzie mieć punkty ciężkości, i z jakich perspektyw będzie opowiadane, to nam się wyklaruje właśnie, jak porozmawiamy z osobami, które są z głównej. Trochę może już nam się to klarować właśnie, bo kot właśnie, taka osoba rezydencyjna, robi też wywiady eksploracyjne. Tak, i tam właśnie jest ważne, żeby się wsłuchać w ten głos i ubrać go w opowieść. No i chcemy, żeby w tej bajce, i tutaj dochodzimy do kolejnego pla i ba, było, że jakby taki motyw, który powiedzmy narzucamy, czy który ma tam się właśnie znaleźć, to jest jakaś miejsce mocy. I do tego miejsca mocy właśnie zostanie stworzona flaga, która też to jest taka nasza metoda partycypacyjnego, wspólnego projektowania flag, czyli ustalania właśnie trochę najpierw intuicyjnego, mapowania swoich wizualnych przeczuć, a potem uwspólniania tego. No i baza, która de facto już jest, w sensie są już na dolniku, ogrodzie w Fertla 3 bazy, więc zobaczymy, na ile to będzie fizyczne, że tak powiem. Ale jakaś forma zaznaczenia tego miejsca mocy w tej przestrzeni dzielnicy chcemy, żeby była. No i to, ten cały proces się zakończy właśnie performatywnym czytaniem bajki napisanej na warsztatach.
0: Okej. Okay. Jestem ciekawa właśnie, bo też ta nazwa brzmi tak intrygująco, no i właśnie teraz wiemy, że to chodzi właśnie o te pierwsze sylaby każdego z tych czterech słów. I tak zaciekawiło mnie w trakcie, jak tutaj tak nam opowiadałaś właśnie o tym, co tam się kryje trochę pod całymi waszymi właśnie warsztatami, tak naprawdę całym programem, to czy właśnie jak myśleliście w ogóle nad pomysłem na te warsztaty i inne wydarzenia, to czy to było takie... jednostajne, w sensie, że to od początku był właśnie ten plan na te cztery gdzieś tam osobne elementy, które trochę tworzą nam wspólną całość, czy jednak właśnie to trochę było tak po kolei, że na przykład, nie wiem, najpierw wpadliście, że chcecie mapa, właśnie potem gdzieś tam doszły te kolejne rzeczy, tak z takiej organizacyjnej trochę bardziej strony, tutaj mnie to zaintrygowało.
1: To najpierw chyba była flaga nawet, dlatego, że nasz poprzedni projekt, który robiliśmy, to była odbudowalnia i to był taki projekt właśnie, który też jego częścią było wspólne tworzenie flagi osób neuroróżnorodnych. No i to był taki punkt odniesienia, że to działa, że to jest fajne, że te warsztaty super wychodzą i że flagi są fajne i myśleliśmy, że trochę chcemy to powtórzyć, ale potem jak już czytaliśmy właśnie diagnozę dzielnicy i tak dalej, to nam przyszło do głowy, że to by trzeba trochę bardziej rozszerzyć i właśnie zrobić to no, o tej opowieści, nie? Bo wychodzimy z założenia, że w ogóle jakby naszym celem jest ćwiczenie wyobraźni i wspólne ćwiczenie wyobraźni i no i że właśnie pisanie opowieści to jest bardzo, jak to się mówi, taka powerful rzecz i i chcemy właśnie się nią dzielić i dawać na nią przestrzeń.
0: I tak sobie teraz zerkam właśnie na harmonogram waszego wydarzenia i pierwsze z nich widzę jest, chociaż już wspomniałeś, że trochę już i tak to się zaczęło, ale właśnie w najbliższą sobotę widzę, że szykuje nam się wyrtel w słoiku, czyli tworzenie mikrokosmosu główne. Jakbyś mogła tutaj na ten temat jeszcze trochę opowiedzieć i też zaprosić naszych słuchaczy w sumie, żeby się wybrali właśnie razem z wami na taki spacer, jak tutaj czytam.
1: No słuchajcie, ja totalnie zapraszam, bo to jest właśnie wracając do tej krytycznej kartografii, to w krytycznej kartografii mówi się też o tym, że w ogóle to, że mamy mapy z lotu ptaka, to też jest jakiś pomysł, no nie? I my tutaj pytamy, co by było, jakby wyobrazić sobie mapę nie z lotu ptaka. I jaka ona wtedy by była, z czego by się składała, no i tutaj ten słoik na razie jest właśnie jakimś pomysłem wyjściowym dla osób uczestniczących. No i będziemy właśnie praktykować percepcję przestrzeni i próbować sobie wyobrażać inaczej, inne wyobrażenie przedstawienia przestrzeni niż to właśnie 2D. Więc serdecznie zapraszamy i to jest warsztat, który właśnie wprowadza też warsztat, który będzie w poniedziałek 20 chyba, albo 21.
0: To będzie 20, Macie.
1: Tak, to będzie 20, w którym właśnie trochę odnosząc się do tego spaceru, ale też jakby nie trzeba być na pierwszym, żeby być na drugim, będziemy próbować właśnie stworzyć taką wspólną, alternatywną mapę. Ten warsztat będzie też poprzedzony takim wprowadzeniem o krytycznej kartografii i jego metodach, która w ogóle jest fajna do noszenia tego sobie, że tak powiem, w kieszeni na co dzień, jak się chodzi po mieście czy po jakiejkolwiek przestrzeni. Więc też serdecznie zapraszam nie tylko osoby, które są na głównej, czy są jakoś związane z główną.
0: Tak, więc wpadajcie, czy na główne jesteście, czy też nie jesteście. Myślę, że nawet właśnie jak są osoby, które nie są związane, też może być gdzieś tam jeszcze ta ciekawsza, trochę też nowa perspektywa na trochę nową okolicę może.
1: Tak.
0: Więc to wszystko rozpoczniemy 18 lipca, czyli naszą sobotę od godziny 16, no ale warto śledzić wasze wydarzenie właśnie w ramach Fyrtla Główna, czyli Flama Banda, Flama tak. Baba, Anka Bielawska oraz Scott współtworzycie to wydarzenie i ono się będzie działo, tak jak zresztą wspominałaś, do 5 września, tak, więc myślę, że obie tutaj możemy serdecznie słuchaczy zaprosić.
1: No. Znaczy ja mogę jeszcze...
0: Pewnie.
1: też powiedzieć, że zapraszam bardzo też, bo teraz to są testy na najbliższy czas, natomiast to właśnie obiecane pisanie. Ten warsztat pisania będzie 30 i na niego to już w ogóle bardzo zapraszam, bo to jest takie centralne wydarzenie całej tej rezydencji i ono myślę, że może być właśnie ciekawe naprawdę dla wszystkich.
0: A tutaj widzę, 31 lipca, warsztaty kolektywnego pisania, prawda? To będzie to.
1: Tak jest.
0: Dobrze,
1: tak
0: więc jest. Tutaj serdecznie raz jeszcze zapraszamy. No i moją gościnią była Anka Bielawska, a z Sabotażem ja wrócę do was już za chwilkę.

0: każda cisza coś ma na myśli.
1: No ja już wracam do Was z Sabotażem Kulturalnym. Przed chwilą mieliśmy okazję porozmawiać z Anką Bielawską o tym, co się teraz dzieje na Flirtlu Główna. Ja raz jeszcze Was tam zaproszę, bo jak mogliście usłyszeć przed chwilką, dzieje się tam i to bardzo intensywnie, bardzo ciekawie, kolektywnie, więc myślę, że warto się tam chociaż na jednym spotkanku pojawić. Jak to wie, może się wciągniecie i jeszcze w kilka innych. Ja Wam przypomnę o konkursie SMS-owym, bo on się ściśle wiąże z tematem, o którym teraz chciałabym Wam powiedzieć więcej, czyli o Blue Summer Jazz Festival, który w Parku Starego Browaru będzie miał miejsce 18 i 19 lipca, czyli już w najbliższą sobotę oraz niedzielę. Właśnie tak fajnie na leżaczku, na trawce można spędzić czas i posłuchać jazzu. No a możecie tam się w sobotę pojawić dzięki właśnie Radiu Afera, bo mamy dla Was jedną wejściówkę podwójną do rozdania. I jedyne, co należy zrobić, żeby taką wejściówkę od nas otrzymać, to wysłać do nas SMS-a na numer 7248, to jest bardzo ważne, powtarzam, 7248, na ten numer możecie wysłać do nas SMS-a o treści afera.sobota, następnie wasze imię i nazwisko, nie zapomnijcie o tym, bo musimy wiedzieć, komu taki SMS, komu taka wejściówka w ogóle się należy, jeśli wygracie, no i odpowiedzieć nam na pytanie, która z tych tegorocznych gwiazd, jakie występują w sobotę, na którą najbardziej czekacie oraz dlaczego. Nie zapomnijcie nam powiedzieć dlaczego, bo sama nazwa, no to co my z tym zrobimy? Fajnie jest posłuchać, a raczej poczytać w tym wypadku, kto was tam w tej muzyce jazzowej interesuje, no i właśnie dlaczego, więc 7248 afera.sobota, a następnie wasze imię, nazwisko i odpowiedź, na jaką z tych gwiazd na Blue Summer Jazz Festival czekacie oraz dlaczego. Koszt takiego jednego SMS-a to 2,46, a do wygrania jest jedna wejściówka podwójna, więc możecie iść z kimś jeszcze i zrobić sobie fajny taki sobotni wieczór. No a nasza redakcyjna koleżanka, czyli Kasia Rybicka, wybrała się do Blue Nota i porozmawiała z Michałem Francuzikiem z klubu Blue Note właśnie o tym, co oni właściwie w tym Blue Note szykują, no bo jak możemy się gdzieś dowiedzieć, to i też jak słuchacie na bieżąco naszych Sabotaży Kulturalnych, no to możecie kojarzyć, że często te koncerty w Blue Note, jakieś nasze materiały, polecajki się znajdują, bo tego faktycznie sporo w trakcie roku jest, no a na wakacje właśnie oni sobie robią taką krótką wakacyjną przerwę, ale zapraszają nas na taki właśnie jeden weekend z jazzem wśród drzew i pod letnim niebem. Myślę, że to może być fajna rekompensata. No w środku miasta właśnie zbliża się ten Blue Summer Jazz Festival i już jego trzecia edycja. A właśnie Kasia porozmawiała z Michałem z klubu Blue Note. Trochę najpierw o samym gatunku i o tym, że jazz wcale nie jest taki zamknięty, jak nam się może wydawać tak na pierwszy rzut oka.
2: Myślę, że każda osoba, która się pojawi, nawet jeżeli nie jest fanem jazzu i na co dzień nie obcuje z tą muzyką, czuje się na pewno zainspirowana. Będzie mogła poznać rzeczy, które tak naprawdę ją otaczają w przestrzeni muzycznej, bo jeżeli posłuchamy Ladysi, to jest wokalistka nu-soulowa, którą też możemy usłyszeć w utworach Drake'a. To są wykonawcy, którzy poruszają się w tak różnych stylistykach i estetykach, że tak naprawdę określenie jazzem byłoby to bardzo tak hermetycznie zamykające całą sytuację, więc wydaje mi się, że czasami ludzie, którzy jakby określają się jako osoby niesłuchające jazzu, tak naprawdę tymi słuchaczami są tylko nieświadomymi.
1: No widzicie, nieświadome, więc może akurat możecie wpaść na Blue Summer Jazz Festival i usłyszeć jakąś piosenkę, którą dobrze znacie, a nawet się może nie spodziewaliście, że ona właśnie gdzieś tam do tego gatunku, jakim jest jazz, się zalicza. No ale mówię cały czas, że jest to festiwal, Blue Summer Jazz Festival, więc jak festiwal, no to musi być oczywiście muzyka i muszą być wykonawcy tej muzyki, więc posłuchajmy teraz od Michała o artystach, jakich możemy usłyszeć w najbliższą sobotę oraz w niedzielę w Parku Starego Browaru.
2: Okay, na festiwalu posłuchamy bardzo różnych wykonawców, od Sama Greenfielda, który przybywa do nas z Nowego Jorku, z Brooklynu, po Gretchen Parlato, wokalistkę nominowaną do Grammy, słynącą z niezwykle instrumentalnego potraktowania swojego głosu. Nubian Twist, to jest kolektyw z Londynu. Najdłuższą drogę pokonać do nas będzie musiała japońska pianistka Hiromi. Jest to gwiazda w zasadzie jazzu, płynąca z techniki fortepianowej, wywodzącej się z techniki klasycznej, dostrzeżona przez Chica Corea, bardzo charakterystyczna wykonawczyni. To jest połączenie muzyki rockowej z czasami taką ekspresją heavy metalową, ale też właśnie z bardzo precyzyjną techniką klasyczną.
1: Wiele tych zagranicznych nazwisk mogliśmy teraz usłyszeć i będziemy mogli też usłyszeć tych artystów właśnie w 18 i 19, czyli w najbliższą sobotę i w niedzielę w ramach Blue Summer Jazz Festival, ale będzie też taki bardziej polski wątek, a o tym już teraz dowiedzmy się jeszcze trochę więcej od Michała.
2: Oczywiście Blue Jazz Orchestra. To jest nasz poznański zespół, jedyny wątek polski w weekendowym line-upie, bo jeszcze należy wspomnieć o tym, że będziemy rozpoczynać festiwal w piątek otwartym wydarzeniem Blue Jazz Orchestra. Oni zagrają specjalnie przygotowany program poświęcony Kenemu Wheelerowi, to jest trębacz, w którego podczas tego projektu wcieli się Jerzy Małek w towarzystwie wokalistki Anny Gatt.
1: No i słuchajcie, mi chyba już nie pozostaje też ponownie nic innego, jak tylko was zaprosić, żeby wziąć udział w tym Blue Summer Jazz Festival, bo myślę, że to też może być niezła gratka dla fanów jazzu, ale też nie tylko, jak zresztą słyszymy. No a to 18-19, jak już wspominałam, ale też 17, czyli już w najbliższy piątek, będzie jeszcze wydarzenie, które trochę połączy dwa festiwale, bo i właśnie Blue Summer Jazz Festival, o którym teraz tutaj wam opowiadam, ale też Bittersweet. Oni robią wspólne wydarzenie, gdzie właśnie będzie i trochę jazzowo, ale też z tego, co czytałam, ma być i speed meeting, i właśnie koncerty, i też pokaz mody, więc myślę, że też niezła gratka, żeby się udać właśnie w piątek do Parku Starego Browaru i mieć nie dosyć, że przedsmak Blue Summer Jazz Festival, to jeszcze też przedsmak sierpniowego Bittersweeta, który się do nas wielkimi krokami zbliża, ale teraz jeszcze wróćmy właśnie do tego, co już w najbliższy weekend, i posłuchajmy zaproszenia właśnie prosto od Michała Francuzika z klubu Blue Note.
2: Serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na Blue Summer Jazz Festival, który będzie się już w najbliższy weekend 18 i 19 lipca w Parku Starego Browaru. Festiwal poprzedzi wydarzenie dodatkowe, otwarte dla wszystkich. Również Park Starego Browaru 17 lipca, piątek, Bittersweet Goes Blue. Będziemy mieli okazję uczestniczyć w wystawach, pokazach oraz wielu innych wydarzeniach towarzyszących oraz w trzech koncertach jazzowych wieczorową porą.
1: Więc żebyśmy się nie stęsknili za klubem Blue Note, no to raz jeszcze zapraszanko właśnie na Blue Summer Jazz Festival do Parku Starego Browaru. No i też zapraszać was będę na kilka innych wydarzeń, które przez te wakacje się będą działy, bo jak wspominałam, w kulturze jest dosyć intensywnie i myślę, że bez problemu można znaleźć coś fajnego do roboty, czy to na weekend, czy to w tygodniu, no ale żeby poznać jeszcze te inne wydarzenia, to musicie zostać ze mną dalej w Sobotarzu Kulturalnym w Radio Afera.

0: No ale co z tego? To z tego, że teraz w Sobotarze Kulturalnym przyszedł czas na naszą taką mini audycję w audycji. Zapowiadałam wam tematy filmowe, jak ktoś słuchał uważnie, to wie, że jeszcze ich nie było, więc teraz przyszedł na nie czas i w imieniu Kaspraka Śmierczaka ja zapraszam serdecznie do odsłuchania właśnie takiej mini audycji o tym, co piszczy w filmowym przemyśle, czyli po napisach.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak. Kim zostanie nowy agent 007? MGM wraz z Amazonem trzymają odpowiedź na to pytanie w ścisłej tajemnicy. Ale może to wynikać z tego, że po prostu nie wiedzą. Debbie McWilliams, czyli legendarna koordynatorka oraz reżyserka castingów od czasów Tylko dla Twoich Oczu, czyli rok 1981, aż do ostatniej części, jaką jest Nie Czas Umierać z 2021 roku, wspomniała niedawno w wywiadzie udzielonym dla magazynu The Independent, że odtwórca musi być dla widza zagadką i raczej białą kartką niż wielkim nazwiskiem. Tym samym możemy uciąć spekulacje na temat wcielania się w rolę agenta 007 takich gwiazd jak Callum Turner, Jacob Elordi czy Harris Dickinson. Nie wiem, czy do was dotarły te wszystkie memy i różne informacje na temat chociażby właśnie Elordiego, który miałby wcielać się w postać Bonda i mając swoje 2 km wzrostu nie byłby w stanie nijak wtopić się w tłum. Inne doniesienia, tym razem ze strony magazynu Deadline, donoszą, że pierwszy etap castingu jest już zakończony, a Denis Villeneuve, który reżyseruje nowego Bonda, osobiście ma już kontaktować się z, nazwijmy ich, finalistami, których ma być mniej więcej od 5 do 7. Byłem ostatnio na świetnym filmie, który chciałbym wam bardzo serdecznie teraz polecić. Zaproszenie, bo tak też się nazywa, tudzież w oryginale The Invite, to nowy komediodramat, za którego reżyserię odpowiada Olivia Wilde. Jest to jej debiut reżyserski, zawodowo na co dzień zajmuje się aktorstwem, możecie ją kojarzyć m.in. z filmu Ona, w którym grała wraz z Joaquinem Phoenixem, projektu Lazarus czy filmu Wyścig z 2013 roku, ale też z wielu, wielu różnych innych mniejszych czy większych filmowych produkcji. Całość akcji zachowana jest w bardzo intymnej atmosferze. Przez mniej więcej 95-99% filmu akcja nie opuszcza mieszkania głównych bohaterów. I to pozwala nam bardzo mocno zbliżyć się do nich i mocniej odczuwać trawiące ich bolączki. Mówimy tutaj o związku, w którym tkwią, który to związek jest pusty, nie ma żadnej iskry, nie ma ciepła, nie ma bliskości, jest już tylko przyzwyczajenie i rosnące zmęczenie sobą nawzajem. Nawet w obliczu wizyty tajemniczych sąsiadów nasza para głównych bohaterów nie jest w stanie nijak zamaskować tego, jak bardzo podskórnie się nienawidzą. Błyskotliwy żart łączy się tutaj z ciętymi ripostami oraz bardzo dużą świadomością i, zdaje się, czułością, z jaką Wild, reżyserka, podeszła do tematów, które porusza, i to wszystko razem sprawia, że obraz tak dobrze się ogląda. Ja mogę wam powiedzieć, że bawiłem się wybitnie i bardzo głośno się śmiałem i skręcałem się z zamierzonej żenady i bardzo wszystkim kibicowałem, bo zostały stworzone bardzo głębokie, niejednowymiarowe kreacje, którym chciało się kibicować na swój sposób. No i właśnie, połączmy to z świetnymi aktorami, którzy odgrywali główne role. Wcześniej wymieniana Wild, Seth Roger, czyli król średniobudżetowych komedii z początku XXI wieku, Edward Norton czy lśniąca, ale to naprawdę lśniąca, Penelope Cruz. Od 3 lipca zaproszenie możecie zobaczyć w kinach i właśnie tam serdecznie was Zapraszam. Już za 10 dni, w czwartek 23 lipca, we Wrocławiu rozpoczyna się festiwal Nowe Horyzonty. Mówimy tutaj o 11 dniach wypełnionych wielkimi produkcjami prosto z Cannes, Locarno, Sundance oraz innych dużych festiwali, jak i niszowym kinem arthouse'owym. Ale co najważniejsze, będziemy tam też my. Ekipa Radia Afera zamelduje się na festiwalu. Chciałbym zaprosić Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych od 23 lipca do 2 sierpnia, kiedy to codziennie będziemy relacjonować to, co udało nam się obejrzeć oraz po prostu to, co na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu się dzieje. Od razu chciałbym Wam też zarekomendować wyregulowanie odbiorników za 2 tygodnie, jako że wyjątkowo po napisach będzie wtedy wyjazdowe i festiwal Nowe Horyzonty właśnie z serca czy z centrum festiwalowego będę dla Was relacjonować. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na festiwalu. Jeżeli nie, to do zobaczenia na mediach społecznościowych Afery, a jeżeli nie, to do usłyszenia za 2 tygodnie w Po Napisach.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie Po Napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.

0: No i ja już wracam do was w dzisiejszym sabotażu kulturalnym. No i było trochę filmowo, było też muzycznie. Zanim wrócimy do tych filmów, bo dzisiaj mam wrażenie takie dwa tematy trochę nam ten sabotaż, jak tutaj ładnie powiedzieć, trochę przechylają może szale tej kultury właśnie na te tematy filmowe oraz bardziej muzyczne, muzyki klasycznej, chociaż była też rezydencja artystyczna przecież w Fyrtu Głównej na samym początku, więc jest dosyć stabilnie. No ale jak już powiedziałam, że jeszcze chwilkę będzie muzycznie, będzie dlatego, że chciałabym wam przypomnieć i zaprosić do skorzystania z tego, co my jako Radio Afera mamy dla was do rozdania, czyli do jednej wejściówki podwójnej na Blue Summer Jazz Festival już w najbliższą sobotę oraz w niedzielę. O tym to sobie też troszeczkę wcześniej więcej powiedzieliśmy, ale Blue Summer Jazz Festival będzie miał miejsce w Parku Starego Browaru właśnie w najbliższy weekend. Rozpocznie go jeszcze wydarzenie towarzyszące razem z Bittersweetem w najbliższy piątek. No a my zapraszamy was do wysyłania SMS-ków do nas, żeby wygrać jedną wejściówkę podwójną na sobotę, czyli ten pierwszy dzień już oficjalny festiwalu. Żeby wygrać od nas tą jedną podwójną wejściówkę, to jedyne, co musicie zrobić, to wysłać do nas SMS-a na numer, uwaga, 7248, powtarzam raz jeszcze, 7248, żeby nam to nie uciekło. Na ten numer musicie wysłać do nas SMS-a o treści afera.sobota, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, na którą z tegorocznych gwiazd, jakie w sobotę występują, najbardziej czekasz, drogi słuchaczu, słuchaczko, oraz dlaczego akurat na tą osobę z line-upu czekasz najbardziej, co tam cię w niej przyciąga. Po prostu uzasadnijcie nam, dlaczego to właśnie akurat na tą osobę chcecie się wybrać, tą chcecie usłyszeć. Afera.sobota, potem wasze imię i nazwisko. I potem odpowiedź na to pytanie, które wspomniałam, na numer 7248. Jeszcze z ważniejszych informacji to jest to, że koszt wysyłania takiego SMS-a to 2,46. Więc do wysyłania tych SMS-ów ja was gorąco zachęcam, bo co, żal, żeby wejściówka przepadła, żeby nikt z niej nie skorzystał i się nie pobawił w sobotę na Blue Summer Jazz Festival. No a ja już wracam do też zapowiedzianego przeze mnie tematu filmowego, dokładnie przenosimy się do kina Muza i też do tematów kin plenerowych, których, jak pewnie niektórzy z was mogą obserwować, w Poznaniu jest od groma. Ja jeszcze się podzielę krótko historią, jaką miałam ostatnio, czyli chciałam się wybrać na kino na Wolnym, na film Wielki Marty. To było na placu, przy Placu Kolegiackim, na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta. No i słuchajcie, poszłam tam i wróciłam niestety po 10 minutach, bo tyle było osób, że już nie było tak naprawdę żadnego wolnego miejsca, żeby w komforcie ten film obejrzeć, więc pro tip dla was, jak się na jakieś kino plenerowe wybieracie, to warto być chwilkę wcześniej, żeby na pewno sobie czy to leżaczek, czy kawałek ziemi na kocyk w pewien sposób zarezerwować, ale no to jak nie tam, to też jest bardzo wiele różnych lokalizacji, gdzie możecie na takie kino plenerowe się wybrać, czy to na Trusał, czy na dach galerii MM, czy właśnie na przykład do kina Muza, bo moja redakcyjna koleżanka Zosia Wojewoda poszła do kina Muza i porozmawiała tam z Michałem Sołtyskiem, czyli producentem Silent Cinema w kinie Muza, bo to właśnie o tym wydarzeniu Silent Cinema teraz chciałabym wam więcej opowiedzieć, czyli pokazy na tarasie kina Muza. I zanim skupimy się jeszcze na większej ilości szczegółów odnośnie tego wydarzenia, to posłuchajmy troszeczkę Michała, który nam opowie, jak w zasadzie to Silent Cinema w Muzie zyskiwało tą swoją popularność.
1: Silent Cinema w kinie Muza pojawiło się w momencie, kiedy kino przeszło taki gruntowny remont. Pojawiło się właśnie to kolejne piętro z salą numer 2 oraz 3. Pojawił się również taras, na którym przy otwarciu w ogóle nowej Muzy pokazywano już właśnie pierwsze filmy. No już wtedy w zasadzie skradło serca widzów, ponieważ jest to bardzo nastrojowe miejsce, bardzo kameralne jednocześnie, które...
0: To było pokrótce o tej popularności, ale na spokojnie jeszcze zostajemy w kinie Muza, bo tam się trochę dziać będzie, bo właśnie noce zrobiły się trochę dłuższe, trochę cieplejsze, no i można sobie pozwolić na trochę dłuższe siedzenie pod kocykiem, żeby tam spędzić czas właśnie przy filmie. No i w poprzednich latach, tak też w tym roku, kino Muza zaopatrzy nas w słuchawki oraz koce i każdy z tych piątkowych oraz sobotnich wieczorów możemy spędzić w takiej najlepszej ucieczce trochę do tych historii ostatniego sezonu kinowego, więc to też będą filmy, które mogliśmy gdzieś tam widzieć na afiszach kinowych, a na przykład mogliśmy je po prostu przegapić, bo już po prostu gdzieś nam zeszły. Każdy miesiąc ma swoją tematykę. W lipcu będzie to duszność, a w sierpniu powolność. No i posłuchajmy teraz troszeczkę więcej na temat tych haseł tegorocznego Silent Cinema.
1: W przypadku tego roku ustaliliśmy sobie po prostu na każdy miesiąc osobną jakieś takie hasło, które jest takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich filmów, które są w programie. W przypadku lipca mamy hasło kinoduszność. To jest kino, które chwyta za gardło, to jest kino, które podbije jeszcze bardziej temperaturę. Natomiast w sierpniu troszeczkę zwolnimy. Chcemy zaoferować widzom takiego troszeczkę oddechu. I te filmy są pod mianownikiem kina powolność. Bo z jednej strony właśnie są wolne, a jednocześnie oferują właśnie jakąś taką kontemplację i namysł.
0: W lipcu będą to filmy takie jak na przykład Piknik pod wiszącą skałą, będzie też Climax, Sirat oraz troszeczkę o takich niezręcznych spotkaniach rodzinnych w filmie Father, Mother, Sister, Brother, więc może być ciekawie, no a w sierpniu też, tak jak Michał przed chwilą nam powiedział, to będą filmy, które troszeczkę nam się pomogą zatrzymać, ale też gdzieś tam nieraz poczuć tą nutkę emocji. No ale posłuchajmy teraz i dowiedzmy się od Michała Sołtyska, jak w ogóle powstawał repertuar tej tegorocznej edycji Silent Cinema.
1: Ważnym też takim wyznacznikiem tego, co chcemy wybrać do tego programu, jest też fakt, że chcielibyśmy przedstawić filmy z sezonu, te, które przedstawialiśmy dotychczasowo w repertuarze, ale często na przykład były grane właśnie w tym okresie zimowym, więc nie było okazji jeszcze, żeby zobaczyć je pod chmurką w troszeczkę innych okolicznościach, a także no, staramy się celować właśnie w coś, co nie będzie też na przykład takie przytłaczające, ale będzie też właśnie korespondować z ideą przyjemnego właśnie spędzenia czasu pod chmurką, no jakiegoś takiego oddechu i relaksu. Oczywiście w przypadku lipca troszeczkę odbiega od tej koncepcji, natomiast wychodzimy z założenia, że ta adrenalina też dostarcza ciekawych po prostu emocji, to, do których warto wrócić.
0: Ja się tutaj zgodzę, że to kino pod chmurką ma gdzieś tam ten swój szczególny klimat, no ale spokojnie w razie, kiedy chcecie się wybrać na dany film, a już widzicie, że prognozy zbyt sprzyjające nie są, to nie ma co odwoływać czy zmieniać planów, bo seans wtedy zostaje przeniesiony z tarasu kina Muza do sali numer 3, więc na spokojnie będzie można ten film w każdych warunkach w sumie obejrzeć. No a propos właśnie filmów, które możemy zobaczyć w ramach Silent Cinema w lipcu oraz w sierpniu, to posłuchajmy teraz jeszcze od Michała Sołtyska, który film, a właściwie może nawet które filmy, bo podejrzewam, że będzie ich więcej niż jeden, są takimi must have'ami do obejrzenia, które musimy mieć gdzieś tam na liście i na pewno warto będzie je obejrzeć.
1: Jeśli chodzi o lipiec, Piknik pod wiszącą skałą idealnie koresponduje właśnie z tym hasłem kina duszności, ponieważ jest to film niesamowicie właśnie taki oniryczny, ale też właśnie taki osaczający, sprawiający w jakiś taki nastrój no jakiegoś takiego dyskomfortu. Natomiast w przypadku sierpnia, no to myślę, że Miłość, która zostaje, Islandia i przepiękne widoki właśnie islandzkie, a jednocześnie historia bardzo rodzinna, intymna. Myślę, że to są tematy, które idealnie również będą korespondować z przestrzenią plenerową.
0: Kino Muza jest takim miejscem, które z pewnością ma swoich też stałych bywalców, no ale myślę, że jest dosyć otwarte też na tak zwanych turystów, osób, które może nie są po prostu, czy to zaznajomione jakoś bardzo z samą tę ideą tego kina, z jego też historią, bo przecież na Małe Poznania jest ono już nie krótki czas, tylko właśnie raczej już w tę stronę dłuższego. No ale właśnie, posłuchajmy teraz odpowiedzi od Michała na pytanie od Zosi Wojewody, czyli moje redakcyjne koleżanki, czy właśnie cały projekt, za który Michał odpowiada, czyli Silent Cinema, jest skierowany bardziej do tych stałych widzów, czy też do osób, które tak po prostu chcą poczuć może to Kinomuza tak na raz.
1: Kinomuza nie zamyka się tak naprawdę na żadną grupę taką odbiorczą i myślę, że jeśli jacyś turyści akurat będą przy okazji w Poznaniu i będą chcieli zobaczyć też turystyczne miejsce, jakim jest tak naprawdę też Kinomuza, to idealną okazją do tego będzie też eksplorowanie właśnie tego tarasu. No i zobaczenie jakiejś takiej przestrzeni, która nie jest codziennie, ale to też może być wartość tak samo dla stałych widzów, ponieważ no, nasi stali widzowie oczywiście niemal mieszkają w naszych trzech salach, natomiast taras jest dostępny, w szczególności pokazy na tarasie są dostępne tylko te 2 miesiące w roku. Tak.
0: No więc jak słucha nas ktoś też, kto na przykład do Poznania się na wakacje wybiera, bądź może chce się po prostu poczuć, mieszka tutaj, chce się poczuć turystą we własnym mieście i Kinomuza jeszcze nie widział albo nie widział od dłuższego czasu, to jest, myślę, idealna okazja właśnie w ramach Silent Cinema i tych piątkowych i sobotnich wieczorów przez cały lipiec oraz cały sierpień, więc też jeszcze dla formalności odrobinkę posłuchajmy zaproszenia od Michała Sołtyska na właśnie filmy w ramach serii Silent Cinema.
1: Serdecznie zapraszamy na Silent Cinema na tarasie Kina Muza. Pokazy odbywają się w piątki i w soboty wieczorem. W przypadku niepogody jesteśmy przygotowani. Mamy wtedy do dyspozycji salę, także seanse zawsze się odbędą i zapraszamy do eksplorowania programu, który jest dostępny na stronie internetowej Kina Muza.
0: No więc ja was po raz kolejny raz jeszcze zachęcę do tych wydarzeń, o których opowiadałam, czy to do Silent Cinema, czyli pokazów plenerowych na tarasie letnim Kinomuza, czy do Blue Summer Jazz Festival. Też mieliśmy okazję na taki mini przegląd tego, co się dzieje w kinach i w tym całym przemyśle kinowym dzięki Kacprowi Kaźmierczakowi i tej jego mini audycji w naszej audycji Sabotaż Kulturalny, audycja po napisach. No i oczywiście też zaczęliśmy od wywiadu o projekcie, o rezydencji na Fyrtlu Główna, czyli Flama Baba. Na to ja was też gorąco zachęcam, bo tak jak zaczęłam, tak też skończę, bo już patrzę na zegar i powoli czas na Sabotaż Kulturalny też końca dobiega. Więc tak jak wspominałam na samym początku, w kulturze się dzieje i też myślę, że jak macie luźniejszy weekend i wpadnie wam do głowy, że wybrałbym się na jakieś wydarzenie kulturalne, to myślę, że naprawdę jest w czym wybierać i problemem nie będzie ta nuda, tylko właśnie już faktycznie wybór, na co się wybrać. No, jak szukacie inspiracji, to nie pozostaje nic innego niż właśnie odpalić Radio Afera, bo my co tydzień dajemy wam takie różne pomysły, na co w tym czy w najbliższym czasie warto się wybrać. No i co, tak jak wspominałam, będziemy już powoli zmierzać do końca. Ja wam bardzo dziękuję, że towarzyszyliście mi i wysłuchaliście audycji dzisiejszej, czyli Sabotaż Kulturalny. Realizował mnie niezastąpiony Mikołaj Pluciński. Na początku jeszcze był z nami Mikołaj Pokorzyński, więc tutaj również pozdrowienia. A ja nazywam się Marta Głogowska i bardzo wam raz jeszcze dziękuję za ten Sabotaż Kulturalny. Do następnego.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: wierzysz.
1: Wycofuj się, proszę.
0: We mnie wierzysz.
2: Witam wszystkie osoby słuchające. Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Arek Cierniak. Bardzo dzisiaj intensywny aferytm. My mamy dwa wywiady, płyta tygodnia, konkurs, będzie się dużo działo. A za nami Pola Błasik z utworem Basia, którego premiera miała miejsce 9 lipca. Pola Błasik mówi w tej piosence, żegna ukochaną osobę i próbuje ukoić wiążące się ze stratą emocje. To opowieść o tęsknocie, wybaczaniu i wdzięczności za relację zbudowaną na wierze w drugiego człowieka. Pola bardzo pięknie tekstowo te emocje opisała i bardzo się cieszę, że mogłam ten utwór na antenie przedstawić. Zanim przejdziemy natomiast do kolejnej piosenki, no to mam gościa na antenie. Halo, halo.
3: Halo, cześć.
2: Cześć. Dzisiaj bardzo szybko zaczynamy z wywiadami, ale jest ze mną Przemek z apki Unknown Band.
3: Tak jest.
2: Dokładnie. Takie małe wprowadzenie, jeśli o Unknown Band chodzi. Jest to polska inicjatywa, aplikacja, która pomaga szukać muzyki takiej bardziej niszowej, alternatywnej, bez algorytmów. Czy ty byś coś dodał na ten temat?
3: Tak, jesteśmy trochę inną aplikacją niż serwisy streamingowe, które znamy, których używamy. No i nasz pomysł po prostu narodził się z podwójnej perspektywy, ponieważ jesteśmy zarówno sami muzykami niezależnymi, jak i słuchaczami. No i z jednej strony widzieliśmy, jak trudno jest niezależnym artystom dotrzeć do nowych odbiorców, a z drugiej sami jako słuchacze no też czuliśmy jakieś zmęczenie tymi algorytmami, które w kółko polecają nam te same znane rzeczy.
2: Mhm. No właśnie, bo to też myślę, że jest taki bardzo duży temat, jeśli chodzi o twórców i jeśli chodzi o słuchaczy, że coraz więcej mamy, no po pierwsze, tak jak mówisz, algorytmów, które coś nam podsuwają, a po drugie też bardzo dużo muzyki AI teraz się pojawia na streamingach i zastanawiam się, czy wy macie jakieś narzędzia, które pozwalają wam oddzielić, czy dostajecie w ogóle jakieś zgłoszenia AI na tę platformę?
3: Tak, dostajemy ich całkiem sporo, chociaż już teraz trochę mniej, bo tak czuję, że ludzie tak jakby ogarnęli, że nasz przekaz jest bardzo anty-AI, więc siłą rzeczy nie próbują tam już tak bardzo wrzucać takich utworów. Natomiast my wszystko weryfikujemy sami. Po prostu to jest najlepsza forma, ponieważ wiemy, że AI jest po prostu dobre i łatwo tworzyć utwory, które ciężko odróżnić też czasami od prawdziwych utworów tworzonych przez prawdziwe osoby. Więc weryfikujemy to sami. Jeśli nie uda nam się w jakimś przypadku czegoś zweryfikować i coś takiego przepuścimy, no to zawsze użytkownicy też mogą się do nas zgłosić i po prostu dać znać, że jest taki utwór. To też chodzi o okładkę, to chodzi o właśnie nie tylko o samą muzykę, ale o całą otoczkę, która może być stworzona w AI.
2: Mhm, czyli odrzucacie całkowicie utwory, które jakkolwiek mają do czynienia z AI. Czy to jest chociażby okładka, to już jakby też wypada.
3: Tak, to też wypada. Jasne. To nie jest tak, że my zupełnie odrzucamy użycie AI na jakimkolwiek etapie tworzenia utworu, ponieważ no tak naprawdę używanie AI to nie jest żadna nowość, jeśli chodzi o produkcję muzyczną, czy mix, mastering, ale są już takie bardziej etapy obróbki dźwięku. I w tych etapach akceptujemy AI. Nam chodzi o bardziej o ten proces twórczy, o takie sedno tworzenia. I tutaj mamy zdecydowanie nie.
2: No jasne, jasne. Tym bardziej, no tak jak już mówimy, w dobie tego, że na streamingach jest coraz łatwiej takie treści AI znaleźć. Ja też chciałabym, żebyś opowiedział trochę osobom, które nas słuchają, o tym, jak aplikacja się używa, bo to też dla mnie było ciekawe. Raczej, no, trzymacie się tego, że tak naprawdę nie wiemy, kogo, czego słuchamy, żeby też nie podejmować decyzji przez pryzmat tego nazwiska.
3: Tak, u nas liczy się tylko muzyka, tylko dźwięk, przynajmniej na początku. O co chodzi? Chodzi o to, że odpalamy aplikację i zaczynamy słuchać ciemno. To znaczy, najpierw wybieramy gatunki, które nas interesują oraz nastroje i wtedy przechodzimy do tej głównej części, czyli właśnie słuchania

0: ciemno. Mhm. To polega na tym, że słyszymy 20% utworu bez żadnych okładek, tak jak wspomniałaś, bez wiedzy, kto jest artystą. I dopiero po tym czasie możemy ocenić utwór i przekonać się, kto to jest. Jeśli ocenimy utwór pozytywnie, to wtedy nam apka pokazuje artystę. Jeśli ocenimy go negatywnie, czyli na 1 do 3 gwiazdek, wtedy przechodzimy po prostu dalej, do kolejnego utworu.
1: Mm-hmm.
0: No i potem już jakby, potem jak odkryjemy tego artystę, wtedy dopiero przekierowujemy słuchacza do jego dalszych linków, do social mediów, do streamingów i tak dalej.
1: I artyści dostają też ten feedback, prawda? Te oceny, te... Wydaje mi się, że tam też możemy coś napisać, jak dajemy ocenę.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ważne, żeby była jakaś interakcja między słuchaczem a artystą, żeby to nie były suche liczby odtworzeń, które są, jak wiemy, często niekoniecznie obiektywne. Chodzi nam o taką bezpośrednią interakcję właśnie słuchacza, który może ocenić utwór, który może napisać, co mu się podoba, z artystą.
1: Mhm. Okej, okay, rozumiem. To jest rzeczywiście, no właśnie. Wy też wspominacie o animacji lokalnego środowiska i myślę, że to jest bardzo dobry tego przykład, ale zastanawiam się, czy macie do czynienia z jakimiś botami w tej aplikacji w tym momencie?
0: Z botami raczej nie. To znaczy, no nie, bo u nas artyści sami wrzucają utwory, więc jakby...
1: Tak, ale wiesz, bardziej na zasadzie, powiedzmy, tych ocen i komentarzy, czy coś takiego się zdarza?
0: Raczej nie, raczej tego unikamy. Mamy też nasze procedury, które potrafią wyłapać takie rzeczy. My widzimy, kiedy ktoś na przykład wrzuca komentarz, który nie jest prawdziwym feedbackiem, tylko czymś takim po prostu zrobionym dla punktów, że tak powiem, bo my też mamy punktację.
1: Tak.
0: Więc... Na tą chwilę my staramy się jak najbardziej wszystko weryfikować sami, żeby to było organiczne, żeby wszystko przechodziło przez nasze ręce.
1: Mm-hmm, no właśnie, bo tu też jest trochę tak, że przy ocenianiu tych piosenek można też zgadniać sobie punkty i to też trochę czyni to, powiedzmy, swajpowanie trochę bardziej atrakcyjnym, nie? Że jednak nie skrolujesz sobie tej kolejnej rolki, tylko raczej poznajesz nowego artystę, a za to dostajesz jeszcze punkty.
0: Tak, to jest tak, że nasza punktacja ma kilka poziomów, to znaczy, że najmniej punktów otrzymujemy po prostu za przesłuchanie, więcej za skomentowanie, za ocenienie. No i te punkty mają też jakby swoje jakby prawdziwe przełożenie, no bo na przykład w tej chwili mamy konkurs, który za punkty w Anno Band można wygrać bilet na OFA, na OFF Festival. Tak więc też zapraszamy naszego Instagrama, gdzie dokładnie jest opisany konkurs. Więc tak, więc te punkty mają sens po prostu.
1: Mhm, jasne. No i jest to rzeczywiście też jakiś sposób na złapanie tej punktowej dopaminy, więc myślę, że bardzo fajny pomysł. Ja się jeszcze zastanawiam, bo trochę już mówiliśmy o animacji społeczności, ale przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy wy planujecie, gdzieś o tym rozmawiacie, żeby ta społeczność zanimować jeszcze bardziej jakimiś grupkami, Discordami, spotkaniami? Wiem, że jedno chyba prowadzone przez Olgę miało miejsce na Nextfeście. Czy planujecie tego więcej?
0: Mhm. Tak, my się bardzo chcemy jakby pojawiać fizycznie, jako prawdziwe osoby na różnych tego typu wydarzeniach, tak więc jeździmy na showcase'y, jeździmy na festiwale, gadamy z ludźmi, gadamy też z artystami. No i też jakby potencjalnie rozważamy jakieś funkcje społecznościowe, czyli takich interakcji między użytkownikami, o ile to nie będzie przypominało feedu, takiego jak jest coraz częściej na różnych aplikacjach, co nie, że te wszystkie aplikacje stają się coraz bardziej ujednolicone, wszystkie przypominają trochę feed Instagrama, i tego na pewno chcemy uniknąć i w tą stronę nie będziemy iść.
1: Jasne, rozumiem. Trzymam za to kciuki, ale chciałabym też cię spytać o wasze największe wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie Unknown Band, no i też o takie najlepsze feedbacki. Czy masz jakąś sytuację, gdzie tak pomyśleliście, że kurczę, robimy coś dobrego, robimy super rzecz?
0: Tak, nawet przy okazji teraz tego konkursu dostaliśmy taką, wrzuciliśmy nasz konkurs na grupkę na OFF-ie i dostaliśmy na przykład taki komentarz, że mam już bilet na OFF-a, więc nie potrzebuję brać udziału w konkursie, ale dzięki temu odkryłam super aplikację.
1: O.
0: Tak więc to było bardzo miłe. A jeśli chodzi o wyzwania, to na pewno naszym takim największym wyzwaniem i też takim celem, marzeniem jest to, żeby wyjść z tym za granicę. I to już się dzieje, ponieważ mamy pierwszych artystów z zagranicy, ze Słowacji, z Czech, teraz też z Litwy, ale na pewno no, to jest takie duże przedsięwzięcie, które stoi przed nami.
1: Jasne. No to ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby aplikacja jeszcze bardziej rozwijała się tutaj w Polsce i poza Polską, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna inicjatywa i tutaj w Radio Afera, gdzie promujemy muzykę raczej alternatywną, bardziej niszową, no myślę, że wszyscy bardzo doceniamy. Dziękuję Ci dzisiaj, Przemek, za rozmowę. Dzięki, że opowiedziałeś nam trochę o aplikacji. No i odsyłamy osoby, które nas słuchają, oczywiście do Waszych mediów społecznościowych i do sprawdzania samej aplikacji. Możesz jeszcze powiedzieć, gdzie dokładnie Was znaleźć.
0: Znajdziecie nas na Unknown Band Polska na Instagramie, na TikToku. Przede wszystkim to są takie dwa nasze kanały komunikacji. No i głównie tam. Mamy też angielską wersję Unknown Band App. Także natomiast jeśli chodzi o konkurs, to on jest tylko na polskim Unknown Band Polska.
1: Jasne. Dobrze. To w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymam kciuki.
0: Dzięki.

Julie Fox, Jest mi dobrze, czyli najnowszy utwór od tej artystki. Jej ostatnie premiery balansują między taką popową przebojowością a rockowym pazurem, więc myślę, że dużo entuzjazmów się tutaj znajdzie. Julie Fox przygotowuje się do premiery epki, mini-albumu Kiedyś było lepiej i jednym ze zwiastunów jest właśnie singiel Jest mi dobrze. Julie opowiada tutaj o wolności, o radości, odnajdywaniu spokoju w sobie i o tym, że może czasem nie potrafimy funkcjonować ciągle na 100% i to też jest okej. I Julie ma nadzieję, że piosenka też umili nam lato i pozwoli nam trochę tak odetchnąć, jak to w lato bywa. Ja też mam taką nadzieję. No i może to, co pozwoli wam odetchnąć, to będzie wybranie się na Go On Stage Festival. Już 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek będzie odbywał się ten oto właśnie festiwal. Dzień pierwszy to Matylda Łukasiewicz, Zuta i Go On Stage Festival laureaci koncertów eliminacyjnych, a dzień drugi to Błażej Król, W czasy, Damian Sikorski Projekt i Twój Dawid, czyli laureat jednej z edycji tego festiwalu. Jeśli macie ochotę się na niego wybrać i trochę posłuchać trochę muzyki właśnie w lato, w wakacje, to ja mam dla was jedną pojedynczą wejściówkę. 7248, prefiks afera.goon. Tutaj ważne, żeby to było razem pisane. Afera.goon. Następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy chcielibyście na ten festiwal się wybrać. Afera.goon, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie 7248, a koszt wysłania SMS-a to 2,46. Czekam do końca programu. A teraz czas na stały punkt tego programu właśnie. A w tym tygodniu gramy wam Przebiśniegi i posłuchamy utworu Z czwartego na parter.

Przebiśniegi z czwartego na parter, jedna z propozycji z ich drugiego już albumu Sen Multiplayer. Sen Multiplayer to album, który jest zapisem snów. Każda z piosenek jest osobną krainą, czasem jasną, taneczną, czasem duszną, ciemną, zawieszoną gdzieś między wspomnieniem a przeczuciem. I myślę, że z czwartego na parter przedstawiało właśnie to zawieszenie i taką melancholię. Sen Multiplayer opowiada o dwójce bohaterów, którzy spotykają się wyłącznie we śnie i nie potrafią odnaleźć się na jawie, ale mówi też o muzyce jako wspólnym doświadczeniu, co my tutaj w Aferytmie też staramy się robić i mam nadzieję, że dobrze się z nami bawicie. I przejdziemy do dźwięków, no troszkę cięższych niż Przebiśniegi, Szegec z utworem Płomienie.

złodziej ognia, w kieszeni zapalniczka, rzadko kto się komuś odda. Nie ma dymu bez ognia, Antariem 10. Mówi mi gdzieś, robi dym, dymiarka serio. Podłączasz kablem do prądu i dymy polecą, polecą. To weź się tym dymem, ciesz się, nie? A ja patrzę na te po

Szegec, czyli raper, który wywodzi się ze slamów poetyckich i działa w koncepcji DEY. On sam nazywa się poetą ze złamanym nosem albo zwykłym typem z Gniezna. Do tej pory publikował swoje wiersze i nawijał w niecodziennych lokalizacjach, na przykład na Skłotach czy w Puszczy Białowieskiej, ale także w punkowym klubie bez kabli. On ma na swoim koncie już single takie jak Albo Istniejemy, Sierpień Pięknych Saren czy Elo Gniezno. Tam współpracował z Ananasem i Miłym ATZ. No a ten nowy singiel to już zupełnie nowy rozdział w karierze artysty. Płomienie to medytacja na temat ognia w takiej rapowo-punkowej formie. Sam klip został stworzony w latarni na Wenei właśnie w Gnieźnie. Jest to też takie bardzo ciekawe miejsce, pełne wydarzeń w lato, które bardzo animuje społeczność. Można sobie sprawdzać i na te wydarzenia się wybierać. No i czekamy, co tam dalej u Szegeca się będzie działo, bo Płomienie to bezpośrednia zapowiedź nadchodzącego debiutanckiego albumu rapera. Debiutancki album wydany został przez Stypę. Ewa Stypa dzieli się swoim takim właśnie pierwszym pełnowymiarowym wydawnictwem i jest to materiał, który jest takim eksperymentalnym podejściem do tworzenia muzyki. Materiał nazywa się Stypendium, a dlaczego, to powiem, jak posłuchamy utworu.

nie wiem. Thank you.

Stypendium, bo Stypa przedstawia swoje wydawnictwo jako fikcyjny urzędowy wniosek o stypendium psychiczne, czyli prawo do własnego tempa życia, wrażliwości, odklejenia od presji i standardów współczesnego świata. Ono opisuje świat zewnętrzny, wewnętrzny osoby spotykającej się ze swoimi lękami, zawiścią, wstydem, naiwnością. No i myślę, że też w warstwie muzycznej można usłyszeć tę taką surowość charakteru tych spotkań. No ale jest tam gdzieś też nadzieja. Natomiast premierze wydawnictwa towarzyszy wyjątkowa akcja angażująca fanów Stypy i odbiorców jej albumu, dla których powstał specjalny formularz pozwalający wypełnić własny wniosek o tytułowe stypendium. Ja polecam go sobie sprawdzić i myślę, że tutaj bardzo fajnie też można odkryć siebie. Pytania takie, jak udowodnisz, że istniejesz, czy pamiętasz zapach swojego dzieciństwa, czy też sekcja o przebiegu odstępowania od normy. Myślę, że tutaj naprawdę bardzo możemy odpowiedzieć sobie na pytania, które pozwolą nam poznać siebie trochę bardziej, co też ze stypendium się bardzo pokrywa. Utwór Iggy Pop, który właśnie wybrzmiał, też mówi o tej presji. Nie mogę stanąć obok, muszę wrócić do domu, być w normie, BMI w normie. I to właśnie tematy, które Stypa na swoim albumie porusza. A my teraz przejdziemy do utworu Magma od Stormi i Brandano.

Stormia, czyli artystka urodzona w Polsce, teraz jest już w Londynie, no i produkuje utwory, które chciałaby, żeby przetransformowały trochę scenę art popową. Stormia bardzo inspiruje się swoimi korzeniami kulturowymi, więc łączy taki folklor słowiański z brutalizmem i takie bardzo, myślę, eteryczne wokale spotykają się z takim cięższym, elektronicznym brzmieniem i opowiada o tym, że to ona wygrała swoje serce, posiada swoje serce i że zakochuje się w samej sobie. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne przesłanie, a my teraz sobie posłuchamy trochę rapu i to rapu poznańskiego od formacji Hossa.

właśnie.

Hossa i utwór Zimuj z epki Przezimuj, która premierę miała w kwietniu dokładnie 16. Póki co formacja całkiem enigmatyczna, ale bardzo polecam epkę do sprawdzenia, bo są tam naprawdę piękne, piękne bity, bardzo dobrze się tego słucha. Nie enigmatyczne artystki, przynajmniej jeśli chodzi o biografię, to Iwona Skwarek i Jana Kołto, które ostatnio połączyły siły w utworze Innocence, czyli też poznańskie utwory. Innocence opowiada o takiej tęsknocie za przeszłością, za przyszłością, za trochę młodością. Tutaj tekst Iwony i melodia Jany pięknie się dopełniają, więc pozostaje mi nic innego, a zaprosić do posłuchania.

0: Iwona Skwarek i Jana Kołto połączyły siły w tym pięknym utworze właśnie. Innocence, tak jak już wspominałam, to ta tęsknota za przeszłością, ale też za prostotą, utraconą niewinnością i wbrew pozorom nie jest to utwór nowy, ponieważ został on napisany, przynajmniej ten tekst, przez Iwonę bardzo dawno temu, po wydaniu debiutanckiego utworu, albumu zespołu Rebeka, czyli Hellada. Tam na przykład utwory takie jak Stars, świetne, świetne kompozycje. Elementem, który był potrzebny do tej piosenki, żeby mogła wybrzmieć, była właśnie Jana Kołto i jej talent. Pianino i też wrażliwość Jany pomogły, ta warstwa muzyczna pomogła wydobyć właśnie tę melancholię z tekstu Iwony. Z części warstw artystki nawet zrezygnowały, zostawiając więcej przestrzeni dla głosu, melodii i emocji. Możemy też usłyszeć smyczki i to smyczki nagrane przez Tomasza Citaka, który współpracował między innymi przy trzecim albumie Rebeki. No i właśnie, jest to piosenka o potrzebie powrotu do prostych rzeczy, takich chwili bez telefonu w ręku, co myślę też nam się trochę zazębia z rozmową o Unknown Band. Tam co prawda telefon jest potrzebny, by przeglądać aplikacje, ale też poznajemy muzykę i tworzymy sobie nową wrażliwość. Na dzisiaj to tak naprawdę będzie już koniec, ale nie zostawię was z niczym. Jeśli ktoś słuchał Aferanka dzisiaj rano, no to mógł usłyszeć wywiad z zespołem EB. Jeśli nie, no to teraz jest ten moment, żeby usłyszeć go jeszcze raz. EB to trio z Londynu, który gra muzykę trochę elektroniczną, trochę eksperymentalną. Jest to zespół, który też działa na scenie The Windmill, czyli kultowego londyńskiego klubu. Ja zostawiam was dzisiaj z wywiadem z EB i następnie z utworem Now You Know, jednym z większych utworów zespołu, a to wszystko dlatego, że wystąpią już niedługo, tak naprawdę to już za miesiąc, jak ten czas zleciał, na festiwalu Bittersweet. Ja dzisiaj dziękuję za całą audycję, dziękuję za obecność, Marta Nowakowska za mikrofonem, Arek Cierniak za konsolą i za chwilę usłyszycie wywiad zdubbingowany przeze mnie i Tymoteusza Powęzowskiego. Do usłyszenia.
1: Okay. Cześć. Chciałabym, abyście najpierw przedstawili się naszym słuchaczom.
2: Jasna sprawa. Jestem Will i śpiewam. Cześć. Jestem Scott i gram na perkusji.
1: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, a słuchacze Radia Afera mogą was bliżej poznać, jeśli nie mieli jeszcze okazji i wpaść na wasz koncert. No właśnie, graliście już w Poznaniu. Powiedzcie mi proszę, jakie są wasze wrażenia? Czy w Poznaniu wam się podobało? I jakie nastawienie na kolejny koncert?
2: Tak, bawiliśmy się świetnie. Nie, byliśmy tam na Next Fest.
1: Tak, to było w kwietniu, czyli całkiem niedawno.
2: Racja, w kwietniu. Było super. Udało nam się poczuć trochę klimat miasta. Poszliśmy zobaczyć te słynne mechaniczne koziołki o 12 w południe. Mieliśmy też szczęście do pogody, było bardzo słonecznie. Tłum ludzi zebrał się, żeby oglądać to widowisko. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy, więc było naprawdę ekstra.
1: Jasne, to bardzo ważna poznańska rzecz. Prawdopodobnie jedna z najważniejszych atrakcji. Jeśli widzieliście Trębacza, to zaliczyliście najważniejszy punkt, czyli zdążyliście. A jak sam koncert?
2: Był dobry, publiczność dopisała. Graliśmy w Polsce raz wcześniej, w Warszawie, jako support Shame na trasie. Oba nasze występy w Polsce były świetne. Ludzie chętnie tańczyli i się ruszali. To jeden z moich ulubionych koncertów.
1: Bardzo miło to słyszeć. Mam wrażenie, że Polacy mają opinię świetnej publiki, więc cieszę się, że to potwierdzacie. Wspomniałeś o Shame, do tego wrócę później, ale najpierw chciałabym zapytać o początki zespołu, żeby osoby nas słuchające wiedziały, jak się poznaliście.
2: Scott i Lev, którego dzisiaj tutaj nie ma, grali wcześniej w innym zespole. Byłem ich fanem i poszedłem na koncert. Brat mnie z nimi zapoznał i zakumplowałem się z Lewem. Grałem wtedy w innej kapeli w Londynie i zaprosiłem ich na poprzedni skład na support. Na początku lockdownu w pandemii. Lew zaczął robić elektronikę i szukał kogoś do wokalu pod te demówki. Wpadłem do niego i zacząłem naśpiewać do bitów z laptopa. Scott dołączył na koncerty, bo grali już wcześniej razem. Tak to ewoluowało i proces pisania i sety live bardzo się zmieniły. Zaczęliśmy jakieś 3 lata temu, zgadza się Scott? Tak, około 3 lat temu.
1: Pandemia to dość częsty motyw w moich rozmowach z artystami. Myślicie, że wasze trio powstałoby, gdyby nie lockdown? Czy on wam jakoś pomógł?
2: Dobre pytanie. W lockdownie wszyscy siedzieli sami w domach. Było dużo niepewności, kiedy wrócą normalne koncerty. Gdyby nie ta presja na produktywność, nie wystartowalibyśmy tak szybko po pandemii, gdy zaczęto otwierać kluby na siedząco. Chcieliśmy wrócić na scenę jak najszybciej. Nie wiem, czy bez tego tempo byłoby tak intensywne. Pytanie, czy Lew w ogóle zacząłby produkować muzykę? Lockdown dał mu czas i przestrzeń na naukę nowego rzemiosła. Wielu moich znajomych rozwijało wtedy nowe hobby i umiejętności. To był zwrot o 180 stopni. Nasz stary zespół był bardzo gitarowy, więc elektronika była kompletną nowością.
1: To z pewnością ciekawy czas. Z jednej strony człowiek czuł się trochę bezużyteczny w zamknięciu, a z drugiej to był dobry moment na próbowanie nowych rzeczy. I tak właśnie powstał zespół. Powiedzcie mi proszę, jak wygląda u was podział ról przy produkcji i pisaniu piosenek? Czy Lew robi wszystko, czy pracujecie wspólnie?
2: Lew tworzy głównie brzmienie i produkcję. Ja piszę szkielety piosenek przy pianinie i podsyłam mu pliki MIDI. On nadaje im styl EB. Często Lew robi podkłady elektroniczne, a ja nad nimi pracuję sam. Taki osobny tryb pracy dobrze się u nas sprawdza. Czasem jednak siedzimy razem w pokoju i rzeźbimy numer wspólnie. Scott, jak u ciebie to wygląda? To zależy od utworu. Zaczyna się na laptopie Lewa albo Willa, a ja przed koncertami dodaję bębny, żeby ten numer z laptopa ożył w klubowej przestrzeni. Więc tak, bazą jest tu muzyka z laptopa.
1: Każdy z was ma dość różne korzenie muzyczne. Słychać klasykę, ale też gitary. Jak łączycie te doświadczenia w całość?
2: Tworzymy bardzo instynktownie. Wpływa na nas to, czego słuchamy, ale nie jest to kalkulacja, że teraz użyję klasycznego wykształcenia do melodii. Działamy spontanicznie. Nasze style się różnią, nie mieliśmy zbyt wielu wspólnych punktów w młodości. Wychowałem się na klasyce i chórach. Potem doszło indie, dream pop, shoegaze i folk. Lew i Scott mieli cięższe brzmienia. Lew słuchał ekstremalnej muzyki gitarowej, zanim wszedł w elektronikę. To spory kontrast. Pochodzimy z 3 różnych miejsc na świecie i mamy skrajnie odmienne gusta. Ale to jest super, bo piosenki lądują pośrodku naszych upodobań. Tworzymy coś, co jest esencją tych wszystkich światów. Szanujemy to, co każdy z nas robi i rzadko się kłócimy. Bez słów rozumiemy, czym jest brzmienie EP. Przepuszczamy wszystko przez ten sam filtr.
1: Skoro słuchacie innych rzeczy, to czy przy tworzeniu pojawia się dużo sporów, czy raczej wypracowujecie kompromis?
2: Bez słów rozumiemy, czym jest brzmienie EP. Przepuszczamy wszystko przez ten sam filtr.
1: A czy są jacyś konkretni artyści, których wszyscy lubicie i którymi się inspirujecie?
2: W naszej muzyce celujemy w bogate, maksymalistyczne brzmienie. Inspiruje nas Death Grips, to jak potężnie brzmią na scenie, mając tylko bębny, gitarę i wokal. Byliśmy na ich koncercie rok temu. Ta intensywność i to, jak wypełniali salę, bardzo nas natchnęło. Ostatnio wszyscy lubimy też folk. To nasz największy wspólny mianownik.
1: Rozumiem. Will? Chyba chciałeś coś dodać.
2: Wszyscy słuchamy alternatywnego popu z elementami folkowymi. Jesteśmy też fanami Everything Everything i Falls.
1: Falls to klasyka. Są niesamowicie energiczni na żywo. Ja też uwielbiam ich koncerty i podziwiam Jenisa na scenie. No właśnie, czyli ta energia na żywo jest dla was kluczowa. Zarówno Death Grips, jak i Falls dają z siebie wszystko. I tutaj chciałabym spytać się o scenie z klubu The Windmill. Trochę już o niej wspomnieliście w postaci Shame. No i ona też na pewno wyróżnia się bardzo dobrymi występami na żywo. Graliście tam? Czujecie się częścią tej sceny?
2: Rzadko nas o to pytają, ale uwielbiamy The Windmill. Przeprowadziliśmy się do Londynu dla muzyki i ten klub dał nam szansę. Tim, który bukuje nam koncerty, pomógł wielu kapelom. Pozwalał nam często grać i jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Kumplujemy się z zespołami, które tam startowały, więc pozdrawiamy całą scenę The Windmill.
1: Rozumiem. Pierwsze skojarzenia z The Windmill to pewnie Shame czy Black Midi. Wasz styl muzyczny jest trochę inny, ale to wciąż ta sama koncertowa energia. Gdy byłam w Londynie, to miejsce było na mojej liście must see obok tradycyjnych zabytków i udało mi się tam wstąpić. Zastanawiam się, co waszym zdaniem czyni ten klub tak wyjątkowym, że cały czas prężnie działa, mimo tego, że jest kryzys grassroots venues, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Polsce.
2: Po pierwsze, lokalizacja. To zasługa Tima. Świetnie układa program wieczorów, ma ogromną wiedzę i jara się nową muzyką. Robi koncerty niemal codziennie od lat. Ludzie ufają, że poziom będzie wysoki. Reputacja klubu budowała się na kultowych składach. Black Midi mówili, że nikt inny nie chciał ich przyjąć, a Tim dał im szansę, bo ma świetny słuch. To prawdziwa społeczność. Ludzie od nagłośnienia czy barmani też grają w kapelach albo jeżdżą w trasy z zespołami, które tam zaczynały. Po prostu legenda i świetnie brzmiący klub.
1: Całkowicie się zgadzam. Poczułam tamten domowy klimat. Ale chciałabym teraz przejść do waszej nowej płyty Shallow Heads, której premiera miała miejsce 10 lipca. Co zmieniło się w waszym podejściu do tworzenia między waszą ostatnią epką a 2026 rokiem?
2: Zyskaliśmy masę doświadczenia scenicznego w Wielkiej Brytanii i Europie. Koncerty mocno wpłynęły na pisanie nowych rzeczy. Wyobrażamy sobie utwory na żywo i chcemy, żeby brzmiały potężnie. Odeszliśmy od sypialnego lo-fi z laptopa na rzecz bogatych warstw i producenckiego szlifu w studio. Staliśmy się bardziej ambitni. Wiedzieliśmy już, co się sprawdza na koncertach, a co nie. Mieliśmy studio i określony czas, by wyciągnąć z tych numerów maksimum. Taki deadline to była dla nas nowość i uczył nas skupienia. To był ambitny proces i pisało nam się zupełnie inaczej, ale jesteśmy bardzo dumni z efektu.
1: Single, a zresztą cała płyta, pokazują, że eksperymentujecie. Jak długo powstawał ten materiał?
2: Trudno powiedzieć, bo zamykający płytę numer napisaliśmy już parę lat temu. To podsumowanie ostatnich lat naszej działalności i grania koncertów. Ale nagraliśmy wszystko w 2 tygodnie. Dokładnie, samo nagrywanie zajęło nam tylko 2 tygodnie.
1: To musiało być bardzo męczące.
2: To były najintensywniejsze tygodnie w moim życiu. Weszliśmy w rok 2026 z pełną parą. Ktoś nas pytał, czego wtedy słuchaliśmy. Odpowiedziałem, że niczego. W studio odcięliśmy się od świata.
1: Wygląda to na intensywny start roku, a to nie koniec, bo teraz czas na festiwal. Zobaczymy was na Bittersweet w Poznaniu. Czego możemy się spodziewać po waszym show?
2: Zmieniliśmy trochę formułę. Koncert jest potężniejszy i mamy bogatsze instrumentarium niż ostatnio. Zagramy większość utworów z nowej płyty. Poza tym uwielbiamy Polskę, więc będziemy w świetnych humorach.
1: Świetnie to słyszeć. Wasz występ na Next Fest był sukcesem, więc super, że tak szybko do nas wracacie.
2: My też się cieszymy i nie możemy się doczekać.
1: Świetnie. Fani z Next Fest zobaczą nowe oblicze waszego zespołu, a całą resztę gorąco zapraszamy pod scenę, żeby też mogli usłyszeć wasze nowości i zobaczyć waszą ewolucję. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
2: Dzięki wielkie. Dzięki za twój czas. Do zobaczenia.

Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.

0: bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.

Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Zaczynamy Nostalgię lat 10. I cóż, jest to audycja Olgi Krótkiej.

Jest jeden, który z nim konkuruje w moim odczuciu, z takich najbardziej głośnych i znamienitych wydawnictw z 2012, no i jest to legendarny Good Kid, Mad City, Kendricka Lamara.

0: Good Kid, utwór Kendricka Lamara. Gdybyśmy mieli dzielić się na obozy Frank Ocean czy Kendrick Lamar, no to ja zdecydowanie wybieram Kendricka Lamara i album Good Kid, Mad City jest po prostu świetny. Na co dzień nie do końca słucham tego rodzaju muzyki, ale Kendrick Lamar ma coś w sobie, że każdy praktycznie jego album mi totalnie siada.
1: Kendrick ma coś w sobie takiego, że on siada wszystkim, nawet tym, którzy nie słuchają w ogóle rapu. I to chyba jeden z, jak nie najbardziej doceniony raper wszechczasów, na pewno współczesny. Good Kid, Mad City to jest w ogóle jego debiut w dużej wytwórni. Wcześniej wydawał tylko takie bardziej niezależne dwa wydawnictwa. I ciekawa jest rzecz, że na okładce tej płyty jest podpis, który nie mówi po prostu Good Kid, Mad City, tylko Good Kid, Mad City, a short film by Kendrick Lamar. I ten dopisek tutaj w moim zdaniem się kompletnie zgadza w 1000%, bo no Kendrick

0: niczym Clint Eastwood. Reżyseruje ten film i gra w nim główną rolę, jest też aktorem w tych historiach i to słychać na całym tym pięknym, narracyjnie rozbudowanym albumie. A skoro już przeszliśmy przez ten najbardziej krytycznie doceniony album roku, bo można tak powiedzieć, że i Channel Orange, i Good Kid, Mad City to takie dwie perełki krytyków z 2012, no to teraz może kącik personal favorite.
1: Okej. Okay. Nie wiem, czy pijesz do tego, że teraz będziemy grać Alt J'a, tak?
0: Tak, do tego piję.
1: I że to z pewnością jest album, który w 2012 roku najbardziej zapadł nam w pamięć, pewnie obojga,
0: no,
1: co?
0: Domyślam się, że dla ciebie jest to album roku, dla mnie na pewno.
1: Dla mnie też. No, to teraz już się rozumiemy.
0: An no Awesome Wave. Bez dwóch zdań. Awesome Wave, 2012 rok i utwór Dissolve Me.

0: Alt J z utworem Dissolve Me z albumu An Awesome Wave. Właśnie zdałam sobie sprawę, że dziesięciolecie tego albumu było już 4 lata temu i jak ten czas szybko leci. Mówiliśmy, że to jest nasza ulubiona płyta z 2012, ale nie tylko my tak twierdzimy, bo przecież ten album został wyróżniony nagrodą British Mercury Prize, a wielu stwierdziło, że Alt J jest największą nadzieją tamtejszego indie rocka. I tak faktycznie było, bo w 2012 niewiele zespołów brzmiało tak jak Alt J, a praktycznie można powiedzieć, że nikt. Oni mieli swoją drogę i swoje brzmienie, które na tamten czas było zdecydowanie rewelacyjne.
1: I to można powiedzieć w sumie o wielu zespołach, które puszczamy w tej audycji i w sumie też o to trochę chodzi, żeby pokazywać, że te alternatywne zespoły z lat 10. miały w sobie taką naturalną oryginalność, którą do dziś możemy podziwiać i Alt J jest tego idealnym przykładem. Pamiętam, że kiedy odkryłem tę płytę, to był chyba 2018 rok, to nie mogłem się od niej odkleić, słuchałem jej bez przerwy, słuchałem jej na imprezach, słuchałem jej w domu, słuchałem jej na spacerach. Ona po prostu jest jednym ze soundtracków mojego dojrzewania, mogę powiedzieć, i do dzisiaj każdy utwór z tej płyty wywołuje we mnie takie cudowne dreszcze nostalgii. Także uwielbiamy. Zdecydowanie. I dobrze, mamy już ze sobą najbardziej docenione płyty, mamy najbardziej docenioną przez nas płytę, to ja jeszcze proponuję trzeci kącik, płyty niedocenionej albo niedostatecznie docenionej, która tak trochę na uboczu została i tak do teraz sobie funkcjonuje. Ja wtedy tego albumu nie znałem, nawet tego zespołu, w sumie dopiero zapoznałem się z nimi w tym roku, ale też mogę powiedzieć, że mają w sobie to coś, czyli to niewymuszone, oryginalne brzmienie, takie bardzo świeże i bardzo, bardzo przemyślane są te kompozycje i cała płyta pod tytułem Life is Elsewhere, która nawiązuje do powieści Życie jest gdzie indziej Milana Kundery, a mowa o zespole Little Comets i właśnie z tej płyty teraz na antenie utwór Little Opus.

0: kiedy poznałem album Life is Elsewhere, Little Comets, to poczułem się, jakbym znowu miał te 19 lat, czy 18 i odkrywał właśnie zespół pokroju Alt-J czy Falls, czyli coś, co po prostu sprawia, że czuję się młody i szczęśliwy. Nie, żebym teraz nie był, bo zawsze, gdy słucham czegoś takiego, to po prostu nie mogę usiedzieć z radości. Te utwory mają w sobie taką ekscytującą, naiwną, można powiedzieć, skoczność i no, uwielbiam to w Little Comets, że wciąż można jeszcze znajdować takie mniej znane zespoły z tych lat, które dostarczają nam podobnych przeżyć. Także polecam z całego serca, płyta bardzo niedoceniona, a genialna. Life is Elsewhere, Little Comets, a teraz już troszkę bardziej doceniony zespół, ale i tak nie jakoś bardzo mainstreamowy, bo mowa o Hot Chip. I co z Hot Chipa mamy na dzisiaj?
1: Z Hot Chipa mamy z albumu In Our Heads, który oczywiście był w 2012 roku, Night and Day.

0: Hot Chip i utwór Night and Day. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale może to słychać, bo jeżeli chodzi o skład zespołu Hot Chip, no to tam pieczę nad syntezatorami, ale też gitarą i perkusją trzymał Al Doyle, czyli także członek zespołu LCD Sound System, który już puszczaliśmy w naszej nostalgii lat 10. No, jak dla mnie to bardzo słychać. A co ty myślisz, Arek?
1: Fajna ciekawostka. Nigdy o tym nie pomyślałem, że mogą tam być takie to koneksje, ale to w sumie całkiem oczywiste. Chociaż nie do końca, bo Hot Chip jest angielski, a LCD Sound System z Nowego Jorku. No ale dobra, co to dla nich, ten
0: dla
1: ocean
0: nich
1: przekroczyć.
0: Tak. Mi jedynie jest przykro, że niestety w 2006 Hot Chip wydał moją chyba ulubioną płytę, The Warning, z ich ogólnej dyskografii. No ale cóż, nie puścimy. Ale może
1: za rok zrobimy nostalgię lat zerowych.
0: Tak, właśnie o tym samym pomyślałam, że to jest dobry argument, żeby zrobić nostalgię lat zerowych, kochani.
1: Dobrze. Jest duża szansa na to. A tymczasem wracamy do 2012. I skoro już mieliśmy nasz element indie-troniki, czyli tego, co w Madame Affaire chyba nas inspiruje bardziej niż właśnie.
0: Niż cokolwiek innego?
1: Niż cokolwiek innego. No może nie, ale na pewno jest to dla nas jeden z najważniejszych klimatów muzycznych. Zarówno jest nim też dance punk, który teraz wybrzmie na antenie Radia Afera za sprawą zespołu Tudor Cinema Club i utwór Someday z płyty Beacon.

0: Tudor Cinema Club Someday z albumu Beacon. W latach zerowych ktoś stwierdził, że przecież muzykę rockową można grać tak, żeby była bardziej taneczna, wsadzić do niej groove znany z muzyki disco i przecież może to być ciekawe. Prekursorami tutaj jest już wspomniany zespół LCD Sound System, czy też Hot Chip, ale no właśnie za tymi zespołami poszła cała masa młodych kapel, które niosły ten płomienny sztandar dance punku przez całe lata 10. i obfitują one dlatego w mnóstwo pięknej, tanecznej, ale też ostrej muzyki, którą kochamy w Madame Affair. Prawda?
1: Tak, prawda.
0: I będzie ona na pewno pojawiała się gdzieś na każdej audycji, przynajmniej w jednym utworze, mam nadzieję. I zmienimy sobie teraz troszkę klimacik na łagodniejszy, troszkę psychodeliczny, z płytą, która też należy do tych głośniejszych, jeśli chodzi o rok 2012.
1: I też z takim utworem,
0: no to już mnie uprzedziłaś, bo chciałem powiedzieć, że na płycie Lonerism, Tame Impali, można by puścić praktycznie każdy kawałek i każdy utwór świetnie reprezentowałby ten album. No ale skoro to już się nazywa Nostalgia lat 10, no to chyba możemy sobie pozwolić na jeden taki ultra mega giga hit i dać sobie po prostu dużą dawkę tej nostalgii.

Feels Like We Only Go Backwards, Tame Impala, z płyty, legendarnej płyty Lonerism, która jest takim prekursorem tej psychodelii, która miesza się z popem we wczesnych latach 10. No bo wcześniej Tame Impala grał troszkę, no komercyjnie to tutaj takie brzydkie słowo, no ale troszkę mniej komercyjnie, przy czym nie ma nic złego w tym akurat, jak on gra komercyjnie, jeśli można tak powiedzieć, bo chyba niewielu jest artystów, którzy wtedy działali na pograniczu niszy i mainstreamu, a dzisiaj można go usłyszeć w takich no najbardziej mainstreamowych stacjach radiowych, jak się da, więc mam wielki szacun dla Kevina Parkera, że on po tych wszystkich latach wciąż jest na topie i robi to, co chce. Teraz robi elektronikę i to jest super, że realizuje się przez w sumie już trzecią dekadę i jest po prostu sobą i robi wciąż dobre rzeczy. Ale skoro już puściliśmy taki turbo hit, no to może teraz zrównoważymy trochę niszę i mainstream z też troszkę mniej znanym albumem z 2012, ale w podobnym klimacie, bo Allah Las to też jest taki psychodeliczno-gitarowy surf rock, można powiedzieć, czyli coś, co jednak stawiam całkiem blisko tych pierwszych płyt Tame Impala i ich album tytułowy Allah Las i utwór Sandy, który kojarzy mi się bardzo mocno z letnią pracą za granicą.

0: Sandy z utworem Allah Las, z płyty Allah Las. Tutaj muszę pozdrowić kumpla, który pokazał mi ten album kilka ładnych lat temu. Michał Sobociński, znany z, może znany na poznańskiej scenie z grania w składzie The Surfing Souls, czyli też takim poznańskim surf-rockowym składzie. Kiedyś byliśmy razem na robocie w Norwegii i często po pracy słuchaliśmy tej płyty gdzieś przy wodospadach norweskich czy przy fiordach, i ten album głównie z tym mi się kojarzy. Słońce i zmęczenie. I może sobie jeszcze zostaniemy na jeden kawałek w takim
1: klimacie.
0: W takim troszkę hipisowskim klimacie.
1: Tak, bo przed nami drugi album studyjny Maca DeMarco, zatytułowany Tu.
0: Nie mogło się bez niego obyć.
1: Tak, nie mogło się bez niego obyć. No i w sumie na tym albumie są dwa takie kawałki, które najbardziej chyba się wybijają pod względem popularności, czyli My Kind of Woman i Freaking Out the Neighborhood. I My Kind of Woman to jest taki utwór, który pamiętam, że właśnie słuchałam gdzieś może w gimnazjum i chodziłam i wyobrażałam sobie, że to o mnie pewnie coś takiego. W sumie nie pamiętam, ale wiem, że dużo tego słuchałam. Ale na drugim miejscu był Freaking Out the Neighborhood. No i dzisiaj właśnie ten klasyczny, mega zapadający w pamięć riff usłyszycie na naszej audycji.
0: Chyba każdy jest w stanie sobie zaśpiewać ten riff gitarowy. No to jest, to już przeszło do historii.
1: Tak.
0: Lecimy. Mac DeMarco.

0: Freaking Out the Neighborhood, Maca DeMarco, czyli jeden z gitarowych hymnów lat 10. A może hymnów to duże słowo w tym przypadku, no bo to jednak jest kawałek do leżenia na leżaku latem i picia yerby.
1: No, picia yerby albo jakieś lemoniatki. Właśnie chciałam powiedzieć, z cytrynką i lodem i jeszcze listkiem mięty nad morzem. Tak.
0: Tak, albo z rozłożonym ogrodkowym basenem.
1: Ogrodkowym, tak. Basenem. Dokładnie.
0: Tak, i tak dobrze mi się teraz tutaj przebywa w tej gitarowo relaksującej stronie 2012 roku, że może pozwolimy sobie na jeszcze jeden kawałek, który tak pięknie łączy tę hipisowską wrażliwość, taką bardzo oldschoolową, gitarową, z taką folkową poetyckością, może bym powiedział, bo teraz będzie utwór Yet Again z płyty Shields, Grizzly Bear'a, czyli też bardzo, bardzo ważna płyta, która też kojarzy mi się z pracą w Norwegii z Michałem Sobocińskim, też tego słuchaliśmy.
1: Ja mam wrażenie, że my po prostu pracę w Norwegii wspominamy na każdej naszej audycji.
0: No bo pięknie się pracowało w Norwegii.
1: Tak, ale my tam słuchaliśmy dużo muzyki, to jest wniosek po prostu.
0: To znaczy, że mieliśmy dużo wolnego czasu.
1: Tak.
0: Dobrze, Grizzly Bear.

0: Grizzly Bear z utworem Yet Again z ich czwartego studyjnego albumu Shields. Muszę powiedzieć, Arek, że otworzyłeś mi teraz pewną szufladkę w głowie i totalnie muszę wrócić do tego albumu, posłuchać go, bo dawno tego nie robiłam, a zapomniałam, jak bardzo uwielbiam ten zespół i ten album. A co ciekawe, znalazłam taką informację, co to były za czasy, że w 2012 roku, słuchajcie, jedynymi singlami z albumu Shields był Sleeping Youth i właśnie Yet Again, czyli trzeba było wydać dwa single przed premierą albumu. I widzicie, i tyle jeszcze przed nami. 10 utworów na płycie, tylko dwa single. Fajne czasy, co?
1: Chciałoby się trochę wrócić do czasów, kiedy z albumu nie znało się prawie nic, kiedy się go słuchało. Teraz 6 singli jak Madame Affair, nie wiem jak tak można.
0: No. Cóż.
1: Ale tak, do Grizzly Beara trzeba wracać, bo to jest zespół, który ma w sobie coś absolutnie magicznego i hipnotyzującego i to jest właśnie zaklęte w tym kawałku Yet Again, że on tak po prostu porywa i ja się teraz odkleiłem znowu, jak go słuchałem. Chyba nie umiem go słuchać inaczej. I niestety musimy kończyć, bo czas nas goni. Zostały nam tutaj niespełna 4 minuty i mamy dla was jeszcze jeden ostatni numer, ale zanim go zapowiemy, no to pożegnamy się już z wami. Dziękujemy za uwagę. Tę audycję prowadził Arek Cierniak, a przed mikrofonem Olga Kruszka
0: i Arkadiusz Gaducewicz,
1: czyli reprezentacja zespołu Madame Affair. I od razu zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie na przyszłotygodniową nostalgię lat 10, bo to będzie odcinek o tyle specjalny, że będziemy mieć 2013 rok, czyli chyba mój ulubiony rocznik w muzyce, w którym wyszło tyle świetnych albumów, że nie wiem, jak my to pomieścimy i nie wiem, jak my damy sobie z tym radę, jak my to wytrzymamy. Będzie Daft Punk, będzie Arctic Monkeys, Arcade Fire, The 1975. No, będzie moc po prostu.
0: Tak,
1: więc
0: jest na co czekać, jednym
1: tak,
0: słowem.
1: Bądźcie przy odbiornikach. A teraz ostatni numer z 2012 roku na dzisiaj, czyli Tides od The XX. You live with the tide. And I can't stop you leaving.

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Mój monitor pokazuje out of range. Tym przywitało mnie dzisiaj Radio Afera i my witamy się z wami również. Dobry wieczór, jest godzina 21, więc rozpoczynamy smutne piosenki. No już teraz stały realizator wtorkowy, czyli już wszystko jest na swoim miejscu. Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację, ale przed mikrofonami przez wakacje na miejscu będzie trochę inaczej, ponieważ będą do was mówili
6: Jerzy Koczur
5: oraz Szymon Litkę. Witamy was bardzo serdecznie. Jerzy, co my dzisiaj tutaj w ogóle mamy zamiar zrobić?
6: Dobry wieczór państwu. Jako że jesteśmy chłopcami dosyć rozrywkowymi, to przygotowaliśmy też na dzisiaj rozrywkę, to znaczy będziemy grali w państwa miasta, ale bez państw. Będziemy grali w same miasta.
5: Tak, bo dzisiaj chcemy was zabrać do miasta i chcemy wam pokazać, że te miasta mają bardzo różne oblicza i tym pierwszym obliczem, no właśnie, będzie nuta Orientu.

0: No dobra, zaczęliśmy, można by powiedzieć, z grubej rury. To jest One Night in Bangkok, to utwór wykonywany przez Murray Heada. On jest w ogóle, utwór jest napisany przez Bennego Andersona i Bjorna Ulvasena, z których możecie kojarzyć z Abby, więc to jest w ogóle napisane do musicalu Chess. I wiele osób zawsze mówi, o, bardzo smutna piosenka, nie? Jak na smutne piosenki. Ale jak się wsłuchasz ten tekst, to jest naprawdę takie troszeczkę o tym, jak miasto potraficie wypluć. Po prostu zeżreć, je skusić, masz otwarte świątynie przed sobą, a potem nagle okazuje się, że i tak wychodzisz zewsząd z niczym. Mary pewnie obchodzi do, no, odnosi się tutaj wszystko do różnego rodzaju gier, o których nie mamy zamiaru tutaj mówić, ale zaczęliśmy od One Night in Bangkok, Murray Head, więc dzisiaj o miastach. Jerzy, co ci się kojarzy z miastem?
1: Miasta naprawdę potrafią wciągać, o tym będziemy jeszcze opowiadać w trakcie dzisiejszego wieczoru, bo z tymi różnymi miastami, o których będziemy dzisiaj mówić i które będą wyśpiewywane, mamy jeszcze parę anegdot. Bangkok na pewno jest bardzo ciekawy, mnie nigdy tam nie było, ale znam kogoś, kto był.
0: Też znam kogoś, kto był. To ten słynny perkusista, który gra w trzech zespołach, moim, twoim i naszym.
1: We wszystkich trzech i to jednocześnie. No do Bangkoku można lecieć w różnym celu, takie orientalne podróże, na pewno podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.
0: A, to tak, to pięknie. To za godzinę pan Grechuta.
1: To za godzinę będzie pan Marek Grechuta. A jak już mówimy o okrążaniu świata dookoła, to teraz z Darią, mimo że ze Śląska, udamy się do Houston.

0: Houston, nie mamy żadnych problemów. Mamy za to wieczór pełen muzyki, w której podróżujemy od miasta do miasta.
1: A jak już byliśmy za tą wielką wodą, jaki jest twój stosunek do Stanów Zjednoczonych? Nie pytam o politykę.
0: Już myślałem,
1: czy też nasiąkłeś jako dzieciak tą kulturą amerykańską do tego stopnia, że cały czas wyobrażasz sobie, że mógłbyś żyć w domku na przedmieściach, mieć w garażu salkę prób i mieć swój pokój jakby obklejony plakatami?
0: Myślę, że byłoby pięknie mieć zespół garażowy w garażu. Niestety mamy też potrzebę posiadania miejsca na samochód, więc moje marzenia o graniu w zespole garażowym muszę odłożyć na kiedy indziej. Ale tak, myślę, że spore popkulturowe wyobrażenie o Stanach Zjednoczonych zostało zbudowane. Tak naprawdę nigdy nie miałem okazji go skonfrontować z czymkolwiek. Myślę, że wolę żyć w przekonaniu, że to tak właśnie jest, jak mi się wydaje.
1: No tak, tak, tak.
0: I lepiej, bo przez chwilę myślałem, że będziesz próbował zmienić naszą rozmowę w podcast geopolityczny.
1: Nie, absolutnie nie, nie. W ogóle mi nie o to chodzi. Chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o to, że faktycznie są takie pewne schematy kulturowe, które sprawiają, że ja bardzo, bardzo mnie ciągnie do Stanów i potem no niestety już jestem dorosły, więc mam tą właśnie świadomość tego podcastu, o którym mówisz i trochę już mi się nie chce tam jechać. Ale tak, sam fakt tego, że no Stany mają w sobie coś magnetycznego. Byliśmy w Teksasie, byliśmy w Houston, tam na Zebradarię ze Śląska, no to teraz przeniesiemy się na zachód, do słonecznej Kalifornii, do miasta, które ja bardziej kojarzę chyba za dzieciaka jako San Fierro.
0: Ale jednak łatwo się pomylić.
1: Ale łatwo się pomylić. Scott McKenzie na pewno się nie pomyli.

0: Pełny tytuł tego utworu to Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, oczywiście po San Fierro. No nie, no oczywiście San Francisco, Scott McKenzie. No utwór, który wydaje mi się ludzie kojarzą z różnego rodzaju, potem był jakiś taki obrzydliwy cover tego, przepraszam za to określenie, bardzo subiektywne, ale niestety nie potrafię sobie wyobrazić tego utworu w innej wersji niż tej z roku 1967, kiedy to właśnie Scott McKenzie i Lou Adler napisali ten przepiękny utwór. To w ogóle było używane w takiej do promocji Monterey International Pop Music Festival, który się odbywał w czerwcu tamtegoż roku, więc w przyszłym roku wielka rocznica, 60-lecie będzie obchodził w przyszłym roku ten utwór.
1: To już kawał czasu. Jest jakiś taki miły aspekt meloturystyki, tak myślę, w momencie, w którym znasz jakąś piosenkę, która jest związana z miastem, jedziesz do niego, możesz jej posłuchać. Był taki moment na TikToku, gdzie ludzie jeździli na skrzyżowanie ulic Canal i Bowery i słuchali tam Ho Hey zespołu The Lumiers, bo tam właśnie znajdował się podmiot liryczny. The Lumiers mają też piosenkę Flowers in Your Hair, więc wszystko nam się tutaj pięknie składa w całość. Ja nigdy nie byłem za oceanem. Byłem za to w Krakowie. W Krakowie uprawiałem inny rodzaj meloturystyki, bo chodziłem po uliczkach i słuchałem bardzo dużo Grzegorza Turnała, który pojawił się już w tej audycji w zeszłym tygodniu, ale pojawi się też trochę tak jakby za moment, ponieważ Grzegorz Turnał wielokrotnie na swoich koncertach mówił, że Billy Joel to jest jeden z jego ulubionych artystów. Więc teraz dla Państwa jeden z ulubionych artystów, jednego z moich ulubionych artystów.

0: Billy Joel, Wiena. Jest coś takiego bardzo kojącego w tym utworze. Jest dla mnie strasznie wspierający, zwłaszcza w momencie, w którym śpiewa, że sometimes you can afford to lose a day or two. I jakoś tak faktycznie pozwala mi się to uspokoić i przypomnieć sobie, że nie wszystko trzeba naraz, już i od razu.
1: No, bardzo ładna refleksja. Bardzo ładnie tutaj to... To też pokazuje właśnie, że miasta potrafią być mocno, tak jak powiedziałeś wcześniej, wciągające, a mogą być też refleksyjne i ja też mam takie refleksje na temat miasta, bo ja muszę się przyznać, że wielkim fanem miasta nie jestem. W sensie my żyjemy w dwóch skrajnych perspektywach z Jerzym, bo Jerzy obcuje z tym miastem, ale swój azyl ma trochę poza nim. Ja natomiast
0: 500 kilometrów
1: stąd, a ja mam azyl 500 kilometrów od siebie i żyję w tym centrum nieustannie i mnie po prostu miasto potrafi trochę przytłoczyć, mnie miasto potrafi trochę przytłumić, może to jest najlepsze określenie, lost here or we lost here, tak mi się czasami chce krzyczeć. I tak jak artysta, którego zaraz włączymy, śpiewał because it's only concrete and the cars, it's only sirens and missing stars, it's only whiskey and disregard, it's the smallest hour here where I feel alone when I feel alone, w najmniejszej godzinie tutaj, kiedy czuję się samotny. Tak śpiewa Ben Howard o stolicy Wielkiej Brytanii, więc teraz przenieśmy się z nim na chwilę do Londynu, bo tak naprawdę tam się liczy tylko to, by pchnąć się do przodu. A wyczerpanie i cisza w tej bardzo zatłoczonej sytuacji jest normalna. To są cytaty Bena Howarda z tego utworu, więc posłuchajmy, bo to jest ten Ben Howard, którego ja osobiście pokochałem.

0: Utwór, którego teraz posłuchaliśmy.
1: Czekaj chwilę. Nie wiem, czy to słychać, ale samolot jest nad, leciał sobie, więc może to taki podróżniczy program, więc utwór, który słuchaliśmy, proszę bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie kontrolę lotów. Utwór, którego słuchaliśmy, nazywa się Czarnobyl i pochodzi z albumu Ślepota, czyli solowego albumu Kuby Kawalca, znanego szerzej jako wokalista grupy Happy Set.
1: Albo wokalista grupy Spokój.
0: Albo wokalista grupy Spokój. To powiedziałbym, że znanemu wężej jako wokalista grupy Spokój, natomiast...
1: Wokalista grupy Węże to Polak.
0: Wybitne. Mój tata ostatnio przy obiedzie powiedział, że czemu my się tak śmiejemy w tej audycji, jak to są smutne piosenki, a ja mu powiedziałem, że to jest audycja smutne piosenki, a nie smutni prowadzący.
1: O, bardzo ładnie powiedziane, bardzo ładnie powiedziane. Poza tym smutne piosenki nie muszą być smutne.
0: Wracając do tego Czarnobyla, to znaczy tylko do piosenki, bo miasto jest złą sławą owiane. Bardzo mi się podoba ta piosenka, chociaż jest trochę defetystyczna, mówiąca o tym, że i tak już nazwy naszych miast jak choroby. No w każdym razie, ten Czarnobyl, tak pomyślałem, że to jest dosyć nietypowa destynacja, jeśli chodzi o podróżowanie, natomiast muzycznie podoba mi się bardzo.
1: No, przede wszystkim czuć taki, nie wiem, czy to ładnie powiedzieć, ten defetyzm, o którym powiedziałeś, jest taki oddający chyba, no bo Czarnobyl się kojarzy jednoznacznie, nie? No jakby z opuszczonym miastem, z tragedią i myślę, że tutaj no, trochę to słychać w jakimś sensie. Teraz przeniesiemy się daleko za ocean. Przeniesiemy się do...
0: Wracamy skąd wróciliśmy.
1: No nie, no właśnie w drugą stronę lecimy, bo przecież wiesz, ziemia wiesz jak wygląda, więc musimy polecieć w drugą stronę, żeby tam dolecieć. No ale tak, Justin Vernon, artysta, który myślę w tej audycji będzie pojawiał się często, zresztą już się tu nawet pojawił. No znany szerzej jako Bon Iver, no i on lubił zabrać nas do różnych miast. I jednym z nich było miasto, znaczy właśnie ja w sumie nie wiem, czy to chodzi o to Perth w Australii, czy nie. Bo znając pana Justina, to pewnie jest jakieś Perth w USA i strzelam, że po prostu to mogło mu chodzić o to miasto. Sprawdzam teraz, uwaga, bo to jest ważne, nie ma już żadnego miasta, które jest Perth chyba. Więc, no właśnie, nie ma jednego dużego miasta, a nie ma jednego dużego miasta. Jest na przykład w hrabstwie Nowy Jork, jest w stanie New Jersey, jest w Dakocie Północnej, więc...
0: No to ja do Dakoty, ty do New Jersey.
1: Ja do Dakoty, ty do New Jersey.
0: Jeszcze w inne miejsce.
1: A Bon Iver prosto na antenę Still Alive, Who You Love. Myślę, że każdy, kto lubi ten utwór, każdy, kto lubi Bon Ivera, zaraz to wyśpiewa.

0: To jest zdecydowanie jeden z tych utworów, który, oj nie wiem, porusza we mnie jakieś takie, nie wiem jak to nawet określić, bo to są takie pompatyczne jakieś takie stany emocjonalne we mnie, które wyobrażam sobie, że stoję gdzieś na klifie, uderza we mnie wiatr, siąpi deszcz i słyszę po prostu tą sekcję dętą w tym utworze.
1: Są bardzo majestatyczne te trąby.
0: I krzyczę sobie "Still alive, who you love", tak jak Justin Bieber. No, no nie wiem, no jest to po prostu coś pięknego. Ta muzyka, nawet jeśli dotyczy miast, nie wiemy dokładnie którego miasta w tym wypadku. Może zapytam pewną złą stronę, która czasami odpowiada na pytania, którego perw dotyczy piosenka Bon Iver, ale no nieważne, którego dotyczy, taka prawda jest, że no, myślę, że piosenki mają tą moc, że czasami przenoszą nas po prostu w takie miejsce, które no jest... No jest nasze, bo każde miejsce mi się wydaje, ja na przykład bardzo mocno koreluje miejsca z utworami. Nie wiem, czy też tak masz.
1: Tak, też tak mam.
0: Albo koreluje bardziej utwory z miejscami, to chyba myślę może, chociaż w sumie nie, dobrze też powiedziałem.
1: W obie strony to może działać. Jeśli chodzi o te tytuły, to akurat u Bona Ivera może być różnie, to znaczy Justin Vernon bardzo lubi grać w różne eksperymentalne gry, jeśli chodzi o tytułowanie utworów.
0: Ale tutaj już w sumie już wiem, dlaczego tak jest. Okazuje się, że Justin Vernon kiedyś opowiedział, że pracował nad utworem z reżyserem teledysków, gdy ten dowiedział się o śmierci swojego bliskiego przyjaciela Heatha Ledgera. No i on pochodził z Perth, Heath Ledger, więc to dotyczy tego Perth w Australii Zachodniej, więc to doświadczenie dosyć mocno wpłynęło na Vernona. No i nazwa miasta stanęła się w ogóle symbolem początku całego albumu, więc to tutaj dotyczy, nie wiedziałem o tej korelacji, więc jestem może równie zaskoczony jak państwo, że Heath Ledger maczał w tym w jakimś sensie palce.
1: Jakoś na to wpłynął. Bardzo ciekawe. A propos ciekawych historii, myślę, że równie ciekawą znalazłem, przygotowując się na dzisiejszą audycję. Chciałem z jakiegoś takiego pierwiastka lokalnego patriotyzmu puścić utwór zatytułowany Poznań, żeby nie trzeba było chociaż na chwilę nigdzie jechać, a móc zostać i odpoczywać. Utwór Poznań, który wykonuje Low Roar, czyli...
0: Właśnie, bo wszyscy pomyśleli o muchach.
1: Nie, to jest zupełnie inna historia niż muchy. Chodzi o Ryana Carezie, który był urodzony w Kalifornii, ale pochodzenie ma meksykańskie, litewskie i polskie. W 2010 roku wyprowadził się z rodzinnej Kalifornii i wyjechał, uwaga, na Islandię. Musi być coś takiego w tej Islandii, co ciągnie te wrażliwe dusze. I tam właśnie na Islandii założył projekt Low Roar i nagrał pierwszą płytę, a potem wybrał się w długą podróż po Europie i trafił między innymi do Polski. I co ciekawe, jakoś tak go ta Polska zainspirowała, że na swoim kolejnym albumie Once in a Long, Long While znajdują się dwa utwory, które mają jakieś korelacje z Polską. Pierwszym z nich jest Gosia, a drugim właśnie Poznań.

0: Ale się ucięło.
1: No to jest tak.
0: Ale takie klimatyczne bardzo.
1: Strasznie mi się spodobał ten utwór. Jak na niego wpadłem, to pomyślałem, o, idealnie się nadaje.
0: To może teraz w ogóle przeniesiemy się też do jednego miasta we Włoszech. Byliśmy już we Włoszech dzisiaj, ale na północy. Teraz przeniesiemy się trochę bardziej na południe, do stóp Wezuwiusza. No i tak jak Czarnobyl, bo tak trochę nawiązuje do tego, co było, no kojarzy się jednoznacznie z wieloma tragedią. Rzeczami. Mhm. No to myślę, że Pompeje też się kojarzą jednoznacznie.
1: Z koncertem Pink Floyd.
0: Tak, dlatego teraz może bardzo Echoes. Słyszymy się za tydzień, Jerzy Kocur, Szymolitko. Nie, ale tak naprawdę był, jest taki zespół Burzden, który kiedyś napisał taką piosenkę właśnie o Pompejach. Troszeczkę te Pompeje są tutaj schowane za... No one po prostu też właśnie chyba po prostu opowiadają o czymś. Te Pompeje nawet nie padają w tekście ani razu.
1: Myślę, że to jest w ogóle też inspirująca historia, bo mi się od razu narzucają Pompeje zespołu Bastille.
0: Mhm.
1: Znane
0: to
1: z EO, EO, EO, EO.
0: W sumie tak, w sumie prawda.
1: Ostatnio w ogóle było 20-lecie wydania tej piosenki i na reedycję zrobili fantastyczną orkiestrową aranżację z Hansem Zimmerem.
0: O, proszę bardzo, 20-lecie to już troszeczkę pokazuje, że nie jesteśmy młodymi ludźmi. Burzden, Above the Clouds of Pompeii.

0: ale przytrąbili na końcu.
1: Mamy dzisiaj jakąś słabość do sekcji dętych, bo przecież i u Kuby Kawalca była trąba, i u Bona Iwera była trąba, i teraz jest trąba, i tak trąbią i się natrąbić nie mogą.
0: No, to prawda, przepraszam, bo wybiło mnie z rytmu, po raz kolejny dostałem wiadomość, informacji, przecież miało być smutno. Smutne piosenki nie muszą być smutne, moi drodzy. My dzisiaj rozmawiamy o nostalgii, my dzisiaj rozmawiamy o tym, co miasta w nas wzbudzają. To nie muszą być tylko złe emocje. Above the Clouds of Pompeii, ja miałem przyjemność być w zeszłym roku w Pompejach. To miasto robi ogromne wrażenie i przechadzając się tam faktycznie czujesz troszeczkę takie, no ale przecież to było kiedyś miasto, to tkniło życiem, nie? I teraz tam nic nie ma i to jest, trochę to działa na głowę, mimo wszystko. Myślę, że podobnie mogło być z Czarnobylem, gdy mówiliśmy o tym przy utworze Kuby Kawalca, ale teraz przeniesiemy się do miasta, które no życiem tętni zdecydowanie. Ostatnio miałem przyjemność pojechać samochodem do tego miasta i o godzinie 17 tam jest dramat. Tak, informacje drogowe na bieżąco, Radio Afera.
1: Ja miałem okazję pojechać do tego miasta jeszcze wcześniej i to pociągiem i myślę, że było to dużo znośniejsze.
0: Ale myślę, że to jest troszeczkę follow-up do tego, bo to ty jeszcze o tym nie wiesz, ale właśnie to mi teraz pada do głowy, że byliśmy tam w jednym celu, w tym samym, na koncercie.
1: Tak, więc ale może na zupełnie różnych koncertach.
0: Więc myślę, że za tydzień może o koncertach sobie trochę porozmawiamy.
1: Może o koncertach. Jeśli już mowa o koncertach, to miałem okazję być na koncercie RYX-a, bo jego zaraz posłuchamy, ze 2 lata temu i to było w ogóle niesamowite przeżycie. To był koncert festiwalowy, on zamykał line-up, grał o jakiejś 1:00 w nocy, więc po całym dniu tacy styrani tam z moimi przyjaciółmi przyszliśmy go posłuchać i wrażenie zrobił na mnie niesamowite. I tak trochę podbijając to, o czym mówiliśmy, ten aspekt taki meloturystyczny, no to mówiliśmy o Berlinie, zaraz posłuchamy Berlina. Niesamowicie było posłuchać Berlina w Berlinie i jeśli już dostałeś wiadomość o tym, że przecież miało być smutno, proszę bardzo, wychodzę naprzeciw. Będzie chyba najsmutniej, jak jestem sobie w stanie wyobrazić, bo w moim jakimś takim osobistym rankingu największych smutasów RYX jest zdecydowanie bardzo wysoko. Berlin.

0: RYX Berlin. Tak jak powiedziałem jeszcze zanim zagraliśmy, no jest to autor dla mnie jeden z najsmutniejszych, takich najbardziej chwytających za serce i magicznie czarujących na żywo.
1: Pamiętam, jak padła ta propozycja odnośnie tego, żebyśmy poprowadzili smutne piosenki w lato, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą mnie zapytałeś, czy będziemy mogli zagrać RYX-a.
0: No i możemy. Stało się, także dziękuję Państwu bardzo za tę przygodę.
1: Myślę, że jeszcze nie raz nawet zagramy. My w tym Berlinie zostaniemy jeszcze na koniec, tak sobie pomyślałem, bo jest artysta, którego koncert również miałem przyjemność obejrzeć w zeszłym roku i on chyba, nie wiem, czy zagrał do końca tamten utwór, tak nie będę teraz strzelał, ale no wiem, że to jest jeden z utworów, który robi na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza, że jest z jego najlepszego albumu Perfect Darkness. No i It's Beautiful. Tak się zaczyna ten utwór. Dobrze, my będziemy się tymczasem kończyć. Mowa tutaj o Finku, mowa tutaj o utworze Berlin Sunrise. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za minioną godzinę. Za realizację odpowiadał Arkadiusz Cierniak, a przed mikrofonami byli
0: Jerzy Koczur
1: oraz Szymon Litkę.
0: Dobranoc.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
8: Cześć, witam was na drugim brzegu tęczy. Ja jestem Werka Leduchowska, a dzisiaj będziemy słuchać Niemena.

pozwoliłam sobie zacząć tak na zabawnie, ale spokojnie, będzie dzisiaj poważniej, bo to była taka wcześniejsza twórczość Niemena, a skupimy się na tej, która przyszła pod koniec lat 60. i zaczniemy od albumu Enigmatic, który wyszedł w roku 1970. Był to pierwszy album, który z tego rock'n'rollowo-jazzowego, bluesowego klimatu wyszedł właśnie w taki bardziej progresywny. I zaczniemy sobie powoli utworem drugim, jeżeli się nie mylę, z tego albumu, czyli Jednego Serca.

Niemen Enigmatic. To jest tytuł albumu, a także nazwa składu, który wykonał wszystkie utwory na tym albumie oraz na kolejnym albumie, czyli który wyszedł niecały rok później, czyli tak zwany czerwony album. Był to drugi skład, z którym Niemen grał już w tych nagraniach, do których teraz mamy dostęp, bo tak naprawdę wcześniej zaczynał jeszcze z zespołem Niebiesko-Czarni. Potem pojawiły się Akwarele, z którymi nagrał m.in. utwór, który wybrzmiał jako pierwszy dzisiaj, a następnie powstało właśnie Enigmatic, które wykonywało już bardziej progresywną muzykę. I teraz wysłuchamy kolejnego utworu z albumu Niemen Enigmatic. Przypomnę tylko, że słuchacie audycji Na drugim brzegu tęczy, a dzisiaj zagłębiamy się w twórczość Czesława Niemena.

To był Czesław Niemen i skład Niemen Enigmatic w utworze Kwiaty Ojczyste. Z tym samym składem Niemen tworzył jeszcze przez jakiś czas, bo rok później ukazał się album, który nazywany jest przez fanów po prostu czerwonym albumem ze względu na okładkę, a tak naprawdę nazywa się Człowiek jam niewdzięczny od pierwszego utworu, który go rozpoczyna. I jest to utwór wyjątkowo nietypowy, ponieważ trwa on 20 minut i jest taki dosyć mocno bluesowy. Nie puścimy go tym razem, jednak chciałam o tym wspomnieć, bo jest to drugi album cały wydany w tym właśnie składzie. Potem jednak Niemen zaczął tworzyć także z innymi muzykami, ponieważ w swojej karierze przeszedł przez bardzo wiele zespołów i współprac, co także wpłynęło mocno na polską scenę muzyczną, bo w roku 1972, a właściwie w pierwszym, poznał muzyków z znanego bardzo później zespołu SBB, czyli Józefa Skrzyka, Jerzego Piotrowskiego oraz Apostolisa Antimosa, greckiego pochodzenia, dlatego ciężko mi było wymówić, którzy zyskali później ogromną popularność. Jednak zanim się tak wybili, to właśnie z Czesławem Niemenem współpracowali. I w roku 72 wydano albumy Niemen Vol 1 i Vol 2, gdzie znajdowały się bardzo awangardowe kawałki, bardzo takie jazzowe, takie, w których można było się zagubić, bardzo enigmatyczne, często takie ambientowe, można by obecnie powiedzieć. I był to naprawdę taki psychodeliczny zakręt w jego twórczości. Natomiast w całym dwupłytowym wydaniu pojawił się jeden utwór autorstwa właśnie Jerzego Skrzeka, czyli Józefa Skrzeka, czyli założyciela późniejszego SBB. I właśnie tego utworu posłuchamy teraz. I nosi on tytuł Z pierwszych ważniejszych odkryć.

początkowo. Nie był, nie było zastępców, nie było wykrętów. Nie było białych rękawiczek.

dla żab w śpiewających stawach. Dla bezbronnych pisklot.

pojawia się m.in. Rekwiem dla Van Gogha, kolejny kilkunastominutowy utwór, wieloczęściowy, bardzo dziwny, bardzo taki, w którym można się zagubić, awangardowy. Ten, którego wysłuchaliśmy, czyli z pierwszych ważniejszych odkryć, jest takim najbardziej przystępnym. Jednak ma w sobie coś naprawdę ciekawego i hipnotyzującego. A teraz przenosimy się trochę w czasie o kilka lat, kiedy zespół SBB zaczął już działać samodzielnie, a Czesław Niemen z kolejnymi innymi muzykami zaczął współpracować i w roku 78 stworzył swoją interpretację spektaklu dramatu napisanego przez Juliusza Słowackiego pod tytułem Sen Srebrny Salomei. I nagrania utworów, które skomponował zainspirowany tym właśnie dramatem w roku 78 wyszły w ramach wielkiej kompilacji, która posiadała 3 albumy Idee Fixe. I utworem, którego teraz wysłuchamy, jest pieśń Weryny Chory, która kończy właśnie interpretację teatralną dramatu Juliusza Słowackiego Sen Srebrny Salomei.

Pieśń Werny Chory, czyli muzyczna interpretacja dzieła Juliusza Słowackiego pod tytułem Sen Srebrny Salomei w interpretacji Czesława Niemena. Takim dziełem nas zaskoczył w roku 78. Bardzo lubię ten nasz teatralny kącik. Mam nadzieję, że nie skończą mi się tematy do tego segmentu, bo zawsze to teatralne odkrycie jest takie odrębne od wszystkiego innego, co prezentuję wam w trakcie tej naszej godziny tutaj. No ale wracamy już do zwykłych wydań Czesława Niemena i cofamy się troszkę do roku 1975 i do płyty Aerolit. Powołany został kolejny skład Niemen Aerolit, żeby właśnie tą płytę nagrać i znajduje się tu 5 utworów. Oczywiście są one dosyć długie i są one już trochę takie nowsze w brzmieniu niż to, czego słuchaliśmy na początku. I jako pierwszego posłuchamy sobie utworu, który kończy ten album i najchętniej określiłabym go słowem połamany, że jest taki... Bardzo, bardzo gubimy się w nim na początku. Tak jakbyśmy spadali na przykład z drabiny. Dlatego zapraszam was na ten lot z utworem Smutny ktoś i biedny nikt.

Smutny ktoś i biedny nikt. Utwór, który kończy album Czesława Niemena Aerolit. I przyznam prywatnie, mój ulubiony chyba utwór z tego albumu, bo jest on tak połamany, jest on tak nieprzewidywalny jak nic innego. Kiedyś, myśląc o roku progresywnym, wyobrażałam sobie bardziej taką mroczną muzykę, jednak często właśnie takie połamane, jazzowe i wcale nie smutne i mroczne kawałki również zaliczają się do tego gatunku. Czuję, że ten utwór troszkę jest przykryty, troszkę jest w cieniu utworu, który poleci jako ostatni, czyli Cztery Ściany Świata, otwierający album Aerolit. Ponieważ ten utwór, którym zakończymy dzisiejszą audycję, jest faktycznie bardziej, bardziej taki progresywny w znaczeniu tej mroczności właśnie. I wokal jest taki przejmujący, jest taki trochę modlitewny, powiedziałabym. Utwór Cztery Ściany Świata. 10-minutowa kompozycja otwierająca album Aerolit z roku 1975.

0: to, co w tak długich utworach uwielbiam, to to, że nie jestem w stanie zapamiętać ich w całości, nawet jeśli słucham ich wiele razy i za każdym razem któryś element zaskakuje mnie na nowo, dlatego taka muzyka się po prostu nie nudzi. To były Cztery Ściany Świata, utwór otwierający album Aerolit Czesława Niemena z roku 1975. I to był już ostatni utwór na dziś, ponieważ nasza godzina dobiega końca. Twórczość Niemena jest na tyle szeroka i na tyle długa, że nie jesteśmy w stanie tutaj w godzinę przejrzeć wszystkiego, dlatego nie wykluczam, że jego temat powróci jeszcze w tej audycji. A na ten moment dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i słyszymy się za tydzień o godzinie 22 na drugim brzegu tęczy. Mówiła do was Werka Leduchowska.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8.30.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
6: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w połowie lipca, 14 konkretnie, w 1093 wydaniu programu Summertime. Sprzed mikrofonów kłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
7: Marcin Gaczmarek, dobry wieczór. Prawie strzeliliśmy się w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
6: No nie było 15?
7: To też powiedziałem prawie, bo 15, tak.
6: No to pięknie się wstrzeliliśmy, rzeczywiście. Gorzej z innymi datami. Okres wakacyjny sprawia, że trochę nagrywamy do przodu i nie wszystkie aktualności udaje nam się uwzględnić na czas. Dziś rozpoczniemy od uczczenia jednej z wielkich postaci muzyki jazzowej, awangardowej i bluesowej. James Blood Almer, urodzony w 1940 roku, zmarł 3 czerwca. Almer grał w przeróżnych stylach. Można powiedzieć, że był doskonale dopasowany do całego spektrum muzyki, jakim interesujemy się w Summertime. Kojarzyliśmy go w ostatnich latach jako artystę flirtującego z awangardą. Pierwsze nagranie po jego śmierci to koncert z formacją The Thing Matsa Gustafsona. Natomiast cała jego kariera też naznaczona różnymi zmianami. I na początek chciałbym, żebyśmy zajrzeli do albumu, który został w 1990 roku wydany, ale ze sporym opóźnieniem, bo on nagrany w 1977 roku. Doug Hammond na perkusji, Cecil McBee na basie, George Adams na tenorze i James Blood Almer na gitarze. Jeżeli nie znacie dobrze Almera, to zwróćcie uwagę nie tylko na to, jak gra w tym utworze, ale może nawet bardziej na to, jak bardziej będzie zmieniała się jego barwa i styl w kolejnych kawałkach.

James Blood Almer z albumu Revealing z 1977 roku. Jeżeli chodzi o nagranie, to była kompozycja pod tytułem Overtime. James Blood Almer jest znany również z tego, że już od lat 70. współpracował z Ornettem Colemanem i myślę, że te nagrania i ta współpraca powoli wpływała na brzmienie Almera. Tu jeszcze wydaje się być dosyć typowym gitarzystą jazzowym, mimo wszystko te początki lekko chropowatego brzmienia gdzieś się pojawiają, ale nie gra jeszcze brzmieniowo z tak bardzo charakterystycznym dla siebie pazurem. Ale im bardziej w las, tym bardziej to brzmienie ewoluowało i kiedy przeniesiemy się do roku 1983, usłyszymy już odrobinę innego Jamesa Blooda Almera. To jest album Odyssey, z którego posłuchamy tytułowego utworu, tym razem w trio.

James Blood Almer i album pod tytułem Odyssey, 1983 rok, skład już mniej charakterystycznie jazzowy, wręcz nietypowy. Charles Barnham na skrzypcach, Warren Benbow na perkusji, a James Blood Almer na gitarze oraz przewijają się na tej płycie też wokale. Wokal Jamesa Blooda Almera był też dosyć niezły i chyba całkiem podobny do tego brzmienia gitary, gdybyśmy próbowali sobie to wszystko tak ładnie wyobrazić. Wspominałem, że James Blood Almer też sporo grał muzyki bluesowej i to jest ten moment, kiedy zajrzymy do tego typu nagrań. Muszę przyznać, że chyba z tych wszystkich utworów ten podoba mi się najbardziej, bo ma w sobie zdecydowanie najwięcej ikry. Będzie to z roku 2001, album pod tytułem Memphis Blood, The Sun Sessions, a utwór to bluesowy standard. I Asked for Water, But She Gave Me Gasoline. James Blood Almer na gitarze i wokalu.

0: którym blues może wydawać się nudny, ale to nie do końca tak jest, bo jeżeli słucha się odpowiednich utworów, takich właśnie jak chociażby to, co zaprezentował tu James Blunt Armour, to można się w tym bluesie zakochać na długie, długie dekady swojego życia. To było I Ask for Water, She Gave Me Gasoline, kompozycja artysty znanego jako Howling Wolf, a grał to James Blunt Armour w dosyć mocnym, bluesowo-rockowym stylu i z jego potężnym pazurem. Tej muzyki na pewno już na żywo w takim stylu nie usłyszymy. James Blunt Armour zmarł, o czym powinniśmy was poinformować jakiś czas temu, gdyż to było 3 czerwca, ale tak jak wspominałem na początku, mamy drobną obsuwę w związku z wakacyjnym nagrywaniem programów. Natomiast jeżeli chodzi o album pod tytułem The Sun Sessions, to należy on do, nazwijmy to, cyklu albumów, które Armour wydawał na przełomie lat 90. i 2000. A to, co było w tym ciekawe, że występował tam jeszcze jeden gitarzysta, chociaż niekoniecznie grał na gitarze. Nazywał się Vernon Reid i myślę, że Marcinowi już tutaj powiększają się źrenice i zapala lampka.
1: Tak, ale jeszcze chciałem dodać inną rzecz, bo James był bardzo kojarzony z awangardowym jazzem, chociaż w ostatnich latach kariery bliżej mu było bluesa i w związku z tym też do Polski zapraszany był na festiwale bluesowe. I tak w 2005 roku był na Rawa Blues na 25. edycji, na jubileuszowej 5 lat później, czyli w 2010 roku, na 30. edycję Rawa Blues Festival, no i później, 5 lat później, dokładnie na Suwałki Blues Festival. To był po raz ostatni, kiedy James Blunt Armour grał na żywo w Polsce. No a teraz to, co Przemek mówił, faktycznie Vernon Reid produkował te albumy bluesowe. No i tak sobie też, już abstrahując od niezwykłej, wielkiej postaci Jamesa, to myślę, że w sierpniu sięgniemy po jakieś nagrania Vernona Reida, a jego płyty też są bardzo ciekawe i mocno pokomplikowane.
0: Nie powiedziałeś najważniejszej rzeczy, z jakiego zespołu kojarzymy Vernona Reida. Chodzi tu oczywiście o formację Living Color, o której mamy teraz okazję opowiadać również w związku z innym wydawnictwem, które w tym roku ukazało się na rynku.
1: Tak, ja już wspominałem o Living Color, że lata 90. i wspaniałe nagrania czarnoskórych, znakomitych, wybitnych muzyków, między innymi właśnie Vernona Reida i między innymi Willa Calhouna, który gra na perkusji na najnowszej płycie Joe Lovano. Tak, jeszcze parę lat temu ktoś by mi powiedział, że to będzie możliwe, to bym był bardzo zdziwiony, ale rzeczywiście tak jest. I Will, który no mocno dawał po garach w Living Color, bo tam chociażby na płycie Stain, polecam, jeżeli ktoś nie zna, taka charakterystyczna czerwona okładka, właściwie pudełko oryginalnie do płyty kompaktowej było czerwone. Do dzisiaj mam oczywiście ten album. Znakomity. Ma mocne łojenie, nawet momentami naprawdę ostry metal to był. No i Will Calhoun tam naprawdę nie oszczędzał perkusji. A tutaj Joe Lovano subtelnie, delikatnie i jazzowo. Joe Lovano, Julian Lash, Santi Debriano, panamski kontrabasista, no i wspomniany Will Calhoun na perkusji. A utwór, który wybraliśmy z najnowszego krążka Paramount Quartet, to kompozycja Amsterdam.

0: Joe Lovano, Julian Lesh, Asante Santidebriano oraz Will Calhoun wydają album w tym roku pod nazwą Paramount Quartet i przy takim składzie możemy chyba mówić o swego rodzaju wydarzeniu. Więc do tego albumu jeszcze będziemy wracać i więcej o nim sobie gadać. A dzisiaj krótkie pytanie, Marcin, to była kompozycja Amsterdam. Czy ty byłeś kiedyś w Amsterdamie?
1: Nie byłem.
0: A ja byłem. Natomiast wiem, że byłeś w Belgradzie. A ja nie byłem, więc dla wyrównania tej równoważni posłuchamy teraz kompozycji pod tytułem Belgrad. A na perkusji jako lider zagra Michael Wolf.

0: To była kompozycja pod tytułem Belgrad. Michael Waldrop, amerykański perkusista, był tutaj liderem, a grali z nim m.in. Vasil Hadzimanow, pochodzący z Serbii, więc pewnie to jest jego kompozycja i wiedział, o czym mówi, pisząc tę muzykę. No i m.in. Martin Dziakonowski na kontrabasie, który pochodzi ze Skopie, czyli jest Macedończykiem. Fajna płyta. To chciałem wam powiedzieć, Native Son, no bo to nie są nazwiska, które są na pierwszych stronach pewnie jazzowych gazet, ale jakiś czas temu przy okazji urodzin Hadzimanowa odkryłem tę płytę i przesłuchałem ją nawet całkiem sporą liczbę razy, jak na obecne czasy, kiedy zalewa nas z każdej strony mnóstwo muzyki. I przyznaję, że spędziłem z nią mnóstwo bardzo fajnego czasu. I cóż, polecamy. Native Son, Michael Waldrop. Zapraszamy was serdecznie do pogrzebania w tych nazwiskach i w tejże muzyce. No to teraz czas na takie miasto, w którym żaden z nas nie był, chyba że coś się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy. Marcin, czy ty byłeś w Sztokholmie w ciągu ostatniego tygodnia?
1: Niestety nie.
0: Aby się przydało. Bo kiedy nagrywamy te audycje, jesteśmy tuż po rekordowych polskich upałach i wierzę, że bryza z Nadbałtyku w Sztokholmie chłodziłaby znacznie bardziej niż w Poznaniu. Dear Old Stockholm, stary standard jazzowy, tym razem w bardzo wdzięcznym wykonaniu Paolo Fresu na trąbce i Yuri Kane na fortepianie.

0: Dear Old Stockholm otwiera płytę sprzed 20 lat. 2006 rok, w co ciężko niektórym uwierzyć, zwłaszcza z naszego pokolenia, był 20 lat temu. Paolo Fresu i Yuri Kane wydali wtedy album pod tytułem Things, kawał fajnej, kameralnej muzyki, fortepian versus trąbka. Bardzo fajnie się tego słucha, zwłaszcza wieczorem, kiedy można sobie odpocząć, zrelaksować się. To jest właśnie taka muzyka, która w letnich miesiącach bardzo temu pomaga. No i jeżeli chodzi o Paolo Fresu, to oczywiście włoski słynny trębacz, taki włoski Tomasz Stańko chyba, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to idąc tym tropem przechodzimy do ostatniego utworu w dzisiejszym programie. Zajrzeliśmy, co słychać u Paolo Fresu, i ten rok przynosi nam album pod tytułem Trama Latina. Mamy tam kompilację utworów, które zostały nagrane z Davidem Linksem oraz Gustavo Beitelmanem. To są utwory pochodzące z krajów Ameryki Południowej, w jakiś sposób zebrane, ale zagrane w zupełnie inny sposób, niż moglibyśmy się spodziewać. Tamtego pierwiastka latynowskiego chyba za bardzo, za wiele nie ma. Jest to raczej spokojne połączenie fortepianu, trąbki i czasem melorecytacji. No to jest świetna okazja, żeby wam to zaprezentować, bo tak jak dzisiaj polecaliśmy kilka albumów jako super fajne do słuchania, to akurat po tym albumie stwierdziłem, że cieszę się, że spędziłem z nim czas, ale pewnie do niego wracał nie będę, a żeby zapisać w pamiętniczku na playliście to wydarzenie, zagramy wam jeden utwór. Nazywa się No Room for Maybes Here, Nem Talves. To pewnie jest nazwa oryginalna. Paolo Fresu na trąbce. To co? To tyle w ten upał. Nie gadamy za dużo, bo nam gorąco. Za to chciałem powiedzieć, że chłodno się żegnamy, ale zabrzmiałoby to tak, jakbyśmy byli trochę przegrzani. Więc żegnamy się letnio i gorąco, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek, dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, ale zdecydowanie jednak dzień dobry. 5 minut prawie po północy w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Mąknia. I cóż, rozpoczynamy to spotkanie tak jak zwykliśmy od bardzo długiego czasu rozpoczynać audycję Wieku Awangardy. Od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że wciąż trwa wojna tuż za naszą granicą na wschodzie i że jest to wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spotykamy ludzi, którzy przed tą wojną uciekli wszędzie, gdzie skierujemy nasze kroki. W pracy, w sklepie, w szkole, na ulicy, na klatce schodowej. Wszędzie są ci, którzy znaleźli tutaj swój drugi dom. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Spróbujmy ich wesprzeć, zwłaszcza w tych dniach, kiedy tak wiele negatywnych rzeczy i informacji i zdarzeń dociera do nas zewsząd, kiedy obserwujemy nienawiść, która jest podsycana i wzrasta wobec tych, którzy są nikim więcej jak ofiarami tego konfliktu. Bardzo się cieszę, że znaleźli oni tutaj swój dom. Bardzo się cieszę, że możemy ich tutaj gościć i pokażmy, że solidarność znaczy dla nas daleko więcej niż tylko słowo z zamierzchłej przeszłości, bo mam wrażenie, że znaczenia tego słowa niewielu w Polsce nawet się domyśla. Nienawiść i pogarda są takimi dwoma rzeczami, którym należy się przeciwstawić i którym należy przedstawić to, co jest w nas pozytywne, co jest w nas najgłębsze i najbardziej prawdziwe. To samo dotyczy też drugiego przypomnienia o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. I to, że ten kryzys zniknął z mediów i zniknął też z agendy środowisk politycznych, to nie znaczy, że go nie ma. Tam też potrzebna jest nasza solidarność. Zastanawiałem się, jak rozpocząć to spotkanie wobec tej fali nienawiści i pogardy, którą w ostatnich dniach bardzo poczuliśmy, którą ja bardzo poczułem. I w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że powrócę do płyty Wojny nie prejdut, no pasaran, która była w roku 2000.

Więc pomyślałem sobie, że wezmę jeden utwór z jego dorobku. Mowa tutaj o Timmy Daisy. O tym, dlaczego dzisiaj audycja o nim, to za chwilę. Przyszła mi do głowy współpraca jego z Markiem Tokarem. Z Markiem, który jest żołnierzem Armii Ukraińskiej, który walczy w szeregach tej armii przeciwko tym, którzy napadli na jego kraj. I niech ten początek z albumu Four Walls, Wacław Zimpel, Tim Daisy, Dave Rampis i Mark Tokar będzie przypomnieniem o tym, że mamy być solidarni, że to jest nasze zadanie. Na dziś, na jutro i na zawsze. Basement of Joy, tak nazywa się ta improwizacja.

Basement of Joy z albumu Four Walls z roku 2008. Pamiętam ten dzień, kiedy ten album został nagrany. Pamiętam dzień, który był wcześniej i to, jak z Tim and Daisy ustaliliśmy samą datę tego nagrania. Gdzie, kiedy, przy jakiej okazji. Pamiętam wszystko to, co było później w związku z tym albumem. I to jest ważna płyta, także dla mnie osobiście. Myślę, że to jest też ważny album dla Wacława. Chociaż jak ktoś wrzuci Wacław Simple Four Walls, to ten album może się nie pojawić, bo imię Wacława jest zapisane po angielsku. Pamiętam, że wtedy strasznie frustrujące dla Wacława było to, że Amerykanie mówili Wacław, Wacław. Nie Wacław, ale Wacław, więc zapisał to imię swoje przez V na początku i na końcu. I S zamiast C, żeby było to jednoznaczne, jak należy to przeczytać. No, ale wyszło jak wyszło. Sam album i sama muzyka jest przepiękna na tym albumie. Pierwotnie, od początku do końca miał to być album duetu. Wacław Simple, Tim Daisy. Wacław wymyślił koncepcję tego albumu, wymyślił różne szkielety dla improwizacji i jeden taki pochód, który zaczerpnął chyba z Schoenberga albo z któregoś innego dodekafonisty. I stanowi on podstawę kompozycji chorale, która poprzedza to, co wydarzyło się na tej płycie. Ale ponieważ tak się zdarzyło, że album był nagrywany przy okazji koncertu Dave Rempy's Percussion Quartet w Krakowie, przy okazji też nagrania albumu dla wytwórni Not Two Dave Rempy's Percussion Quartet, to Wacław zaprosił jeszcze Dave'a i zaprosił Marka Tokara, który wtedy w Krakowie mieszkał, aby wsparli duet, perkusja i klarnety w dwóch dodatkowych utworach. I tak otrzymaliśmy chorale, które jest zagrane w kwartecie, i Basement of Joy, jedyna improwizacja, która od początku do końca jest nagrana w kwartetowej formule. Dlaczego sięgamy dziś po tą płytę? Od tego rozpoczynamy. I dlaczego dziś spotkanie z muzyką Tima Daisy? Bo świętujemy 50. urodziny, które dzisiaj, 15 lipca, mają miejsce. 50. urodziny Tima Daisy'ego. Wydaje mi się, że nie będzie to jedyne spotkanie z muzyką Tima Daisy'ego. Wydaje mi się, że następne audycje także będą jego muzyce i jego improwizacjom i jego kompozycjom poświęcone, bo tej muzyki jest po prostu bardzo wiele. A mam wrażenie, że w ostatnim czasie Tim bardziej pojawiał się przy okazji muzyków czy muzyki innych artystów, a niekoniecznie tej, która jest stricte jego autorstwa. No to zaczynamy. Spotkałem Tima Daisy'ego muzycznie pierwszy raz na płycie Acoustic Machine z roku 2000. Przepraszam, Airports for Light z roku 2003. Była to płyta sygnowana przez The Vandermark Five. To wtedy Tim Daisy zastąpił Tima Malvenę i został etatowym perkusistą The Vandermark Five. Ta zmiana była powiewem świeżości. Zresztą no tak jest, że każda zmiana jakąś świeżość generuje. I gdy wydawało nam się, że kwintet Kena trochę już nam spowszedniał albo zabrnął w jakąś ślepą uliczkę, to ta zmiana tam się dokonywała. To była jedna z tych zmian,
które odkrywały nową rzeczywistość, pozwalały zrobić krok do przodu. Po prostu wykrzesała z artystów nową energię. A Team na tamtej płycie dla mnie brzmi najpełniej właśnie w tej kompozycji Kena Vandermarka.

The Vandermark Five, czyli Ken Vandermark, Dave Rampis, Jeb Bishop, Kent Kessler i ten młodziak wówczas, który od niedawna całkiem był w Chicago, a dopiero co został etatowym perkusistą tego wówczas chyba najsłynniejszego kwintetu z Chicago. Tim Daisy urodził się 15 lipca 1976 roku w Waukegan w stanie Illinois, całkiem niedaleko od Chicago. Do Chicago, jak sam kiedyś opowiadał, przybył w 1997 roku. I tak poukładały się drogi, że jednym z pierwszych muzyków, z którym nawiązał kontakt, był Dave Rampis. I od tamtego czasu, od 1997 roku, ta współpraca trwa nieprzerwanie. Współpracowali z naprawdę w niezliczonej ilości składów i konfiguracji muzycznych, od małych duetowych projektów, tych płyt duetowych też kilka było, po duże zespoły, po rezonanskę na Vandermarka, po pewnie zespoły takie zwoływane ad hoc, prowadzone choćby przez Freda Lundberg-Holma. Tych grup jak Triage, jak The Vandermark Five, jak The Engines było co niemiara, naprawdę. Z czego pewnie zarejestrowanych materiałów jest około 50% z wszystkich projektów, w których oni się spotykali. To naprawdę jest coś niezwykłego. Znaleźć taką duszę i znaleźć takiego przyjaciela, z którym można iść na koniec świata w najróżniejszych życiowych konfiguracjach. Od swojego przybycia Tim właściwie został jedną z podpór chicagowskiej sceny jazzowej. Z tej sceny, która wywodziła się z Northport, czyli z tej białej, tak zwanego białego Chicago. Tam zresztą, o czym ja już kiedyś wspominałem, te podziały w dalszym ciągu istnieją. Na Southport i Northport, na muzyków, którzy wprost odwołują się do afrykańskich korzeni i tworzą, współtworzą, przynależą do AACM-u, i na tych, którzy w tamtych latach zaczynali budować tą niezależną scenę młodego Chicago. Tim Daisy natychmiast w tą scenę wszedł, natychmiast stał się jej częścią i każde kolejne nagranie jakby tylko tą pozycję podnosiło i potwierdzało. I jednym z zespołów, które wtedy powstały, do tych pierwszych, które Daisy współtworzył od 1998 roku, a konkretnie do jednego z nich, dzisiaj jeszcze powrócimy, ale sięgniemy teraz po inny projekt, po projekt triowy, który stworzył wraz z dwoma innymi muzykami urodzonymi w 1976 roku. Mowa tutaj o Aramie Sheltonie i Jasonie Adjemianie. To właśnie z nimi Tim stworzył Dragons 1976, od roku, w którym wszyscy się urodzili. Trzecią ich płytę, Multiculti Project, a więc oficyna, którą miałem okazję przez długie lata współtworzyć, wydało w roku 2008. To była trzecia ich płyta, ale tak naprawdę pierwsza, która pojawiła się w regularnej wytwórni płytowej. Wcześniejsze dwie, z czego jedną na CD-erze, wydali oni własnym sumptem. Natomiast w końcu, po rozmowach z Timem, gdy ja zapytałem się go o autorski materiał, on powiedział: słuchaj, możemy do tego wrócić, ale mamy coś takiego, co być może będzie dla ciebie interesujące. I tak zrodziła się idea wydania Dragon 1976. Płyta jest dokładnie o takim samym tytule, jak takiej samej nazwie, jak zespół.
I od początku tym materiałem byliśmy zachwyceni. Miękki alt Arama Sheltona i tylko i wyłącznie jego kompozycje na tej płycie, ale takie kompozycje, w których każdy z muzyków miał bardzo wiele do powiedzenia. One się zmieniały dodatkowo. Udało nam się wtedy zrobić 5 koncertów tego tria w Polsce. Dzień po dniu zagrali w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, gdzie w Krakowie razem z zespołem Delight prowadzonym przez Wacława Simpla zagrali jako sextet. Każdy z tych koncertów był nieco inny. W każdym z nich poszczególni muzycy mogli rozwijać swoje improwizacje, czasem dochodząc do tak dziwnych, ale też pięknych sytuacji, jak z solem Jasona Adjemiana w Poznaniu, gdy bardzo długi czas grał on na kontrabasie z użyciem tylko i wyłącznie dłońmi, ale grał nie na strunach, a na pudle rezonansowym tego instrumentu. Jak sam potem powiedział, w pewnym momencie złapał się, że nie wie już, jaką kompozycję grał i skąd i dokąd ma prowadzić ta jego improwizacja. A jednak od początku do końca jest w tym coś tak niezwykłego. Jest w tym jakaś energia, unikatowa zupełnie, otwartość i coś, co mnie od początku zachwycało, a więc duch młodego Chicago, duch tego, co w tamtej muzyce było czymś niezwykle, niezwykle ożywczym. Z płyty Dragons 1976 z roku 2008. Tutaj tak nazywa się ta kompozycja Arama Sheltona.

To Die z albumu Dragons 1976. Tim Daisy, Aram Shelton, Jason Adjiman. Kolejnym przystankiem na tej takiej naszej przyjacielskiej drodze i współpracy z Tim Daisy był na pewno New Fracture Quartet. New Fracture Quartet, do którego powrócę dzisiaj na koniec tego spotkania. Albo pod koniec, ale to było istotne, to, że mogliśmy w końcu sięgnąć po autorski projekt istniejący, zespół Tima Daisy'ego, który nie jest tylko i wyłącznie czymś zbudowanym ad hoc, czymś zbudowanym na potrzeby albo we współpracy z Multiculti Projekt, tylko jest czymś, co już istnieje, a co Tim przez nas chce pokazać światu. Ta płyta zarejestrowana w Chicago w 2007 roku w Air Sound Studio to zapis kwartetowej sesji Ned McBride, Jamie Branch, nieżyjące już, fantastyczna trębaczka i wokalistka, Dave Miller, postać, która gdzieś cały czas nie doczekała się jakiegoś swojego wyraźnego miejsca na jazzowej, czy postrokowej, czy rockowej scenie Chicago. Jest gitarzystą i człowiekiem od elektroniki, ale także zajmuje się nagraniami, jest inżynierem dźwięku. No i Tim Daisy, który jest autorem, pomysłodawcą tego projektu, a nade wszystko jeszcze kompozytorem całości materiału. A w sumie możemy zmienić nieco projekt dzisiejszego spotkania i po ten New Fracture Quartet sięgnąć. To od początku wydało nam się niezwykły zespół, łączący w fantastyczny sposób miejsce dla improwizacji z bardzo konkretnymi, pięknymi i konkretnymi kompozycjami Tima Daisy'ego. Dokładnie wiedzieliśmy, co tam jest napisane, gdzie ta kompozycja się kończy i zostaje miejsce dla inwencji muzyków. I mimo różnych źródeł, z których Tim czerpał, bo tam można znaleźć odwołania do afrykańskiej muzyki, można znaleźć odwołania do free jazzu, można znaleźć w końcu odwołania do amerykańskiej tradycji ludowej, od początku wiedzieliśmy, że to jest pewna całość, że to jest zamysł, że to wszystko ma własny, indywidualny, przemyślany i bardzo piękny język, którym gra i się posługuje. Będę mówił jeszcze dziś, a pewnie i za tydzień o New Fracture Quartet, więc po prostu sięgnijmy teraz po otwierającą to długą 14-minutową kompozycję zatytułowaną Falling Rocks.

Falling Rocks z albumu New Fracture Quartet, 10,000 Lights, tak nazywa się płyta. Niezwykła kompozycja Tima Daisy'ego i niezwykłe wykonanie. Niezwykły skład, fantastyczny Dave Miller, fantastyczna Jamie Branch, której tak bardzo nam brakuje. Następny przystanek we współpracy z Timem Daisy'em był nieco z boku Multikulti Projekt. W maju 2007, o ile dobrze pamiętam, roku Tim i Ken wyruszyli w trasę po Europie. I raz, dwa, trzy, cztery koncerty zagrali wtedy w Polsce. Cztery, pięć, przepraszam. Kraków, Poznań, Słupsk, Koszalin i Warszawa. I potem jeszcze miałem okazję usłyszeć ich w Berlinie po Warszawie. I gdy planowaliśmy tę trasę, to okazało się, że jest dużo dziur, takich dziur, których nie ma jak zapełnić, bo trasa się rozciąga i lepiej czasami jest podzielić to i zrobić przerwę po każdym koncertowym dniu, niż mając już zarezerwowane bilety, zostać z grupą dni, gdzie nie wiadomo, gdzie tych muzyków można położyć spać na przykład. I jakoś udało się to wszystko spiąć. Byli wtedy chyba z 10 dni w Polsce, z czego 5 dni to były dni koncertowe. Ale udało mi się ich namówić również do tego, aby jeden dzień w Poznaniu, po drodze z Warszawy do Berlina, zatrzymali się i aby ten dzień poświęcony był nagraniu materiału na album. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie to podwójna płyta, która ukaże się na winylu, gdzie z jednej strony będzie koncert z Dragona, a gdzie na jednej płycie będzie koncert z Dragona, a na drugiej znajdą się solowe materiały obu tych muzyków. Tak się jednak stało. Jeden dzień wynajęliśmy wtedy scenę na piętrze w Estradzie i zarejestrowane zostały wtedy solowe materiały Tima Daisy'ego na perkusji i Kena Vandermarka na aklarnecie, pożyczonym wtedy na tą sesję od Wacława Zimpla. To sięgnijmy w takim razie, ponieważ dzisiaj jest dzień z Timem Daisy'em, więc po solowy materiał Kena nie sięgniemy. Ale najpierw będzie piękna improwizacja z Dragona, niezwykle energetyczna, The Empty Chair, tak Ken to nazwał, bo on wymyślał utwory na płytę w duecie z Timem Daisy'em. A potem krótki taki dwuminutowy fragment z tego, co Tim solo na perkusji i perkusjonaliach wtedy zarejestrował w poznańskiej estradzie.

Empty Chair, duet Tima Daisy'ego i Kena Vandermarka z roku 2008, z maja, z Dragona i z tegoż samego maja, ale o tydzień mniej więcej późniejszy, solowe nagranie Tima Daisy'ego Congari for Ross Taylor z poznańskiej estrady. Nie był to koniec współpracy zarówno duetu Ken Vandermark, Tim Daisy, jak i naszej współpracy z nimi. W roku 2011 wydaliśmy jeszcze trzecią w dyskografii płytę duetu Tim Daisy, Ken Vandermark, albo Ken Vandermark, Tim Daisy. Nazywała się ona Conversation. Była ona zapisem w dużej mierze koncertu, który odbył się przy okazji Resonance Festiwalu w Chicago w roku 2010, który dla nas był takim dużym wydarzeniem. Dużym wydarzeniem, w którym niestety nikomu z nas nie było dane bezpośrednio uczestniczyć. To płyta, która rozwija ten język improwizacji, którym Ken i Tim posługiwali się od początku. Czasami oparty na prostych formach, na prostych, krótkich riffach, tworzonych ad hoc, wykuwanych gdzieś w toku improwizacji, zapętlanych, gdzie tak naprawdę nie do końca wiadomo, jakie są role poszczególnych instrumentów, bo saksofon czy nawet klarnet może okazać się tutaj instrumentem rytmicznym, a perkusja Tima Daisy i perkusjonalia przez jego używane stanowią melodyczną podstawę dla poszczególnych utworów. Z płyty Conversation sięgniemy po 50 Cent Opera, a potem już do końca naszego dzisiejszego spotkania wybrzmi zespół Triage. To pierwszy zespół, którym w Chicago współtworzył Tim Daisy. W roku 97 przybył do Chicago, potem w tymże samym roku spotkał i poznał Dave'a Rimpisa, a potem, rok później, razem z Jasonem Adjemianem

stworzyli oni zespół Triage. Triage nagrał do tej pory 5 albumów. Ostatni pochodzi z roku 2020, ale zawiera on materiał sporo starszy. Tak naprawdę regularnie koncertowali i grali do roku 2005. Wtedy też ukazała się ostatnia ich płyta zawierająca w pełni premierowy materiał, która ukazała się w wytwórni Utech Records. Był to podwójny album wydany na dwóch CDR-ach, stanowiącym zapis koncertu, ale z premierowym materiałem, nazywający się Stagger. My sięgniemy jednak po płyty wcześniejsze, na których znalazły się kompozycje Tima Daisy'ego. Będą to z albumu pierwszego Lawrence of Arabia, z albumu drugiego Portrait of the Stone Age i z albumu trzeciego Sidelights. Jeżeli któraś płyta jest jeszcze do dostania, to wydaje mi się, że tylko ta trzecia, American Mythology, którą wydała oficyna Okka Disc. Natomiast dwie pierwsze, Premium Plastics i 20 Minute Cliff, są już chyba nie do dostania. No to tak, Tim Daisy, Ken Vandermark z albumu Conversation, trzeciego w dorobku duetu, a potem trzy kompozycje Triage. Ja już dziś mówię do widzenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Myślę na tą chwilę, że i przyszły tydzień, i jeszcze następny będą to spotkania tylko i wyłącznie z muzyką Tima Daisy'ego.